0: i do podziwiania zachodów słońca nad jeziorami. Leniwe melodie, luźny klimat, piasek w butach i późne, sobotnie popołudnie. Idealny wakacyjny miks. Ula Kaczyńska, zapraszam w sobotę o godzinie 17.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Jest druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Anna Kowalczyk. Ukraińskie wojsko dostało rozkaz wstrzymania ognia. Media na Ukrainie donoszą, że cisza na linii frontu ma obowiązywać od dziś do wtorku w czasie wizyty amerykańskich negocjatorów w Moskwie i w Kijowie. Na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia tych informacji. Wysłannicy Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner dziś mają być w Moskwie, a jutro w Kijowie. Amerykański prezydent zapowiedział, że zażąda od europejskich państw zwrotu pieniędzy za amerykańską pomoc dla Ukrainy z czasów Joe Bidena. Nie podał jednak, o które kraje ani o jakie kwoty chodzi. O szczegółach z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
3: Prezydent USA napisał na Truth Social, że setki miliardów dolarów trafiły do Ukrainy i do NATO za darmo, choć zapłaciłaby za to Europa, gdyby ktoś ją o to poprosił. Dodał, że teraz upomni się o te pieniądze. Nie napisał, w jaki sposób miałby ten zwrot wyegzekwować. Trump zaprzeczył jednocześnie doniesieniom, że amerykańskie zapasy amunicji są na wyczerpaniu po wojnie z Iranem. Donald Trump od dawna domaga się, by koszty wspierania Kijowa ponosiła Europa. Wcześniej żądał zwrotu pieniędzy również od samej Ukrainy w zamian za dostęp do jej surowców. Za jego kadencji amerykańska pomoc wojskowa dla Ukrainy praktycznie ustała. W ubiegłym roku Stany Zjednoczone i NATO uruchomiły specjalny mechanizm, w którym Ukraina zgłasza swoje potrzeby, a europejscy sojusznicy płacą za amerykańską broń. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
2: Maciej Berek nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego wybrał go Sejm w głosowaniu. Jego kandydatura zgłoszona przez posłów Koalicji Obywatelskiej budziła duże kontrowersje. PiS, ale także część środowiska prawniczego jako argument przeciwko Berkowi wskazywały jego niedawną funkcję w rządzie Donalda Tuska. Nowy sędzia był ministrem do spraw nadzoru wdrażania polityki rządu. Taka zmiana roli to nic nowego, przekonywał w radiowej jedynce europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz.
4: Przeszłość pokazuje, ta już zamierzchła przeszłość, pokazuje, że wielu sędziów Trybunału Konstytucyjnego trafiło do tej instytucji wprost, czy z Sejmu, czy z Senatu, czy nawet z ministerstwa i potem okazywali się doskonałymi sędziami.
2: Sejm wybrał nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, aby wypełnić wakat po sędzi Justynie Piskorskiej, której kadencja upływa 18 września. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości Artur Kotowski nie dostał wystarczającego poparcia. Podejrzany o pedofilię youtuber Stu spędzi kolejne 3 miesiące w areszcie. W sierpniu Stuart KB usłyszał zarzuty za czyny o charakterze seksualnym z nastolatkami poniżej 15 roku życia oraz rozpijanie małoletnich. Grozi mu do 12 lat więzienia, mówi Artur Folga z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
5: Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa przedłużył tymczasowe aresztowanie o dalszy okres 3 miesięcy dla Stuarta KB, podejrzanego o czyny z artykułu 200 paragraf 1 kodeksu karnego.
2: Stu to główny podejrzany w śledztwie dotyczącym Pandora Gate. Afera wybuchła 3 lata temu, gdy okazało się, że niektórzy polscy twórcy internetowi utrzymywali kontakty o charakterze pedofilskim ze swoimi młodymi fanami.
1: To są aktualności jedynki.
2: Kolejarze przypominają o zakazie jazdy hulajnogami czy rowerami na dworcach i peronach. To niebezpieczne, ostrzega dyrektor do spraw bezpieczeństwa w polskich liniach kolejowych Włodzimierz Kiełczyński i podaje przykład.
6: Chociażby tragiczny wypadek z ubiegłego weekendu, gdzie młody chłopak, 14-letni, na skuterze wjechał na przejeździe bezpośrednio pod pociąg z pasażerką. Niestety zdarzenie to zakończyło się śmiercią tego młodego człowieka.
2: Za jazdę na hulajnodze na terenie dworca kolejowego grozi 500 zł kary. Wysyp grzybów w lasach. Sporymi zbiorami chwalą się m.in. grzybiarze z województwa łódzkiego. Mówią, że najwięcej jest podgrzybków.
7: Wydaje mi się, że na początek to jest dosyć spory wysyp grzybów.
8: Widać, że dopóki nie popada, to raczej nie będą się dalej ruszać.
9: Jest sucho w lesie, ale no wysyp pierwszy to jest super.
7: Trzeba chodzić, tak? Są miejsca, gdzie dużo jest tych grzybów.
2: Specjaliści przypominają, żeby zbierać tylko te grzyby, których jesteśmy pewni. W razie wątpliwości można skorzystać z pomocy ekspertów sanepidu.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Nad Polską sporo chmur, w dzień najwięcej słońca będzie na południu kraju i tylko tam bez deszczu, na północy możliwe burze. Termometry pokażą od 17 stopni nad morzem i na Suwalszczyźnie przez 20 w centrum do 22 na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Wciąż będzie mocno wiało na wybrzeżu i w górach nawet do 85 km na godzinę.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: To już 11 koncertów i pikników za nami?
3: Ale szybko zleciało, bo jak coś jest fajne, to szybko mija.
4: Niektórzy przez to lato nauczyli się tańczyć. Inni przychodzili, bo po prostu, nie ma co ukrywać, dobrze graliśmy.
5: Ale my się nie smucimy, będziemy przedłużać lato, a tak naprawdę, jeśli mamy je w sercu, lato z radiem nigdy się nie kończy.
2: Właśnie, takie jest lato z radiem.
3: Spotkania ze słuchaczami, mnóstwo konkursów.
2: I gwiazdy na wyciągnięcie ręki.
3: A ostatnia okazja już dziś.
5: W Białych Błotach wielkie święto i nie może Państwa na nim zabraknąć.
3: Audycja od 9.
2: Piknik o 12.
3: A koncert od 20.
4: Lato z Radiem i Telewizją Polską.
3: Zapraszamy.
2: Sława Bieńczycka,
5: Dagmara Kowalska,
4: Patryk Bedliński
3: i Roman Czajarek.
1: Jedynka. To jest radio.

Jedynka w drodze. Specjalna noc dla kierowców.

No i w ten sposób, proszę Państwa, płynnie przeszliśmy do trzeciej godziny audycji Jedynka w drodze. Dziś audycja z Dolly Parton, jedną z największych artystek w historii muzyki country, ale także artystek, które odcisnęły swój ślad na innych także gatunkach muzyki w Stanach Zjednoczonych. Proszę Państwa, specyficzny, bardzo oryginalny tembr głosu, wysokość głosu Dolly Parton predestynowała ją do muzyki bluegrassowej, gdzie właśnie wysokie głosy są poszukiwane i harmonie głosów, które dzięki temu można stworzyć, dają tę specyficzną cechę muzyki bluegrassowej, poza instrumentarium oczywiście. Wybrałem w tej pierwszej części naszej trzeciej godziny audycji kilka utworów, w których Dolly Parton zaprezentowała swoje możliwości właśnie w bluegrassie.

Dziś, proszę Państwa, jedynka w drodze ze zmarłą niedawno Dolly Parton. Warto, jak sądzę, przypominać te piękne piosenki w jej wykonania, niektóre to już właściwie historyczne wykonania piosenek, które osiągały największe, najwyższe pozycje na listach przebojów, nie tylko muzyki country. Wspomniałem Państwu, że Dolly Parton była osobą głęboko wierzącą. Całe życie zresztą kierowała się zasadami chrześcijańskimi, tymi wartościami, które wpoili jej rodzice też tam w tych górach Tennessee. I teraz zaproponuję Państwu kilka utworów gospelowych w jej wykonaniu. Zacznę może od utworu, który wspólnie z Zakiem Williamsem nagrała przed 3 laty. Zak Williams specjalizuje się w muzyce gospel, ale jest przedstawicielem tego młodego, może bardziej średniego pokolenia i miał pewne opory, żeby zaproponować Dolly Parton współudział w wykonaniu tego utworu, przez siebie zresztą skomponowanego pod tytułem There Was Jesus. No ale jego menadżer zastąpił go w tym i oczywiście Dolly Parton przyjęła z wielką radością tę propozycję i dzięki tej piosence wyśpiewali ostatnią w karierze Dolly Parton 11. nagrodę Grammy, którą właśnie wspólnie zdobyli. A zatem najpierw będzie Zak Williams, ale potem kilka jeszcze utworów gospelowych. Może jeszcze to uzupełnimy jakimiś innymi piosenkami Dolly Parton do godziny 3. A ja pozostawiam Państwa już z muzyką i żegnam się z Państwem w imieniu naszego zespołu. Pan Wojciech Błoński zrealizował naszą dzisiejszą audycję. Redaktor Kajetan Tłokowski był wydawcą. Ja nazywam się Jerzy Głuszyk i Dolly Parton przed Państwem.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Największe gwiazdy,
2: a wśród nich
1: Big Day. Edyta Górniak.
2: Natalia Kukulska.
1: Staszek Karpiel-Bułecka. Mietek Szcześniak.
2: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
1: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
3: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
2: Sobota, 5 września. Wielki finał. Białe błota.
1: Transmisja koncertów TVP2 po 20
3: i na antenie radiowej Jedynki po 21.
2: Zapraszamy.
0: Autopromocja.
4: Jest trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Anna Kowalczyk. Nie ma szans na odwołanie szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego 8 września. To ustalenia Polskiego Radia. Chodzi o to, że w najbliższy wtorek zbiera się jedynie prezydium zarządu PKOL-u, które nie może podjąć decyzji o odwołaniu Radosława Piesiewicza. Prezes został tymczasowo aresztowany w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto. O szczegółach Paweł Pawlica.
5: Jeden z najbliższych współpracowników Radosława Piesiewicza, wiceprezes PKOL Mieczysław Nowicki, rozesłał do członków zarządu wiadomość, że posiedzenie zarządu zostanie zwołane, tu cytat, nie później niż 7 dni od wtorkowego posiedzenia prezydium. Dokładna data zebrania zarządu nie jest jeszcze znana.
6: W tej chwili wśród członków zarządu panuje takie wewnętrzne przekonanie, że dotrzeliśmy już do ściany.
5: Komentuje członek zarządu PKOL, himalaista i wiceprezes Polskiego Związku Alpinizmu Piotr Pustelnik.
6: Tu nie chodzi o zamach pałacowy, tylko chodzi o jakościową zmianę sposobu działania Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
5: Prezesa PKOL może odwołać zarząd komitetu w czasie nadzwyczajnego walnego zebrania lub w czasie zwykłego posiedzenia większością 2/3 głosów przy obecności także 2/3 wszystkich członków zarządu. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
4: Jeszcze co najmniej tydzień potrwa kontrola w firmie My Doctor, z której wyciekły dane medyczne milionów Polaków. Urząd Ochrony Danych Osobowych sprawdza m.in. zabezpieczenia systemu. Jeśli okaże się, że były niewystarczające, spółce może grozić wysoka kara, mówi prezes UODO Mirosław Wróblewski.
7: To są wielkie korporacje, które przetwarzają bardzo duże ilości osób. Te kary mają służyć, bym powiedział, także przekonaniu administratorów, że trzeba inwestować w zabezpieczenia. Ja wiem, że to kosztuje i często słyszę, jeżeli od jednostek medycznych, że naszym zadaniem jest leczenie ludzi, a nie ochrona danych osobowych, ale widać, że nie ma jednego bez drugiego.
4: Równolegle policja i prokuratura próbują ustalić sprawców ataku. Według informacji przekazanych przez służby, wykradzione dane nie zostały dotąd udostępnione w sieci. Marsz przeciwko hałasowi przeszedł przez centrum Warszawy. Ciszej proszę, to akcja Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, które walczy o większą ochronę mieszkańców przed uciążliwymi, głośnymi dźwiękami. Uczestnicy marszu skarżyli się przede wszystkim na samochody przejeżdżające w nocy pod ich oknami.
8: Zwłaszcza wieczorem, ciepły dzień, chcą się popisać. Dla mnie to jest koszmarne. Mieszkam przy Placu Konstytucji i nie słychać własnych myśli.
9: Zdecydowanie jest głośno, ale to nie przez miasto, tylko przez samochody, bo ten problem, który nas spotyka, to jest problem samochodów, problem ludzi, którzy nie dostosowują się po prostu do naszego społeczeństwa.
4: Przeciwnicy hałaśliwych aut przeszli przed komendę stołeczną policji, domagali się wprowadzenia przepisów, które pozwolą chronić mieszkańców przed rykiem silników towarzyszącym m.in. nielegalnym wyścigom. Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze złożyło w Sejmie petycję w sprawie wprowadzenia fotoradarów akustycznych. Urządzenia miałyby rejestrować samochody przekraczające normy hałasu.
0: To są aktualności Jedynki.
4: Mieszkańcy Wilna czytali Dziady Adama Mickiewicza. To lektura tegorocznej akcji Narodowego Czytania. Dziś jej finał. Narodowe Czytanie w litewskiej stolicy odbyło się w tym roku w piwnicach Pałacu Paców, w którym mieści się ambasada Polski. Na miejscu był nasz korespondent Kamil Zalewski.
10: Mój księże, weź ten pierścionek, przedaj.
11: Piękna atmosfera, bardzo pomysłowo wybrane miejsce.

0: miejsce, bo oczywiście gdyby to było w jakiejś sali, w jakiejś auli, to by nie oddawało tego ducha, tego dramatu.
1: Zawsze emocje, kiedy idę na te czytanie, bardzo dobre. I teraz trochę inaczej, ale inaczej może być, to nie znaczy gorzej.
2: A na nich co rok siać będę.
3: To jest no też takie chyba łączące nieco z macierzą, bo wiadomo, że teraz cała Polska to czyta, nas to nie może ominąć.
4: W końcu to jest patriotyzm i takiego mickiewiczowskiego patriotyzmu dużo komu dzisiaj trzeba.
5: Wilno jest nazywane kolebką polskiego romantyzmu. To tam w 1822 roku ukazały się ballady i romanse Adama Mickiewicza, uznawane za początek tej epoki w polskiej literaturze. Wielki finał tegorocznej trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską. Dziś radiowa jedynka odwiedzi Białe Błota. Na placu przy ulicy Czeremchy Dagmara Kowalska i Roman Czejarek poprowadzą Lato z Radiem. Początek o 9:00. To będzie ostatnia okazja w tym roku, żeby zobaczyć, jak powstaje ta kultowa audycja na żywo.
6: Ostatnia okazja i chusteczki mam przygotowane, bo to będzie niezwykłe spotkanie. Miejscowość Białe Błota i wiem, że większość z Państwa zastanawia się, gdzie to jest. Koło Bydgoszczy.
5: W południe rozpocznie się piknik edukacyjny z życia wzięte. Atrakcji nie zabraknie do wieczora o 20:00. Koncert z udziałem wielkich gwiazd. Pojawią się m.in. Edyta Górniak, Natalia Schroeder i Mietek Szcześniak. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
5: Niebo nad Polską zachmurzone. W dzień najwięcej słońca będzie na południu kraju i tylko tam bez deszczu. Na północy możliwe burze. Termometry pokażą od 17 stopni nad morzem i na Suwalszczyźnie, przez 20 w centrum, do 22 na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Wiatr nadal będzie mocno wiać na wybrzeżu i w górach, nawet do 85 km na godzinę.
7: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
8: To już 11 koncertów i pikników za nami?
9: Ale szybko zleciało, bo jak coś jest fajne, to szybko mija.
10: Niektórzy przez to lato nauczyli się tańczyć. Inni przychodzili, bo po prostu, nie ma co ukrywać, dobrze graliśmy.
11: Ale my się nie smucimy, będziemy przedłużać lato, a tak naprawdę, jeśli mamy je w sercu, Lato z Radiem nigdy się nie kończy.
8: Właśnie, takie jest Lato z Radiem.
9: Spotkania ze słuchaczami, mnóstwo konkursów.
8: I gwiazdy na wyciągnięcie ręki.
9: A ostatnia okazja już dziś.
11: W Białych Błotach wielkie święto i nie może Państwa na nim zabraknąć.
9: Audycja od 9:00.
8: Piknik o 12:00.
9: A koncert od 20:00.
10: Lato z Radiem i Telewizją Polską.
9: Zapraszamy.
8: Sława Wieńczycka,
11: Dagmara Kowalska,
10: Patryk Bedliński
9: i Roman Czejarek.
7: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
12: Noc powoli ustępuje miejsca nowemu dniowi. Usiądźmy wygodnie, by czas płynął niespiesznie. O nasz nastrój zadbają dziś artyści absolutni. Freddie Mercury, Van Morrison, Joe Cocker, Police, Robert Plant, Chris de Burgh, Lenny Kravitz, zespół Mike and the Mechanics, Stevie Nicks, Alan Parsons Project, Peter Gabriel i Bruce Springsteen.

0: Autopromocja.
1: Czy ty wiesz, jaką fantastyczną książkę ostatnio czytałam?
2: Nie, ale na pewno nie lepszą niż ta, którą ostatnio czytałam ja.
1: To może o tym porozmawiamy w klubie książki.
2: A goście jacyś będą?
1: Oczywiście.
2: Klub książki
1: dzisiaj
2: po 20.
1: Zapraszamy Państwa Magda Mikołajczuk
2: i Agata Kasprolewicz.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Jest czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Anna Kowalczyk. Szwajcarska policja szuka mężczyzny, który zaatakował 17-letnią Polkę. To była napaść seksualna. Wszystko wydarzyło się w czwartek wieczorem. Policja opublikowała rysopis sprawcy i prosi świadków o pomoc w jego schwytaniu. O szczegółach Adam Górczewski.
4: Do ataku doszło na ścieżce rowerowej w miejscowości Bir w kantonie Argowia na północy Szwajcarii. Z policyjnego komunikatu wynika, że kobieta była pieszo, a napastnik podjechał motorem i zaatakował ją od tyłu. 17-latka została powalona na ziemię, ale stawiała opór i zmusiła mężczyznę do ucieczki. Napastnik ma od 20 do 30 lat. Policja apeluje do świadków o kontakt telefoniczny lub mailowy. Adam Górczewski, Polskie Radio.
3: Eksplozja w bazie wojskowej w Boliwii. Rannych zostało co najmniej 58 osób, w tym 52 cywilów i 6 żołnierzy. Do eksplozji doszło w Biacza w departamencie La Paz, na terenie, na którym przechowywano sprzęt pirotechniczny. Przyczyna wybuchu jest badana. Twarde oskarżenia w aferze Zonda Krypto. Premier Donald Tusk ujawnił część zeznań szefa upadłej spółki Przemysława Krala. Zrobił to w Sejmie przed głosowaniem w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Co dokładnie mówił szef rządu, jakie reakcje jego słowa wywołały, o tym Mariusz Pieśniewski.
5: Donald Tusk mówił o spotkaniu przedstawicieli późniejszej Zonda Krypto w Ministerstwie Finansów w kwietniu 2018 roku.
6: Na spotkanie przybyli panowie Sylwester Suszek, zaginiony, prawdopodobnie zamordowany przez swoich następców, Rafał Zaorski, dzisiaj sąd potwierdził zasadność aresztowania tego tak zwanego inwestora.
5: Według zeznań Przemysława Krala cytowanych przez premiera, człowiek Zonda Krypto chciał przekazać Zbigniewowi Ziobrze łącznie kwotę 2 milionów złotych.
6: Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czego jest pewien, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom.
5: Czy takie zeznania można traktować jako wiarygodne? Minister koordynator służb Tomasz Siemoniak.
7: No na tyle wiarygodny, że nastąpiły pierwsze aresztowania.
5: Jarosław Kaczyński przyznał, że
8: no przyjął, to był na pewno jego błąd, jakieś pieniądze jako wsparcie dla fundacji.
5: Ale posłowie PiS uważają rewelacje ze śledztwa za niewiarygodne. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
3: A Sejm już po raz trzeci nie odrzucił prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Przeciwko odrzuceniu głosowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Stowarzyszenia Rozwój Plus i Konfederacji.
0: To są aktualności jedynki.
3: To prawdziwy przełom w produkcji amunicji w naszym kraju. Pierwszy w pełni wyprodukowany w Polsce pocisk kalibru 155 mm przeszedł najważniejsze próby poligonowe. Przeprowadzono je w Ustce, a pocisk przekroczył dystans 30 km, mówi wiceprezes PGO SA Andrzej Bulanowski.
9: Dotychczasowe próby realizowaliśmy w warunkach poligonowych. Przy użyciu dział balistycznych strzelaliśmy na krótkie dystanse do kulochwytu. W tej chwili strzelaliśmy już z działa bojowego na pełnym zasięgu. Także pierwszy prawdziwy test ogniowy naszego produktu za nami, z czego się szalenie cieszymy. Jesteśmy bardzo dumni.
3: Seryjna produkcja nabojów może ruszyć w przyszłym roku. Policja działa po awanturze na drodze do Morskiego Oka. Prowadzi ponad 70 spraw. Chodzi o wykroczenia, których mieli dopuścić się protestujący w obronie koni aktywiści. Sprawy mają trafić do sądu, mówi rzecznik tatrzańskiej policji Roman Wieczorek.
10: Część z nich dotyczyła utrudniania ruchu, niestosowania się do poleceń funkcjonariuszy, niepodporządkowaniu się poleceniom organizatora, jak również wprowadzenia w błąd policjantów.
3: Obrońcy praw zwierząt walczą, żeby z trasy do Morskiego Oka zniknęły przewozy konne. Cała Polska będzie dziś czytać Dziady Adama Mickiewicza. Finał po raz 15 zorganizowanego narodowego czytania w południe w Warszawie przed pomnikiem Wieszcza na krakowskim przedmieściu. Dziennikarka radiowej jedynki Magdalena Mikołajczuk mówi, że o dziadach trudno jest zapomnieć.
11: Chociażby wiele cytatów jest tak zakorzenionych w polszczyźnie i w naszej polskiej świadomości, że ciągle w różnych

0: miejscach, w różnych sytuacjach są używane. No chociażby ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Albo nasz naród jak lawa. Albo chociażby w piosence Baranek kultu jest ten motyw: na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony badelek. I w tym sensie warto od czasu do czasu do dziadów wrócić i przypomnieć sobie już tak nie po szkolnemu, o co w tych dziadach chodzi.
1: Narodowe czytanie zostało zainicjowane w 2012 roku wspólną lekturą pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W kolejnych latach czytane były m.in. dzieła Aleksandra Fredry, trylogia i Quo Vadis, a Henryka Sienkiewicza czy lalka Bolesława Prusa. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Wszędzie pochmurno, ale w dzień będzie można liczyć na chwilę ze słońcem. Najwięcej pogodnego nieba na południu kraju i tylko tam bez deszczu. Na północy możliwe burze. Termometry pokażą od 17 stopni nad morzem i na Suwalszczyźnie przez 20 w centrum do 22 na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Wiatr nadal będzie mocno wiać. Na wybrzeżu i w górach nawet do 85 km na godzinę.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: To już 11 koncertów i pikników za nami?
4: Ale szybko zleciało, bo jak coś jest fajne, to szybko mija.
5: Niektórzy przez to lato nauczyli się tańczyć. Inni przychodzili, bo po prostu, nie ma co ukrywać, dobrze graliśmy.
6: Ale my się nie smucimy, będziemy przedłużać lato, a tak naprawdę, jeśli mamy je w sercu, lato z radiem nigdy się nie kończy.
3: Właśnie, takie jest lato z radiem.
4: Spotkania ze słuchaczami, mnóstwo konkursów.
3: I gwiazdy na wyciągnięcie ręki.
4: A ostatnia okazja już dziś.
6: W Białych Błotach wielkie święto i nie może państwa na nim zabraknąć.
4: Audycja od 9.
3: Piknik o 12.
4: A koncert od 20.
5: Lato z radiem i telewizją polską.
4: Zapraszamy.
3: Sława Bieńczycka,
6: Dagmara Kowalska,
5: Patryk Bedliński
4: i Roman Czajarek.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
7: Nowy dzień budzi się bardzo leniwie. Przywitajmy go filiżanką gorącej kawy i muzyką. W radiowej jedynce wyjątkową atmosferę tego poranka stworzą dla nas znakomita Liza Stansfield, Syl Annie Lennox z zespołu Eurythmics, duetu Eurythmics, James Blunt, Ollie Mars, Robbie Williams, Dire Straits, Fleetwood Mac, Charlie Winston oraz Imani.

0: Myśli na dobry dzień.
1: Ksiądz Józef Tischner. Drogi i bezdroża miłosierdzia. Idea świętego Anselma w sprawie zadośćuczynienia była mniej więcej taka. Najpierw pyta on, cur Deus homo, dlaczego Bóg stał się człowiekiem? Rzecz w tym, że Bóg nie musiał stawać się człowiekiem. Czy oznacza to, że wcielenie było zupełnie irracjonalne? Czy był to kaprys Boga? Wiadomo, że wcielenie było aktem wolnym. W chrześcijaństwie nie ma emanacji człowieka z Boga. Syn Boży stał się człowiekiem, bo tak chciał, tak wybrał. Ale czy akt wolny wyklucza wszelkie uzasadnienie? Czy poza wyborem wcielenia nie kryje się jakaś racja? Tradycja teologiczna rozwija naukę, że aby zbawić świat, nie trzeba było Bogu umierać na krzyżu. Jeśli jest tak, to tym bardziej trzeba pytać, dlaczego? Między dwiema skrajnościami, między tezą o konieczności wcielenia, a tezą o kaprysie wcielenia, należy szukać relacji przynajmniej trochę wyjaśniającej. To kur, dlaczego, ma szczególne korzenie. Wychodzi z ulubionej przez świętego Anselma zasady, która głosi, wiara szuka rozumu. Wierzymy, że Chrystus jest wcielonym Synem Bożym. Chcielibyśmy jednak zrozumieć, znaczy tu zrozumieć innego, zrozumieć Boga. Nie chodzi o rozumienie zachowań przedmiotu i rzeczy. Nie chodzi o poszukiwanie ukrytych skutków dla widzialnej przyczyny. W ogóle nie chodzi o opisanie stosunku między przedmiotami. Chodzi o rozumienie innego w jego miłości. Rozumienie pragnie uchwycić to, co można nazwać miłosną relacją wcielenia. Dlaczego miłość wolnego Boga poszła w tym, a nie w innym kierunku? Dlaczego wybrała śmierć? I to śmierć hańbiącą. Można iść tropem, którym często szedł Albert Camus. Wszystko dokonało się z uwagi na miłość do człowieka. Chrystus umarł, aby odsłonić przed człowiekiem drugie dno śmierci. Śmierć prowadzi do zmartwychwstania. Największy wróg człowieka został pokonany. Umieranie Chrystusa dzieje się więc dla człowieka, przez człowieka, ze względu na człowieka. Wyjaśnienie biegnie wzdłuż promienia miłości Boga do człowieka. Bóg tak umiłował człowieka, że zechciał stać się człowiekiem. Fragmenty książki Drogi i bezdroża miłosierdzia księdza Józefa Tischnera czytała Agnieszka Trzyciakiewicz.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Największe gwiazdy,
0: a wśród nich
2: Big Day. Edyta Górniak.

0: dodaje dr Ruta Śpiewak z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.
1: Rodzi się coraz mniej dzieci, to wiadomo, ale też coraz mniej osób chce zostawać w rolnictwie. Nie na wsi, ale w rolnictwie. W związku z tym, że to jest ciężka praca, też zmieniające się reguły gry, to znaczy zmieniające się nieustannie przepisy, też nie ułatwiają sytuacji gospodarstw rolnych. Skracanie łańcuchów żywnościowych, wprowadzenie produkcji wysokojakościowej, co moim zdaniem jest jedyną szansą dla polskiego rolnictwa, mogłoby pozwolić odwrócić ten trend.
0: Inną przyczyną rezygnacji z działalności rolniczej mogą być anomalie pogodowe, podkreśla Iwona Dyba, redaktor naczelna portalu farmer.pl.
2: Nagły grad, ulewa czy też susza mogą zniszczyć dorobek całego sezonu, więc bywa i tak, że coraz trudniej jest o dobry wynik ekonomiczny. Dodatkowo te najmniejsze gospodarstwa często borykają się z brakiem następcy, z brakiem osób, które chętnie poprowadzą i rozwiną gospodarstwo, ponieważ często dzieci wybierają inną drogę. Są też bariery inwestycyjne, trudno o kapitał, o zwiększenie na przykład areału produkcji rolnej, zakup ziemi. Te ceny dzisiaj są w niektórych regionach naprawdę horrendalne.
0: Według danych GUS najszybciej w Polsce ubywa gospodarstw liczących od 5 do 10 hektarów, a ziemia i park maszynowy trafiają do większych, silniejszych ekonomicznie podmiotów.
3: Z tych danych wynika także, że w zaledwie 3 lata z rynku zniknęło blisko 400 tysięcy gospodarstw średniej wielkości.

łatwiej było uciec, gdy ktoś krzyczał zostań. I tak gonię wiatr bez końca, zmieniam sens w żart.

0: To jest audycja Prosto z Rynku, w której teraz powiemy o ważnym, nowym rozwiązaniu dla rolników. Koniec z tonami papierów, staniem w kolejkach i długim czekaniem na rozpatrzenie wniosków. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wspólnie z resortem rolnictwa uruchomiły portal rolnika, zintegrowany system cyfrowy, który w przyszłości ma stać się takim rolniczym odpowiednikiem aplikacji M-Obywatel. Szczegóły na ten temat zna Piotr Durys.
1: Nowa platforma internetowa powstała w niespełna półtora roku, a jej budowa pochłonęła ponad 160 milionów złotych ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Portal Rolnika ma zintegrować

0: kilkadziesiąt rozproszonych dotąd systemów i baz danych, umożliwiając załatwienie większości spraw urzędowych przez całą dobę, bez konieczności wizyty w biurze powiatowym. Jak podkreśla prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wojciech Legawiec, nowe rozwiązanie definitywnie likwiduje problem tzw. komitetów kolejkowych w agencji.
1: Zapadła decyzja o budowie portalu rolnika, tak żeby było to, jak zawsze mówiliśmy, taki m-obywatel dla rolnika, żeby ten rolnik w tym jednym miejscu, na tej jednej platformie mógł pozałatwić wszystkie sprawy, bo to krążenie między tymi różnymi podmiotami, systemami, no jest czasochłonne i nieefektywne.
0: Cyfryzacja i automatyzacja procedur to nie tylko wygoda dla gospodarzy, ale przede wszystkim radykalne skrócenie czasu rozpatrywania dokumentów. Wnioski nie będą już tygodniami czekać na ręczne wprowadzanie do komputera przez urzędników. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski zaznacza, że dzięki nowym narzędziom wsparcie finansowe trafi do gospodarstw znacznie szybciej niż w poprzednich latach.
2: Skończyły się takie nabory, kiedy wnioski były odkładane na półkę po to, by do nich wracać po 2-3 latach, kiedy często już rolnik miał inne potrzeby, inne cele. Dzisiaj przenosimy to tak naprawdę w ten świat cyfrowy, ale też staramy się, by to było maksymalnie uproszczone.
0: Na start w portalu rolnika udostępniono 20 e-usług obejmujących m.in. dopłaty do materiału siewnego, ewidencję środków ochrony roślin czy wnioski do inspekcji weterynaryjnej i jakości handlowej. System ma być stale rozbudowywany, m.in. o zakładki dla KRUS-u. Najciekawiej zapowiada się jednak wdrożenie asystenta opartego na sztucznej inteligencji, mówi wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzej Borusiewicz.
3: Chodziło nam przede wszystkim o to, żeby docelowo rolnik miał jedno miejsce logowania, poprzez jeden login, jedno hasło, poprzez węzeł krajowy miał dostęp do szeregu różnych usług. Jesteśmy już na etapie przygotowania właśnie takiego komunikatora pod nazwą Plonek, wykorzystując sztuczną inteligencję, który nie tylko będzie odpowiadał na zadane pytania w tej formie pisemnej, ale i ustnej. Chcemy, żeby na przykład rolnik pracując na polu mógł w kabinie traktora rozmawiać, tak, i pytać o dane działanie, interwencje.
0: W portalu przewidziano również dedykowane panele dla doradców rolniczych, a w przyszłości także moduły edukacyjne dla szkół rolniczych. Pierwszym poważnym testem obciążeniowym dla nowego systemu będzie ruszająca za kilka dni wypłata zaliczek na poczet tegorocznych dopłat bezpośrednich.
4: Bo te ruszą wcześniej. Pierwsze zaliczki dopłat bezpośrednich mają trafić na konta rolników już 8 września.
5: Jedynka. To jest radio.

0: A teraz czas na rozmowę gospodarczą. Dziś o cenach paliw powiemy więcej, bo za nami pierwszy tydzień bez programu Ceny paliw niżej. My sprawdzimy, jakie mamy teraz ceny na stacjach, no i co przed nami. O tym rozmawiałam z Urszulą Cieślak, ekspertką do spraw rynku ropy i paliw w łódzkim biurze Reflex.
1: Prosto z rynku.
0: Kierowcy już nie mogą liczyć na rządową ochronę i stało się tak, jak prognozowali analitycy. Ceny paliw poszły w górę.
2: Tak, rzeczywiście w tym tygodniu notujemy skokowe wzrosty cen. Pierwsze podwyżki odnotowaliśmy już od 1 września, więc od wtorku, kiedy to została przywrócona 23% stawka podatku VAT. Wówczas na stacjach obserwowaliśmy podwyżki na poziomie 70 groszy do złotówki na litrze. Natomiast to nie koniec podwyżek, ponieważ ponowna eskalacja na 5 na Bliskim Wschodzie doprowadziła do kolejnych podwyżek cen i finalnie na koniec tego tygodnia płacimy za benzynę czy olej napędowy około złoty 20 więcej niż przed tygodniem, a więc widzimy, że ta skala podwyżek wynikająca ze wzrostu stawek podatku VAT została jakby połączona z podwyżkami już wynikającymi z tych czynników rynkowych. A więc to jest tydzień, kiedy bardzo gwałtownie drożeją nam paliwa i zbliżają się do takich rekordowych poziomów, które notowaliśmy w historii.
0: Tak jak pani wspomniała, ceny ropy jak zwykle reagują na to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, a stamtąd niestety nie mamy dobrych informacji.
2: Tak, cały tydzień przynosił nam wzrosty cen i to nawet nie same ceny ropy naftowej osiągają jakieś rekordowe poziomy, co ceny paliw gotowych na europejskim rynku ARA, a to one są tym wyznacznikiem dla cen paliw na naszym rynku hurtowym i w konsekwencji na stacjach. I ceny benzyny na rynku ARA osiągają poziomy rekordowe i maksymalne wobec tych, które notowaliśmy od początku wojny w Iranie. Co więcej, to są poziomy najwyższe od 2022 roku, a więc od czasu, kiedy zaczęła się wojna w Ukrainie. Natomiast ceny diesla na europejskim rynku ARA wzrosły w tym tygodniu do poziomów, które notowaliśmy około 20 marca tego roku, a więc na krótko po wybuchu wojny w Iranie. Stąd też tak wysokie poziomy cen paliw na stacjach, zarówno jeśli chodzi o benzynę, jak i olej napędowy.
0: I możemy się spodziewać, że w przyszłym tygodniu będzie pewnie drożej.
2: Te ceny mogą być w przyszłym tygodniu nieco droższe w stosunku do tych, które notujemy na koniec tygodnia, bo będą przekładały się na rynek jeszcze te droższe dostawy z końca tego tygodnia, bo właściciele kupując towar jeszcze przed weekendem będą go sprzedawać pewnie w tych następnych dniach, przynajmniej na części stacji. I to będzie powodowało, że te bieżące dostawy są droższe niż te z początku tego tygodnia. Stąd też spodziewamy się jeszcze delikatnych podwyżek tych poziomów, które dzisiaj widzimy na stacjach. Natomiast pozytywne jest to, że te wzrosty na rynku światowym, jeśli chodzi o cenę ropy i paliw gotowych, nieco wyhamowały, więc dalszego wzrostu cen hurtowych na razie nie widać. Więc po prostu przyglądamy się na to, co dzieje się w Zatoce Perskiej i na takie sygnały, które spowodowałyby zmianę tego kierunku cen obserwowaną na rynku i w związku z tym może uda się zatrzymać ceny paliw na stacjach przed tymi rekordowymi poziomami, które wcześniej obserwowaliśmy.
0: To spójrzmy jeszcze na mapę Polski. Czy te ceny w kraju się różnią? Gdzie jest najdrożej, a gdzie jest najtaniej?
2: Te różnice są naprawdę dzisiaj niewielkie. Przy średnim poziomie cen benzyny Eurosuper 95 na poziomie 7,71 te odchylenia w regionach sięgają kilku groszy na litrze.
0: Urszula Cieślak, ekspertka do spraw rynku ropy i paliw w łódzkim biurze Reflex, była naszą gościnią. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. A my już za kilka minut powiemy więcej o zmianach na rynku najmu krótkoterminowego.

0: A teraz w audycji Prosto z Rynku o najmie krótkoterminowym powiemy więcej, bo ten temat już od dłuższego czasu wywołuje wiele emocji. Rząd po krytyce między innymi ze strony aktywistów miejskich wrócił do tej sprawy i postanowił dołączyć do nowych regulacji przepisy, które pozwolą samorządom, a także samym mieszkańcom decydować o tym, czy chcą u siebie tego typu działalności. A o szczegółach opowie Państwu Błażej Prośniewski.
1: Przyjęta przez rząd autopoprawka zakłada, że gminy będą mogły tworzyć strefy wolne od najmu krótkoterminowego, a wspólnoty czy spółdzielnie mieszkaniowe zakazywać tego typu działalności w swoich nieruchomościach. Premier Donald Tusk argumentuje te zmiany tym, że mieszkańcy powinni mieć narzędzia do tego, by bronić swoich praw.
2: Wszędzie tam, gdzie zagrożone będzie porządek, bezpieczeństwo, elementarny komfort życia mieszkańców, tam będzie można podjąć decyzje wykluczające tego typu biznesy.
1: Zaostrzenie przepisów dotyczących najmu krótkoterminowego chwalą aktywiści miejscy. Jednocześnie, jak mówi Eryk Baczyński ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, zaproponowane rozwiązania powinny pójść jeszcze dalej. Chodzi m.in. o kwestię zakazywania przez wspólnoty czy spółdzielnie mieszkaniowe prowadzenia najmu krótkoterminowego. Według projektu, aby podjąć uchwałę w tej sprawie, potrzebna będzie zgoda co najmniej połowy wszystkich właścicieli danego budynku, co w przypadku dużych spółdzielni może być trudne do osiągnięcia.
3: Chcemy, żeby ten próg zmienić na 50% osób obecnych na głosowaniu. Poza tym chcemy też zmienić okres, w ramach którego wspólnoty i spółdzielnie będą miały dokumentować ewentualne naruszenia przepisów. Chcemy, żeby ten okres został wydłużony do czasu 2 lat.
1: Tu dodajmy, chodzi o możliwość wykreślenia danego lokalu z mającego powstać centralnego wykazu turystycznych obiektów noclegowych. Po wejściu w życie nowej ustawy każdy właściciel mieszkania lub domu na najem krótkoterminowy będzie miał obowiązek zarejestrować w nim swój lokal. Zostanie on jednak z niego wykreślony, jeśli w ciągu 6 miesięcy, na przykład policja czy straż miejska stwierdzą 3 naruszenia dotyczące bezpieczeństwa lub porządku publicznego. Co pewnie nie dziwi, krytycznie do zaproponowanych właśnie przez rząd zmian podchodzą przedstawiciele branży. Jak mówi Grzegorz Żurawski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Wynajmu Krótkoterminowego, zamiast zakazów, właściciele takich lokali oczekiwaliby narzędzi prawnych, które umożliwiłyby im samym pozbywać się stwarzających problemy gości.
4: My się domagamy tego, żeby przywrócić obowiązek meldunkowy w usługach hotelarskich, czyli

0: i żeby ci goście przestali być anonimowi, żebyśmy dostali przepis mówiący o tym, że osoba rezerwująca odpowiada za szkody wyrządzone przez wszystkich goście w trakcie pobytu, a tych narzędzi nie dostajemy. Dostajemy za to autopoprawką taki przepis, że jeżeli sami będziemy próbowali wezwać policję, to możemy sami siebie pozbawić wpisu do ewidencji.
1: Branża krytykuje też przepisy dotyczące stref wolnych od najmu krótkoterminowego, które będą mogły być ustanowione przez samorządy. Zdaniem Grzegorza Żurawskiego to zmiana wbrew temu, czego chciały same lokalne władze.
0: Samorządy domagały się systemu licencyjnego, czyli możliwości wyznaczania stref z określoną liczbą obiektów, tak żeby chronić prawa nabyte. A znowu mamy po prostu przepis o tym, że strefa jest wyznaczona po prostu z całkowitym zakazem, od którego mogą być wyjątki podmiotowe i przedmiotowe. No, samorządowcy i my zwracaliśmy uwagę na to, że jest to bardzo korupcjogenny przepis.
1: Projekt ustawy mającej uregulować najem krótkoterminowy jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie. Teraz zajmą się nim Komisje Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.
2: Tu dodajmy, że według założeń przepisy umożliwiające wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym zakazywania najmu krótkoterminowego, a także przepisy o gminnych strefach zakazu miałyby wejść w życie 1 stycznia 2028 roku.

0: A my kontynuujemy tematy gospodarcze. ZUS rozpoczął wypłatę 14 emerytur. Warto przypomnieć, że seniorzy nie muszą w tej sprawie składać żadnego wniosku. Czternastki wypłacane są z urzędu razem z wrześniową emeryturą czy rentą. Izabela Kostyszyn.
1: Terminów wypłat świadczeń jest kilka. Jest to 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień miesiąca.
2: W tym momencie wypłaciliśmy już czternastki z terminu 1 września i przekazaliśmy środki na wypłaty 6.

0: tego łącznie ponad 2 miliardy 600 milionów złotych dla niemal 1 800 tysięcy osób w całym kraju.
1: Mówi Anna Szaniowska, regionalna rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Małopolsce.
0: Kolejne wypłaty zgodnie z wrześniowym harmonogramem, przy czym osoby, które pobierają świadczenie przedemerytalne, 14 dostaną 1 października.
1: W tym roku pełna 14 wynosi 1978 zł i 49 groszy brutto, czyli tyle, ile minimalna emerytura. Te kwoty otrzymają osoby, których emerytura czy renta nie przekracza 2900 zł brutto. Przy wyższych świadczeniach działa zasada złotówka za złotówkę.
0: ZUS nie wypłaci tego dodatkowego świadczenia, jeśli wyniesie ono mniej niż 50 zł brutto, czyli czternastki nie otrzymają osoby, których emerytura lub renta przekracza 4828 zł i 49 groszy brutto. Świadczenie nie przysługuje również osobom, które na 31 sierpnia mają zawieszone prawo do wypłaty emerytury czy renty.
1: Czternastki to duże wsparcie dla wielu osób. Problem w tym, że system wypłat czternastek jest niesprawiedliwy społecznie, uważa Antoni Kolek z Instytutu Emerytalnego. Jak podkreśla ekspert, osoby, które pracowały długo na wyższe emerytury, mogą takiego świadczenia nie dostać.
2: Co więcej, możemy też zwrócić uwagę na to, że 14. emeryturę dostaną osoby, które na przykład otrzymują rentę rodzinną. Tutaj także, prawda, dotyczy to osób w wieku 20-20 paru lat, które otrzymują rentę rodzinną i będą uprawnione do tego, żeby 14. emeryturę otrzymać. Także w przypadku wielu obcokrajowców, którzy nabyli prawo do emerytury w Polsce również. A takie sytuacje mogą być spotykane, kiedy ktoś przez krótki czas pracował w Polsce, nabył uprawnienia do polskiej emerytury i mimo tego, że otrzymuje niewielkiej wysokości emeryturę z polskiego systemu, no to ma prawo do całej czternastki.
1: Ekspert zwraca uwagę, że mechanizm czternastki zakłada, że nie są badane wszystkie dochody danego świadczeniobiorcy, a jedynie wysokość świadczenia. Może więc dojść do sytuacji, w której ktoś otrzymuje niskie świadczenie na przykład z ZUS-u, ale równocześnie otrzymuje dochody z najmu nieruchomości.
2: I wówczas taka osoba nie jest badana ze względu na całość swoich dochodów, a tylko i wyłącznie na dochody uzyskiwane z systemu emerytalnego. I taka osoba również czternastkę może otrzymać, podczas gdy ktoś, kto przez wiele lat pracował, przez wiele lat odprowadzał składki, pracował legalnie, na czternastkę nie załapie się, no bo przecież jego wypracowane świadczenie jest wyższe niż ten limit ustawowy.
1: Od czternastki Zakład Ubezpieczeń Społecznych pobiera składkę zdrowotną i zaliczkę na podatek dochodowy na tych samych zasadach jak przy wypłacie emerytury lub renty. Czternastka jest natomiast wolna od potrąceń i egzekucji komorniczych. Nie wpływa również na prawo do świadczeń uzależnionych od dochodów.
3: Przypomnijmy jeszcze na koniec, jak działa ta zasada złotówka za złotówkę. Chodzi o to, że kwota czternastki zmniejszy się o tyle, o ile emerytura lub renta przekroczą 2900 zł. I przykładowo, osoba pobierająca emeryturę w wysokości 3,5 tysiąca zł brutto, zamiast otrzymać czternastkę w pełnej wysokości, otrzyma 1378 zł brutto.
4: Polskie Radio. Jedynka.

ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom to tylko liczy się, ale i ciebie

0: prosto z rynku.
1: Powoli zbliżamy się do godziny 6, a to oznacza, że zbliżamy się także do końca naszej audycji. Ale zanim to nastąpi, to jeszcze tradycyjnie informacje z rynków finansowych, a to był bardzo dobry tydzień na światowych giełdach. Nasz warszawski parkiet też w tym tygodniu zbliżał się właściwie do rekordowych poziomów. Inwestorzy kończą więc ten tydzień w dobrych nastrojach. Tak mówi Dawid Czopek, główny zarządzający w Polaris Fees.
2: Cały czas utrzymujemy się bardzo blisko rekordów, pomimo to, że zdarzają się sesje, w których mamy do czynienia z wzrostem niepewności, chociażby wynikającym z tego, co dzieje się w Zatoce Perskiej. Jesteśmy bardzo blisko poziomów, które historycznie są najwyższe. Utrzymujemy się na tych poziomach, co z punktu widzenia ryzyk, które są na świecie, myślę, że należy uznać jako pozytyw. Dobrze zachowują się duże polskie spółki, widać cały czas napływy zagranicznych inwestorów do kraju. Trochę gorsza sytuacja, jeżeli chodzi o indeks średnich spółek. Tutaj nastroje psują sprzedaże akcji przez inwestorów strategicznych, ale poza tym sytuacja na polskim rynku bardzo dobra. Polski złoty utrzymuje się stosunkowo silny, zmiany nie są duże, w zależności od tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych i jak oceniane są szanse na obniżkę czy podwyżkę stóp procentowych, ostatnio dużo większe szanse oczywiście na podwyżkę stóp procentowych, tak zachowuje się polski złoty, generalnie bez dużej zmienności i stosunkowo silna waluta.
1: I na tym kończymy naszą audycję. Ja za ten poranek bardzo dziękuję. Justyna Golonko, do usłyszenia i pięknego weekendu Państwu życzę.
0: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Letnia scena jedynki. Wakacyjna przestrzeń muzyczna, która porusza zmysły. Piosenki do kołysania biodrami, do bujania się w hamaku, do tańca na plaży i do podziwiania zachodów słońca nad jeziorami. Leniwe melodie, luźny klimat, piasek w butach i późne, sobotnie popołudnie. Idealny wakacyjny miks. Ula Kaczyńska, zapraszam w sobotę o godzinie 17.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Radio Kierowców.
2: Ewa Mierzejewska, dzień dobry. Na S61 na trasie Suwałki-Budzisko w pobliżu miejscowości Osinki samochód ciężarowy wypadł z jezdni i zablokowane są dwa pasy w kierunku granicy na 192 kilometrze. Tutaj służby obiecywały, że mniej więcej o czwartej trasa będzie odblokowana, ale nie mamy jeszcze niestety potwierdzenia tej informacji. Dodatkowo w tym zdarzeniu wziął udział samochód ciężarowy, co zawsze przedłuża usuwanie skutków kolizji. Dobre informacje dla przeciwwagi z Lubelszczyzny. Droga S12 odblokowana między węzłami Lublin, Felin i Świdnik w pobliżu Kalinówki. Tam w nocy doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Droga w kierunku Warszawy była całkowicie zablokowana. Dodatkowo na jezdni w kierunku Chełma i Zamościa zablokowany był lewy pas. Teraz informacja potwierdzona od służb, że 78 km tej trasy jest już odblokowany. Przypominamy także o remontach na A1 między węzłami Piekary Śląskie i Pyrzowice. W związku z pracami na fragmencie ponad 3-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Tutaj w ciągu dnia ze względu na zwężenie tworzą się korki. Spore problemy od kilku tygodni utrzymują się też na trasie S7 w województwie warmińsko-mazurskim w pobliżu Waplewa między Nidzicą i Ostrudą. Tam na ponad 11-kilometrowym odcinku obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. I tutaj podobna sytuacja, czyli przy dużym natężeniu ruchu, na przykład weekendowym, tworzą się spowolnienia. Od poniedziałku kierowcy jadący A1 z Łodzi w kierunku Gdańska napotkają utrudnienia. Na 264 km trasy między węzłami Piątek i Kutno Wschód rozpocznie się wymiana delatacji. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.
3: Jest 6. Tu program pierwszy Polskiego Radia.

0: wstrzymuje ataki na Rosję. To z powodu wizyty amerykańskich negocjatorów w Moskwie i Kijowie. Zabrakło 25 głosów i znów się nie udało. Sejm po raz trzeci nie zdołał odrzucić prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Prawicowa opozycja zagłosowała za jego utrzymaniem, mimo nowych informacji o aferze Zonda Krypto, które ujawnił w czasie dyskusji premier Donald Tusk.
1: Premier Donald Tusk zacytował zeznania kluczowego świadka w sprawie afery Zonda Krypto. Zbyszek obiecał, że jak wróci do Ministerstwa Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom. Przeczytał szef rządu, do posłów opozycji zaś mówił.
2: Zonda Krypto infiltrowała państwo polskie długo i bezkarnie. Infiltrowała państwo polskie dlatego, bo czołowi politycy waszej partii prowadzili tę firmę, prowadzili jej właścicieli do najwyższych szczytów władzy.
1: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zarzucił rządowi, że miał 2 lata na napisanie ustawy w sprawie kryptoaktywów i tak mówił do Donalda Tuska.
3: Kiedy pan nie wie, co zrobi, próbuje pan używać prokuratury, służb i zeznań bandytów.
1: Na zarzuty Zbigniewa Boguckiego o umarzanie sprawy Zonda Krypto po 2023 roku minister sprawiedliwości Waldemar Żurek odpowiedział, że umarzał je prokurator powołany przez człowieka Zbigniewa Ziobry i jak mówił, ludzie byłego ministra sprawiedliwości mieli interes w tym, żeby śledztwa były umarzane. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: To doskonały fachowiec, nie polityk. Tak przedstawiciele obozu władzy mówią o Macieju Berku. Były minister w kancelarii premiera w gabinecie Donalda Tuska został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości Artur Kotowski nie dostał wystarczającego poparcia. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz uważa, że obecność Macieja Berka w Trybunale rozpocznie naprawę tej instytucji.
4: Tak jak w przeszłości mieliśmy doskonałych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wybitnych prawników, którzy za drzwiami Trybunału zostawili jakiekolwiek zależności, czy z władzą wykonawczą, czy z władzą ustawodawczą, tak też będzie działał Maciej Berek.
0: Prawo i Sprawiedliwość ma odmienne zdanie. Zarzuca rządzącym upolitycznienie Trybunału. Tak mówił poseł PiS Mariusz Błaszczak.
5: A zapewne chodzi Donaldowi Tuskowi o to, żeby zmusić Trybunał Konstytucyjny do tego, żeby on mógł stać ponad prawem. Ale to mu się nie uda.
0: Przeciwko kandydaturze Berka oprócz PiSu głosowały też Rozwój Plus i Konfederacja, ale także niektórzy politycy koalicji rządzącej. Wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego był konieczny, bo 18 września kończy się kadencja Justyna Piskorskiego. Ukraińskie wojsko dostało rozkaz wstrzymania ognia. Tak twierdzą media u naszych sąsiadów. Cisza na lądzie, w powietrzu i na morzu miałaby obowiązywać od dziś do wtorku. To na czas wizyty amerykańskich negocjatorów w Moskwie i w Kijowie. Wysłannicy Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, dziś będą w stolicy Rosji, jutro odwiedzą Kijów. Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że armia ukraińska wstrzyma na ten czas naloty na cele w Rosji, ale jak dodał, oczekuje wzajemności. Troszczymy się właśnie o nich, a nie o Rosję. Z naszej strony nie będzie uderzeń z powietrza. Rosja powinna analogicznie zapewnić ciszę bez swoich uderzeń z powietrza na czas potrzebny do przeprowadzenia tych rozmów. Według doniesień prasowych Kreml starał się, aby przedstawiciele Donalda Trumpa zrezygnowali z przejazdu do Kijowa i odwiedzili jedynie Moskwę.
6: To są aktualności jedynki.
0: Podejrzany o pedofilię youtuber Stu spędzi kolejne 3 miesiące w areszcie. W sierpniu Stuart K.B. usłyszał zarzuty. Grozi mu do 12 lat więzienia, mówi Artur Folga z prokuratury okręgowej w Warszawie.
7: Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa przedłużył tymczasowe aresztowanie o dalszy okres 3 miesięcy dla Stuarta KB, podejrzanego o czyny z artykułu 200, paragraf 1 kodeksu karnego.
0: A chodzi o czyny o charakterze seksualnym z nastolatkami poniżej 15 roku życia oraz rozpijanie małoletnich. Stu to główny podejrzany w śledztwie dotyczącym Pandora Gate. Chcą większej ochrony przed hałasem w Warszawie. Przez centrum stolicy przeszedł marsz pod hasłem Ciszej proszę. To akcja stowarzyszenia Miasto jest nasze. Uczestnicy skarżyli się przede wszystkim na głośne samochody, które w nocy przejeżdżają pod ich oknami.
8: Jeżdżą zbyt szybko i emitują zbyt duży hałas, przekraczający prawdopodobnie normy, które są dopuszczone.
9: Zwłaszcza wieczorem, ciepły dzień, chcą się popisać. Dla mnie to jest koszmarne. Mieszkam przy Placu Konstytucji i nie słychać własnych myśli.
0: Stowarzyszenie Miasto jest nasze złożyło w Sejmie petycję w sprawie wprowadzenia fotoradarów akustycznych. Urządzenia miałyby rejestrować samochody przekraczające określone normy hałasu.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. Mateusz Kołodziejski triumfował w skoku wzwyż podczas finałowego mityngu Diamentowej Ligi w Brukseli. Polak jako jedyny w pierwszej próbie zaliczył 2 metry 28 centymetrów. Drugie miejsce zajął Amerykanin Harrison, trzeci był Włoch Tamberi. Kołodziejski jest drugim reprezentantem Polski, który wygrał finałowe zawody Diamentowej Ligi. Wcześniej trzykrotnie triumfował dyskobol Piotr Małachowski. Dziś w Brukseli wystartuje jeszcze czwórka biało-czerwonych. Natalia Bukowiecka na 400 metrów, Klaudia Kazimierska na 1500 metrów, Pija Skrzyszowska na 100 metrów przez płotki oraz Dawid Wegner w rzucie o szczep. W Gliwicach piłkarze zainaugurowali rozgrywki 7. kolejki Ekstraklasy. Piast podejmował GKS Katowice i zwyciężył 3-0. Tymczasem Japończyk Shinosuke Fukuda został wypożyczony z Kyoto Sanga do Legii Warszawa do końca bieżącego sezonu. Prawy obrońca łącznie rozegrał w Krajowej Lidze 89 meczów, zdobył 10 bramek. W tym sezonie wystąpił w 4 spotkaniach w pełnym wymiarze czasowym, strzelił gola i zaliczył asystę. Z kolei Michael Ameją, dotychczas piłkarz Rakowa Częstochowa, podpisał 3-letnią umowę z Koroną Kielce. To 7 transfer klubu ze stolicy regionu świętokrzyskiego w letnim okienku. MMT Skwidzyn przegrał z Wisłą Płock 19-46 w spotkaniu pierwszej kolejki ekstraklasy piłkarzy ręcznych, mówi trener Kwidzynian Bartłomiej Jaszka.
2: Dla niektórych zawodników pierwsze zderzenie tak naprawdę z zespołem, który występuje na co dzień w Lidze Mistrzów i jakość tego zespołu zawodników, doświadczenie na parkietach tych właśnie europejskich. Pierwszy zawsze mecz po okresie przygotowawczym ligowy zawsze trochę waży, wydaje mi się, podwójnie, bo chce się bardzo, a nie wiadomo, jak to będzie wyglądało już na parkiecie.
1: Teraz to wszystko, a ponownie o sporcie za godzinę.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Pogoda.
0: Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu w północnej połowie kraju lokalnie zagrzmi. Temperatura maksymalna od 16 stopni na północy, około 20 w centrum do 23 na południu. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny. Nad morzem silny i bardzo silny, w porywach do 85 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hektopaskali.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Klimat.
0: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Źródła odnawialne odpowiadają obecnie za 54% produkowanej energii. Zagrożenie pożarowe w lasach jest przeważnie na małym poziomie.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
6: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
5: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
6: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
5: Aflofarm.
4: Reklama. Autopromocja.
7: To już 11 koncertów i pikników za nami?
8: Ale szybko zleciało, bo jak coś jest fajne, to szybko mija.
9: Niektórzy przez to lato nauczyli się tańczyć. Inni przychodzili, bo po prostu, nie ma co ukrywać, dobrze graliśmy.
10: Ale my się nie smucimy, będziemy przedłużać lato. A tak naprawdę, jeśli mamy je w sercu, lato z radiem nigdy się nie kończy.
11: Właśnie, takie jest lato z radiem.
8: Spotkania ze słuchaczami, mnóstwo konkursów.
11: I gwiazdy na wyciągnięcie ręki.
8: A ostatnia okazja już dziś.
10: W Białych Błotach wielkie święto i nie może Państwa na nim zabraknąć.
8: Audycja od 9.
11: Piknik o 12.
8: A koncert od 20.
9: Lato z Radiem i Telewizją Polską.
8: Zapraszamy.
11: Sława Bieńczycka,
10: Dagmara Kowalska,
9: Patryk Bedliński
8: i Roman Czajarek.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Teddy Swims. 13 minut po godzinie 6.
1: Wolny?
2: Wolny. No gdzie?
1: Na Słoneczną 5.
2: Nie pytam, gdzie mam jechać, tylko gdzie pan się ładuje.
1: A powiedział pan, że jest pan wolny?
2: A jak? Wolna sobota, to i wolny jestem. Nie robię.
3: Wolna sobota z jedynką.
0: Wolna sobota w radiowej jedynce. Szczególnie korzystać mogą ci, którzy do wczoraj wykonali swoją robotę, jak na przykład Iga Świątek. Iga Świątek pewnie zameldowała się w kolejnej rundzie US Open, jak słyszeliśmy z oficjalnej relacji turnieju. A w najbliższej godzinie połączymy się ze Stanami Zjednoczonymi i naszym korespondentem Janem Pachlowskim. W programie również czynnik, który sprawia, że na chodnikach czujemy się nie do końca bezpiecznie.
4: Najwięcej, 20% badanych wskazało szybką jazdę hulajnogą albo też rowerem elektrycznym, czy też innym urządzeniem i urządzeniem po chodniku.
0: A jeśli osoba na hulajnodze potrąci pieszego, zniszczy rower, rozbije komuś telefon, kto za to wszystko odpowiada i kto za to wszystko zapłaci? Za chwilę ważne informacje. A także, czy Polacy są dobroczynni?
5: Dobro powraca.
6: Jak się dla kogoś jest dobrym, to znaczy, że się jest dla siebie też dobrym.
0: Niestety, na rankingu dobroczynności wypadamy bardzo słabo. Szczegóły za chwilę. Dzisiaj sobota, 5 września 26 roku, 248 dzień roku. Do końca zostało 117 dni. Słońce wzeszło o 5.54, zajdzie o 19.15. To nam daje 13 godzin i 21 minut słońca i dzień dłuższy od najkrótszego o 5 godzin i 39 minut. Imieniny dziś między innymi obchodzą Dorota Wawrzyniak.

0: Żyniec, Justyna, Teodor i Urban. Wszystkiego najlepszego od jedynki. Przed mikrofonem Karol Surówka. Zaczynamy wolną sobotę w jedynce z Anną Marią Jopek. Nie przychodzisz mi do głowy.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: 18 minut po godzinie 6. To jest wolna sobota w radiowej jedynce i teraz sprawdźmy, co też znajduje się w kalendarzu.
1: 5 września, kalendarz jedynki. Rok 1977. Wystrzelona zostaje sonda kosmiczna Voyager 1. Obecnie to najodleglejszy i ciągle działający obiekt wysłany w kosmos przez człowieka.
2: Ten próbnik nie jest aż taki mały. To jest 700 kg, a największym elementem próbnika jest antena, bo oczywiście trzeba przekazywać ten sygnał radiowy. Następnym elementem jest źródło zasilania. Początkowa moc elektryczna tego urządzenia, z którym Voyager poleciał, to było 470 W. Uświadommy sobie, jak to jest mało. Typowy czajnik elektryczny na 2000.
1: Rok 1972. Monachium.
3: Sierpień. Olimpijskie fanfary ogłaszają światu początek igrzysk. Czas pokoju i pojednania.
4: Igrzyska zostały brutalnie przerwane. W wiosce olimpijskiej padły strzały oddane przez ekstremistów z palestyńskiej organizacji Czarny Wrzesień.
1: Palestyńska organizacja terrorystyczna Czarny Wrzesień wzięła 9 izraelskich sportowców jako zakładników. W czasie ataku zginęli stawiający opór napastnikom trener zapasów Moshe Weinberg i sztangista Josef Romano. W 1946 roku urodził się Freddie Mercury.

Jeden z najoryginalniejszych i najwybitniejszych artystów w historii muzyki rockowej. Miał na koncie wiele stworzonych i zaśpiewanych z zespołem Queen przebojów, a jego sceniczne występy przeszły do legendy.

0: Styl zakopiański w budownictwie, jak zresztą każdy styl, polega na pewnych stosunkach wymiarów i kształtów, pewnych warunków wiązania i szczególnych pierwiastków w zdobieniu. Wszystko to znajdowało się w starodawnej chacie góralskiej, ujęte w całość opartą na stałych, niezmiennych zasadach.
1: W 1915 roku zmarł Stanisław Ignacy Witkiewicz, pisarz, malarz, filozof, teoretyk sztuki, twórca i popularyzator stylu zakopiańskiego, ojciec Stanisława Ignacego Witkiewicza.
2: Przedziwna substancja, której istnienia nie podejrzewał dotąd nikt, a którą wydobyli po kilku latach uporczywej pracy?
1: W roku 1910 Maria Skłodowska-Curie i André-Louis de Bierne ogłosili odkrycie metody izolowania czystego radu z chlorku radu.
3: A skoro jego wysokość Freddie Mercury dzisiaj obchodziłby urodziny, uwaga, 80, no to wszystkiego najlepszego. One Vision, Queen.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Queen, One Vision. Dzisiaj 80. urodziny obchodziłby Freddie Mercury, więc do muzyki Queen będziemy jeszcze wracali. A jak się państwu wydaje, czy Polacy są dobroczynni? Dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych mamy Dzień Dobroczynności. Jak się okazuje, my w tym niestety nie jesteśmy najlepsi. Jeżeli spojrzeć na światowe rankingi badające pieniądze przekazane na cele charytatywne, to okazuje się, że zajmujemy ostatnie 142 miejsce. Według innych badań jedynie 23% Polaków deklaruje chęć pomocy nieznajomym. Dlaczego więc mimo wszystko warto pomagać?
2: Dobro powraca.
3: Jak się dla kogoś jest dobrym, to znaczy, że się jest dla siebie też dobrym.
4: No nieraz miałem, że jak starałem się być miły dla ludzi, robiłem jakieś dobre rzeczy, to wracało i ludzie byli też dla mnie myli i pomagało to w życiu.
5: Czy warto według pań być dobroczynnym?
6: Warto. Zdecydowanie warto.
7: Dobro wraca po prostu.
8: Oczywiście, tak. Głównie ze względu na to, jak człowiek potem się czuje. Jest takie ciepło na sercu, jak się komuś pomoże. Ale oczywiście też zależy, jak wygląda ta pomoc, tak? Na przykład ludziom bezdomnym pieniędzy często nie dam, no bo wiem, na co pójdą, tak? Na alkohol albo tam na jakieś używki. Ale jeżeli ktoś naprawdę potrzebuje pomocy, na przykład z zakupami albo z czymś gdzieś zanieść, no to bardzo chętnie.
9: Poprawia relacje, daje taki dobrostan, no i satysfakcję przynosi drugiej osobie.
10: Arkadiusz Mazurkiewicz, psycholog. Psychoterapeuta.
9: Przy pomaganiu obowiązuje zasada wędki, a nie ryby, czyli dajemy wędkę, a nie ryby. Nawet o takiej prostej kwestii, kiedy trzeba załatwić jakąś sprawę urzędową albo gdzieś się udać, to nawet mówię, no to spróbuj najpierw zadzwonić. Czyli to już jest coś takiego, co daje również taką moc sprawczą. I tu jest właśnie istota. Istotą tego jest to, żeby ta osoba po prostu poczuła, że jeżeli załatwi drobną rzecz, to też czuje się sprawcza. I ta pomoc ma służyć właśnie temu, żeby pójść ku samopomocy. Czyli ta pomoc ma służyć temu, żeby potem ta osoba mogła sobie sama pomóc.
5: A często pani pomaga?
2: Pomagam tak jak mogę, tak jak umiem. Też mam taki zawód, jaki mam, więc też opiera się na pomocy głównie człowiekowi drugiemu, więc no to tkwi po prostu w charakterze. Jak się chce, to się pomaga, jak się nie chce, to się powinno siedzieć cicho i nie komentować.
5: A gdzie pani pracuje?
2: Jestem pielęgniarką po prostu. No i już w różnych po prostu oddziałach pracowałam. Teraz trafiłam do hospicjum od roku. Ja zawsze chciałam pracować z ludźmi. Padło akurat na pielęgniarstwo.
8: Jeżeli jest taka osoba, która potrzebuje pomocy i mogę pomóc, no to tak, ale nie za dużo się takich ludzi spotyka. Większość po prostu boi się na przykład do kogoś podejść, poprosić albo coś, a też jak się na kogoś patrzy, no to nie wiadomo, czy potrzebuje tej pomocy.
5: Jakie to są najczęściej sytuacje, w których pan komuś pomaga?
8: Moja sąsiadka na przykład ogródek ma przed blokiem. No i czasami tam, jak wychodzę do pracy albo wracam z pracy, no to często ją spotykam, no to czasami pytam, czy potrzebuje pomocy. A tam zanieść wodę, czasami też coś wykopać, no to bardzo chętnie pomagam.
9: Ja miałem tutaj takie osoby, które przychodziły w takim stanie, gdzie było to naprawdę, można powiedzieć, przynajmniej pośrednie zagrożenie życia i zdrowia. Czyli krótko mówiąc, pomagamy w takich sytuacjach. Ta osoba może się poczuć pewniej w tej relacji, no i ma jakieś, bym powiedział, światełko w tunelu, że coś się po prostu może wydarzyć. Ja uważam, że osoba bez pomocy, bez empatii, bez takiego współczucia traci sens życia, dlatego że no, moim zdaniem taki rozwój emocjonalno-uczuciowy nie jest posunięty. Wtedy tak naprawdę odbiór rzeczywistości jest też inny.
1: Michał Szarek zajął się sprawą. A co państwo na to, że podobno jesteśmy najmniej dobroczynnym narodem na świecie?
11: Dziś jest Dzień Dobroczynności, święto ustanowione przez ONZ, także jak nam zbywa wszystkiego i możemy się podzielić, to zachęcam, bo jeszcze są ludzie potrzebujący.
1: 22 139 2202 to jest numer do radiowej jedynki. W 6:30 na zegarze.

0: 22 minuty zostały do godziny 7. To jest Wolna Sobota w radiowej jedynce. Większość z nas uważa, że hulajnogi i elektryczne rowery to jedno z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa na chodnikach. Tak wynika z raportu Balsha Insurance. Ale równocześnie bardzo wiele osób nie wie, co się dzieje, gdy osoba jadąca na hulajnodze spowoduje wypadek. Zniszczy komuś rower albo na przykład wpadając w pieszego stłucze telefon. Izabela Kostyszyn zajęła się sprawą.
1: Hulajnóg na ulicach przybywa. Nic dziwnego, że liczba wypadków z ich udziałem rośnie.
2: Od początku roku do dnia 3 września policjanci obsługiwali 1087 wypadków z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych. W tych zdarzeniach zginęło 14 osób, a 969 zostało rannych.
1: Mówi Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
2: To większa liczba zdarzeń niż w analogicznym okresie 2025 roku, o 235 wypadków. Jeżeli chodzi o osoby, które zginęły, rok temu było ich 10, a rannych zostało 779.
1: 30% badanych wskazuje użytkowników hulajnóg elektrycznych jako uczestników ruchu, którzy w ostatnim roku wywołali u nich poczucie zagrożenia. To więcej niż w przypadku kierowców samochodów osobowych czy rowerzystów, mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl.
3: Jeżeli chodzi o zachowania, które najbardziej obniżają komfort poruszania się po mieście, to według badanych najwięcej, 20% badanych wskazało szybką jazdę hulajnogą albo też rowerem elektrycznym, czy też innym urządzeniem po chodniku. 20% tak wskazało, 18% z kolei na drugim miejscu mamy nieprzewidywalne manewry rowerzystów, czy też użytkowników hulajnóg i innych urządzeń, które poruszają się właśnie po chodniku.
1: Jeśli młody kierujący potrąci pieszego, zderzy się z innym rowerzystą albo uszkodzi cudze mienie, pojawia się pytanie o odpowiedzialność finansową. W przypadku samochodu działa obowiązkowe OC komunikacyjne. Przy rowerze i standardowej hulajnodze elektrycznej takiego obowiązku nie ma.
3: Więc wtedy szczególnie ważne w przypadku takiego zdarzenia jest, żeby ustalić dane sprawcy takiego zdarzenia, więc jest to, powiedzmy, kluczowa rzecz, żeby później być w stanie dochodzić jakiegoś odszkodowania od takiej osoby, no bo bez tego będzie to pewnie bardzo trudne, a w wielu przypadkach niemożliwe, bo też nie ma numerów rejestracyjnych, więc bardzo trudno jakby później ustalić, kto w ogóle spowodował taki wypadek.
1: A jeżeli uda się ustalić sprawcę, to bez dobrowolnej ochrony ubezpieczeniowej kosztami rozbitego telefonu czy leczenia zostanie obciążony sprawca lub jego rodzice. Przy szkodach osobowych mogą to być nie tylko koszty leczenia, ale też rehabilitacja, zadośćuczynienie i długotrwałe roszczenia. Wydatki mogą być więc spore. Niewielu użytkowników hulajnóg w Polsce ma jednak tego świadomość, zauważa Szymon Grzybczak z Baltia Polska.
4: Ubezpieczeń jest już coraz więcej. Przede wszystkim też różnią się od tego, czy są na cały rok, czy są sezonowe. Czasami te sezonowe wchodzą też w zimowe, gdzie można od razu zakupić i ubezpieczenie na hulajnogę, i na snowboard czy narty. Więc ta różnorodność ubezpieczeń bardzo mocno się zmieniła w okresie ostatnich 2-3 lat na polskim rynku. Więc zdecydowanie zawsze można znaleźć coś dla siebie. Też można znaleźć szersze ubezpieczenia na przykład dla całej rodziny. Jeżeli mamy kilka hulajnóg w domu, nie trzeba mieć osobnej polisy na każde, bo są też takie ubezpieczenia na rynku, które przy jednej polisie sprawiają, że można ubezpieczyć wszystko. Więc myślę, że każdy jest w stanie znaleźć na rynku teraz coś dla siebie.
0: 19 minut zostało do godziny 7, a co zrobić, żeby piesi przestali się na chodnikach czuć nieswojo przez hulajnogi i elektryczne rowery? 22 139 22 02, czekamy na Państwa telefony. A już za chwilę połączymy się ze Stanami Zjednoczonymi. Iga Świątek zameldowała się w kolejnej rundzie US Open.

0: James Blunt. O smaku lata nadal go czuć, nadal też Blato z radiem będzie można usłyszeć w radiowej jedynce, ale o tym powiemy później. Kwadrans przed siódmą.
1: Jedynka. To jest radio.
0: Teraz łączymy się ze Stanami Zjednoczonymi. Nasz człowiek Jan Pachlowski wnikliwie śledzi US Open. Dzień dobry, Janku.
2: Dzień dobry, kłaniam się nisko, chociaż dobry wieczór z mojej perspektywy.
0: Dobry wieczór, oczywiście z twojej perspektywy musimy jakieś uniwersalne powitanie. Halo, o, tak się możemy witać.
2: Amerykański dobry wieczór o polskim poranku, ja uwielbiam się.
0: Ale zanim powiemy o US Open, ty chciałbyś powiedzieć o czymś innym, o czymś, co media trochę pominęły, a nie powinny. Chodzi o mecz bokserski Damian Knyba, Andy Ruiz.
2: To prawda, to są takie nieoczywiste informacje, które sprawiają, że mi szybciej jako Polakowi bije serce w Stanach Zjednoczonych, bo w telewizji amerykańskiej przed chwilą oglądałem na kanale tym ogólnokrajowym galę bokserską, gdzie Polak miał być takim underdogiem, mówi się w Stanach Zjednoczonych, czyli takim chłopcem do bicia. To nazwisko Andy Ruiz bardzo dużo państwu mówi. Nazywany jest meksykańskim Rockiem, a to jest 36-letni pięściarz, który zasłynął pokonaniem, uwaga, samego Antoniego Joshua przed czasem w 2019 roku, dzięki czemu zdobył zunifikowane pasy mistrzowskie Federacji WBA, IBO, IBF i WBO w wadze ciężkiej. Do tego starcia doszło w New York pod Nowym Jorkiem i Damian Knyba wygrał po 12-rundowym pojedynku, a w jednej z rund nawet tutaj Amerykanina, ale właśnie meksykańskiego pochodzenia. Ruiz tutaj utożsamia się z dwoma krajami, powalił nawet na deski. Damian Knyba posyła na deski, rozbije Andy'ego Ruiza juniora, odnosząc zdecydowane zwycięstwo. Podsumował na gorąco prestiżowy portal Yahoo Sports, a w telewizji TNT, która pokazywała w Stanach Zjednoczonych tę walkę, było po prostu niedowierzanie, jak skutecznie walczy Polak, który, taka ciekawostka, ma najdłuższy zasięg ramion w wadze ciężkiej na świecie. Polak to znakomicie wykorzystał i też pokazał się znakomicie na bardzo trudnym przecież amerykańskim rynku. Brawo, naprawdę brawo, Damian Knyba.
0: Brawo, gratulacje. Zapamiętajmy to nazwisko, Damian Knyba. Myślę, że już bardzo niedługo przestanie być pomijana ta informacja sportowa i nie przykryje Damiana nawet Iga Świątek, ale teraz na chwilę przykryje. Iga Świątek pewnie awansuje do kolejnej rundy US Open. Pokonała Nadię Podolską 6-3, 6-2. Jak ci wyglądał ten mecz?
2: Przede wszystkim Iga udowadnia to, co pokazuje już w Ameryce Północnej prawie od miesiąca, czyli jest zdecydowaną faworytką, nie zawodzi, gra świetnie, pokazuje, jak znakomicie mentalnie jest przygotowana i jak znakomicie prezentuje się po tej bardzo ciężkim, tej pierwszej części sezonu, kiedy ją nie szło, kiedy miała problemy mentalne. Zmiana trenera i sukcesy w Stanach Zjednoczonych pokazują, że Iga jest tutaj jedną z faworytek turnieju w przypadku rywalizacji kobiet. Przypomnę, Iga wygrała tutaj na kortach US Open w roku 2022. Czekamy na jej dzisiejszy pojedynek. Dużo się mówi, że to taka przeciwniczka, z którą Polka potrafi grać i lubi grać, to czeszka Maria Bouskova, rozstawiona w Nowym Jorku z numerem 25. Dotychczas obie tenisistki rywalizowały ze sobą trzykrotnie i zawsze górą była Polka. Ostatni raz zwyciężała w tegorocznym US Open. Magdę Fręch, która odpadła w Nowym Jorku w pierwszej rundzie, zapytaliśmy, jak ona ocenia szansę Igi na wygranie turnieju i czy uważa, że Iga jest jedną z faworytek właśnie rywalizacji kobiet. Posłuchajmy.
3: Na pewno jest skoncentrowana na tym i wierzy w siebie, w swoją grę i w to, że może wygrać i przyjeżdża tu na pewno walczyć o najwyższe cele.
2: Trzymamy tutaj Magdę Fręch za słowo, bardzo mocno trzymamy kciuki za Igę Świątek, ale też trzymamy kciuki za innych naszych reprezentantów, bo dzisiaj można powiedzieć, że taki nawet lekko polski dzień będzie podczas rywalizacji na US Open, bo grają nasze deblistki i debliści. W drugiej rundzie zobaczymy parę Maja Chwalińska i Magda Linet. Ponadto w pierwszej rundzie wraz ze swoimi zagranicznymi partnerami zaprezentują się Filip Pieczonka i Jan Zieliński.
0: No, zapytam cię jeszcze bardzo krótko na koniec o awanturę o influencerów. Podobno organizatorzy zaprosili dwa razy więcej akredytowanych twórców internetowych, no żeby iść z duchem czasu,

0: ale podobno oni nie zawsze wiedzą, jak się zachować, na przykład robiąc zdjęcia w trakcie punktu, na co narzekała między innymi Naomi Osaka.
1: A zadałeś mi trudne pytanie, bo ja nie otrzymałem akredytacji, zdradzę Państwu taką kuchnię dziennikarską. Dostałem odpowiedź, że nie spełniamy wymogów US Open. No to zastanawiałem się, no co możesz publiczne Polskie Radio zrobić, aby te wymogi spełniać.
0: Zrzucać rolki.
1: Tak, dostali i też dziennikarze się dziwią, dlaczego jedni mają, a niektórzy nie mają. No dla nas to nie ma problemu, bo im i tak sobie radzimy, mamy dojścia do zawodników, obserwujemy to bardzo tutaj wnikliwie i Państwu opisujemy, ale rzeczywiście tak jest, ale też marihuanę czuć w Nowym Jorku, narzekała.
0: Główna rywalka Iggy Świątek narzekała na to, że poczuła zapach marihuany w czasie meczu. No wyluzowany jest to turniej.
1: To prawda, zupełnie inny. Natomiast jeszcze Wimbledon warto podkreślić na sam koniec, bo Sina i Venus Williams zaprezentowały się w grze deblowej. No i przegrały już, to było duże wydarzenie tutaj w Stanach Zjednoczonych, swój pierwszy mecz odpadły. Ja nie jestem takim zwolennikiem, może Państwo się ze mną nie zgadzają, ale przyznawania kart, szczególnie Venus Williams, która od roku ma przyznawane dzikie karty i wszystko przegrywa. Uważam, że bardziej powinno się tutaj dbać o nowych, perspektywicznych zawodników, dać im szansę, dać im też zarobić, a nie promować już podstarzałe gwiazdy, które i tak już wygrały swoje i pod względem pieniędzy i sukcesu.
0: No tak, ale trybuny wypełniają, nawet przegrywając
1: pieniądz robi pieniądz, tak, szczególnie w Stanach.
0: Jan Pachlowski, nasz człowiek w Stanach Zjednoczonych. Bardzo dziękuję.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Największe gwiazdy.
2: A wśród nich?
1: Big Day. Edyta Górniak.
2: Natalia Kukulska.

0: Mietek Szcześniak.
1: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
2: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
0: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
1: Sobota, 5 września. Wielki finał. Białe błota.
2: Transmisja koncertów TVP2 po 20
0: i na antenie radiowej jedynki po 21.
1: Zapraszamy.
3: Autopromocja. Reklama.
4: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
5: Zaraz wracam.
3: Reklama.
2: Ogłoszenie społeczne.
6: Ponad 5 milionów miejsc pracy w Polsce jest narażonych na wpływ sztucznej inteligencji. Nadchodzi bezrobocie technologiczne. Co robić? Powołaj Radę Pracowników w firmie. Odwiedź oai.pl i uzyskaj więcej informacji. Zadanie publiczne Wzmacniamy Rady Pracowników Nowe Technologie, a przyszłość pracy sfinansowana jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Radio Kierowców.
7: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na A1 między węzłami Woźniki i Częstochowa Południe w pobliżu miejscowości Łaziec zapalił się samochód ciężarowy. Na szczęście bez poszkodowanych, ale zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi na 444 kilometrze. Tutaj służby obiecywały, że około 7 skończą sprzątanie w tym miejscu, ale na razie nie mamy potwierdzenia tej informacji. Natomiast dobre informacje z S61 z trasy Suwałki-Budzisko w pobliżu miejscowości Osinki. Samochód ciężarowy wypadł z jezdni i były zablokowane dwa pasy w kierunku granicy państwa, no bo właśnie ta dobra informacja to taka, że trasa jest już odblokowana na 192 kilometrze. Wracamy na A1, bo tutaj sporo remontów. Po pierwsze, między węzłami Piekary Śląskie i Pyrzowice, tutaj na ponad 3-kilometrowym fragmencie obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Jest ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę i w ciągu dnia stworzą się tam spowolnienia. Na razie jest całkiem dobra sytuacja. Dodatkowo przypominamy o remontach na A1 między węzłami Pelplin i Kopytkowo na jezdni w kierunku Gdańska. Tutaj jest zwężenie i do dyspozycji kierowców tylko jeden pas w jedną stronę. Jest też ograniczenie prędkości i taka sama sytuacja, ale na przeciwległej jezdni na odcinku Warlubie-Nowe Marzy, czyli na jezdni w kierunku Łodzi. Tutaj po jednym pasie także do dyspozycji kierowców jest też ograniczenie prędkości i tutaj też tworzą się już niewielkie spowolnienia. I A1 po raz trzeci od poniedziałku na 264 kilometrze trasy między węzłami Piątek i Kutno Wschód będzie wymiana dylatacji. Z ruchu będą wyłączone dwa pasy, prawy i awaryjny. Jazda będzie więc możliwa tylko lewym pasem przy ograniczeniu prędkości do 80 km na godzinę. I te prace potrwają do najbliższego piątku, 11 września.
8: Jest 7. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Olaf Ważyński. Weto do ustawy o kryptoaktywach pozostaje w mocy. Sejm nie zdołał go odrzucić. Nie pomogły ujawnione przez premiera nowe informacje o aferze Zonda Krypto. Za strażakami pracowity wieczór i noc, to za sprawą wichur i burz, które przeszły nad wieloma regionami.
9: Zgłoszenia dotyczyły

0: dobrze, słuchajcie, jesteśmy w radiu, jesteśmy z wami.
1: Ale z telewizją.
0: I z
1: dlatego make-up, tak.
0: Tak jest. Ja sobie myślę tak, fajnie było na początku, fajnie jest też na końcu, bo w duecie z tobą. No więc zapraszamy do 12.
1: Do 12 audycja, potem specjalny piknik, fantastyczne spotkanie z naszą stacją kosmiczną i nie tylko, a potem koncert od 20 do 22. Zapraszamy państwa bardzo gorąco.
0: Roman Czajarek.
1: I Dagmara Kowalska. I teraz czas na nasze informacje, które przedstawi
0: Olaf Warzyński.
2: Ponad 1000 interwencji straży pożarnej w całej Polsce. Powód, burze i wichury. Dziś podobna pogoda. Wysłannicy Donalda Trumpa odwiedzają Moskwę. Jutro mają być w Kijowie. Ich cel to rozmowy pokojowe. Dziś kolejne 15 narodowe czytanie, a lekturą Dziady Adama Mickiewicza. Ponad 1000 razy interweniowali strażacy w całej Polsce w związku z wichurami i burzami. Najwięcej takich akcji było w województwach wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Tak mówił w TVP Info rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
3: W większości działania straży pożarnej polegały na usuwaniu wiatrołomów, czyli przewróconych drzew, połamanych gałęzi ze szlaków komunikacyjnych, jak również zabezpieczaniu uszkodzonych konstrukcji dachów wskutek czy też samego silnego wiatru, bądź też przewróconych drzew, które powodowały uszkodzenia.
2: Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. A dziś burze mogą występować w północnej połowie Polski. Nad samym morzem z kolei silnie powieje. Są kolejne ofiary rosyjskich ataków na Ukrainę. W obwodach chersońskim i donieckim zginęły dwie osoby, 34 zostały ranne. W obwodzie chersońskim został uszkodzony wieżowiec mieszkalny i 5 domów prywatnych. Ucierpiał budynek banku, wieża telefonii komórkowej, minibus i samochody osobowe. Tymczasem z misją pokojową polecieli na wschód wysłannicy Donalda Trumpa. Jared Kushner i Steve Witkoff dziś będą w Moskwie, jutro w Kijowie. Ukraińskie władze zapowiadają wstrzymanie ataków powietrznych na czas ich wizyty w Rosji.
4: Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że Ukraina na czas wizyty Amerykanów w Rosji zapewni normalne funkcjonowanie rosyjskiej przestrzeni powietrznej, aby amerykańscy negocjatorzy mogli bezpiecznie przybyć do Moskwy. Troszczymy się właśnie o nich, a nie o Rosję. Z naszej strony nie będzie uderzeń z powietrza. Rosja powinna analogicznie zapewnić ciszę bez swoich uderzeń z powietrza na czas potrzebny do przeprowadzenia tych rozmów. Ukraiński prezydent zaznaczył, że jego celem jest maksymalnie konstruktywna i merytoryczna wizyta oraz rozmowy ze stroną amerykańską, aby szukać realnych sposobów zakończenia wojny. Według doniesień prasowych Kreml stara się, żeby przedstawiciele Trumpa, Jared Kushner i Steve Witkoff zrezygnowali z przyjazdu do Kijowa i odwiedzili jedynie Moskwę. Ukraińska stolica od ponad tygodnia jest obiektem zmasowanych rosyjskich ataków. Paweł Buszko, Polskie Radio.
2: Nowe inwestycje w przemysł zbrojeniowy będą przesuwane do zachodniej części Polski, zapowiada rząd. Jak podkreśla wiceszefowa MON-u Magdalena Sopkowiak-Czarnecka, ze względów bezpieczeństwa produkcja wojskowa powinna być w większym stopniu lokowana z dala od wschodniej granicy. Ten trend ma przynieść konkretne korzyści m.in. wielkopolskim zakładom pancernym w Poznaniu.
5: Jest to też ten rejon, gdzie dużo bezpieczniej jest lokować produkcję, jeżeli chodzi o zbrojeniówkę. Za chwilę powstaje nowa fabryka w sąsiednim województwie, w lubuskim, ale tutaj też będziemy rozmawiali o kolejnych inwestycjach.
2: Wiceminister Sopkowiak-Czarnecka odwiedziła Poznań w związku z konferencją Silne Regiony, Bezpieczna Polska.
6: To są aktualności jedynki.
2: Ze stoczni w Szczecinie jedzie do Łodzi. Transport z głównym napędem tarczy TBM w nocy powinien dotrzeć na teren budowy kolei dużych prędkości. Zadaniem maszyny będzie drążenie pod Łodzią tunelu. To pierwszy element budowy tzw. Y, linii łączącej Warszawę przez lotnisko Port Polska i Łódź z Wrocławiem i Poznaniem. Tunel ma być oddany do użytku w 2029 roku. 3 lata później ma być gotowy odcinek między Warszawą i Łodzią, a w 2035 linia zostanie wydłużona do Poznania i Wrocławia. Pociągi będą kursować tą trasą z prędkością do 350 km na godzinę. Narodowe czytanie Anno Domini 2026. Cała Polska będzie dziś czytać Dziady Adama Mickiewicza. W Białej Podlaskiej słowa wieszcza będzie można usłyszeć w Parku Radziwiłłowskim. W czytaniu weźmie udział aktor z Teatru Słowa, Andrzej Ancipenka.
7: Czytam kwestie ptaków nocnych, czyli drapieżników, których skrywdził zły pan. Będzie wyglądać ostro, będzie wyglądać pazernie i będzie dodawało atmosferę takiej trochę drżącej.
2: W muzeum.

0: Muzeum Historii Polski w Warszawie będą też atrakcje dodatkowe, zapowiada kierowniczka Muzealnej Biblioteki Anna Krzysztofik.
1: Uczestnicy czytania będą mogli wspólnie czytać. Dla 31 uczestników Narodowego Czytania mamy przygotowane egzemplarze Dziadów Adama Mickiewicza. Właśnie z Kancelarii Prezydenta otrzymałyśmy taką okolicznościową pieczątkę i każdy z tych egzemplarzy jest podbity tą pieczątką.
0: Finał 15 Narodowego Czytania odbędzie się w południe w Warszawie przed pomnikiem Adama Mickiewicza na krakowskim Przedmieściu. Tradycyjnie honorowy patronat nad wydarzeniem objęła para prezydencka. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Pogoda.
4: To teraz będzie prognoza pogody. Jeżeli Państwo myślicie, ci, którzy tutaj są, że Białe Błota to jest najzimniejsze miejsce w Polsce, jesteście w błędzie. Jest zimniej w Zakopanem, 13 stopni w tej chwili wskazują termometry i to jest najchłodniejsze miejsce w Polsce. A najcieplej teraz w Przemyślu stopni 19, a w Białych Błotach tak mniej więcej 15,5 i ta temperatura będzie rosła nawet do 21-22 w ciągu dnia. I uwaga, jest poprawka do prognozy pogody, bo rano się znowu pojawił niewielki deszcz, a teraz zniknął. A później się pojawił taki maciupci koło 16-17. Zobaczymy, jak będzie. Na razie to wiatr i takie białe baranki na niebie. Dziś w Polsce bardzo wyrównana temperatura od 18-19 stopni na północnym wschodzie do 21-22 na południowym zachodzie. Ciśnienie policyjne 997 i rośnie.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Klimat.
6: Skoro wieje, to znaczy, że jakość powietrza w niemal całym kraju jest bardzo dobra. Źródła odnawialne odpowiadają obecnie za ponad 70% produkowanej energii. W dużej mierze jest to energia z wiatru właśnie. Przez cały dzień można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych, ważna informacja. A w większości regionów w kraju zagrożenie pożarowe w lasach utrzymuje się na małym poziomie. W niemal całej Polsce, szczególnie w części południowej, występuje susza hydrologiczna. Więc ten deszcz, o którym wspomniał Romek, pewnie się przyda.
7: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
8: English language news can be found on polskieradio.pl/en.

0: I to jest bardzo dobry znak, chciałem powiedzieć. Jest tam, spójrz u góry na niebie.
1: No samolot przeleciał, słychać go było przed chwilą.
0: Słychać go było, już teraz to już go tak ciszej słychać. To jest dobry znak, bo jakby pogoda była naprawdę zła, a lotnicy mają najlepszą prognozę pogody w kraju, to samoloty by nie latały. A najpierw poleciał jeden taki mniejszy, a teraz poleciał taki większy.
1: A wcześniej poleciała świetna muzyka.
0: Czekaj,
1: przygotowana przez Marcina
0: ale to był taki pasażerski, to jak on leciał, to oni tam z góry musieli widzieć nasz plac. I na pewno tą wielką scenę widać, to nie ma zmiłuj.
1: Ale to będą chcieli za chwilę lądować, żeby do nas dołączyć.
0: Czy oni mają internet w samolocie, mogliby zrobić zdjęcia i oznaczyć, powklejać. Mogliby. Jeżeli państwo nas słyszycie, powklejajcie tam u góry. Ja zaraz sprawdzę, dokąd lecieli.
1: Dobrze.
0: No dobra.
1: Robert, co to wszystko wie. Bardzo dużo ciekawostek. Jesteśmy w białych błotach i mamy tutaj ciekawą historię i połączenie historii z nowoczesnością. I też, o właśnie, dowiedziałam się przed chwilą, że mamy darmowy bus, który dowozi
0: Busy.
1: Będą tak, dojeżdżały tak z ciela do właśnie białych błot. Właśnie, bo białe błota, jak się odmienia, też będziemy mówić na naszej antenie.
0: Białobotczanka i białobotczanin.
1: Tak, ale ja nie białych błot, tylko białych błot.
0: Dokładnie tak. Dobra, startujemy, jedziemy dalej, za chwilę więcej szczegółów.

0: No, a teraz będzie piosenka na naszej antenie, którą swego czasu Beata Kozidak lekko się obraziła.
1: Aha.
0: Tak, bo to było w czasach, kiedy jeszcze się Bajm nie nazywał Bajm. Mhm. A nagrali piosenkę o Lecie z Radiem.
1: No,
0: zrobili
1: piękne.
0: Ją w Łodzi, tak. A potem Polskie Radio Łódź, pamiętam wam, będę to pamiętał przez wiele lat jeszcze, powiedziało to ekstra, opłaty nam się za to należą. Ale to nic, puszczamy, gramy, mamy wszystko dogadane. Ona zaśpiewała.
1: Pięknie.

0: Sprawdziłem. Wiem, dokąd lecieli tym samolotem. Ale nie wiem, czy to dobrze, bo oni sobie lecą do Turcji, wyobraź sobie. Mm-hmm. To jest do Antalii samolot.
1: No tak,
0: oni sobie na wakacje przedłużone polecieli, zamiast zostać z nami.
1: Widzisz, dlatego ja powiedziałam wcześniej na naszych mediach społecznościowych, że lato z radiem nigdy się nie kończy.
0: Ale uwaga, właśnie za 5 minut ląduje samolot z Londynu. I to są ci, którzy mogliby potem, jak wylądują, przyjechać do nas. Nie jedźcie do Bydgoszczy, tylko przyjdźcie do Białegostoku, macie rzut beretem z lotniska. Oni właśnie podchodzą do lądowania teraz tutaj.
1: Fantastycznie. Wszystko jest...
0: Tam ich będzie widać za chwilę, albo już polecą.
1: No dobrze, a my mamy pierwszego gościa. Będziemy rozmawiać sobie teraz o tym, co dzieje się w Białych Błotach i w okolicach. Będziemy mówić o zabytkach, a naszym gościem jest pani Renata Niedźwiecka, lokalna organizacja turystyczna Ziemi Bydgoskiej.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ale zacznijmy może od tego, jak dojechać, bo są te darmowe busy, jest specjalna linia autobusowa. Skąd, dokąd i jak to będzie działać?
2: Z Bydgoszczy, z pętli na Błoniu można dojechać autobusami 91 i 92. Aha. Natomiast mamy też duży parking w Cielu, zorganizowany, dla zmotoryzowanych, gdzie można zostawić auto i co 15 minut darmowy bus przyjeżdża prosto pod scenę. Także zapraszamy, zachęcamy do tego, żeby rzeczywiście nie podjeżdżać tutaj autem, tylko zostawiać na parkingu w Cielu.
0: Parking w Cielu, nie róbcie korków i darmowym busikiem podjeżdżajcie, potem was odwiezie z powrotem na
2: Oczywiście.
0: Ten parking po imprezie.
1: No i przede wszystkim będzie można policzyć tych wszystkich gości, którzy do nas docierają. Jak pani myśli, ile nas będzie dzisiaj?
0: Dużo.
2: Chciałabym, żeby było bardzo dużo.
1: Liczymy na to, bo mamy dla was całą masę fantastycznych atrakcji, no ale wcześniej chcielibyśmy troszeczkę poopowiadać.
0: Zwróciłaś uwagę na nazwę? Parking w Cielu.
1: W Cielu.
0: To są fantastyczne nazwy w okolicy. Tak. Masz Lisi Ogon kawałeczek dalej, masz Trzcińce nawet ze 3, jakby dobrze policzyć,
1: Murowaniec.
0: Prawda? Tak, tego jest tutaj dużo. Skąd to się wzięło? No i masz to Białe Błoto.
2: Myślę, że tutaj na pewno jest to historycznie uwarunkowane i też odpowiada takim przyzwyczajeniom lokalnym. Myślę, że na ten temat jeszcze będzie tutaj kolega wypowiadał się, który jest znawcą historii. Natomiast gdzieś te nazwy się tak wpisały szczególnie na naszym terenie, że powiedzmy na przykład Lisi Ogon, Łochowo i Łochowice, tak w naszym skrócie mówimy Trójwieś, co jest też taką ciekawostką, że...
1: Jak Trójmiasto.
2: Tak, dokładnie. Są to akurat miejscowości, które blisko siebie leżą.
1: No właśnie, ale my mówimy o Białych Błotach, nie w kontekście tylko i wyłącznie miejscowości Białe Błota, tylko właśnie tych wielu innych miejscowości, które są przyklejone do Białych Błot.
2: No, gmina Białe Błota, no wiadomo, swoją siedzibę ma w miejscowości Białe Błota, w tej miejscowości. Razem nas jest 11 miejscowości, więc cała gmina to jeszcze dodatkowo dwie są takie, powiedzmy.
0: A jakby tak ludzi policzyć, to mniej więcej ilu?
2: O, 27 tysięcy.
0: A to nieźle.
1: Sporo.
0: 27 tysięcy i to ma status, to są statusy wiosek, tak? Czyli
2: to
0: nie ma statusu miasta.
2: To jest gmina wiejska, tak.
0: 27 tysięcy, nie jedno miasto jest dużo mniejsze w Polsce. Brawo wy.
1: Tak, to jest zdecydowanie sporo. No dobrze, a co można zobaczyć w Białych Błotach i w okolicznych gminnych ośrodkach?
2: No myślę, że jesteśmy takim miejscem dobrej rekreacji, dlatego że

0: 50% terenu w naszej gminie to są lasy.
1: Nawet 53% czytałam.
0: Tak, no może powiedzieć, że ponad 50% i mamy ponad 100 kilometrów tras turystycznych, czyli jest co robić. I to takiej, powiedzmy, turystyki pieszej, rowerowej, kajakowej, bo mamy kanał górnonotecki, ale również można nordic walking uprawiać. Zimą narty biegowe, są też trasy konne, także naprawdę jest gdzie wypoczywać.
2: Moment.
3: Powiedziała pani kajaki, kanał górnonotecki, a do tej śluzy czterech pancernych to daleko czy blisko stąd, bo żeby kajaczki, no tak dalej, to można kajaczki, bo od was rozumiem, dopłynąć.
0: Można, oczywiście.
1: Bo to nie jest daleko.
3: Słynny odcinek Cztery Pancerni, tam wysadzają śluzę, to jest na tym kanale, tam kawałeczek dalej kręcony tam.
0: Mamy dwie ciekawe śluzy, no jedna w Prądkach, w Dębinek Północny i w Lisiem Ogonie.
1: A powiedzmy trochę o połączeniu historii i nowoczesności, bo o nowoczesności już troszeczkę pani powiedziała, ale historia tutaj też jest ważna. Mamy kilka pomników przyrody, ale mamy też miejsca, które warto odwiedzić, bo są to miejsca historycznie związane no właśnie z czym?
0: No między innymi z przemarszem wojsk kościuszkowskich. Też jest taka trasa turystyczna kościuszkowska. Też mamy, co roku obchodzimy święto bitwy Powstania Wielkopolskiego, bitwy pod Murowańcem, gdzie rzeczywiście co roku jest to taka okazała impreza, gdzie upamiętniamy to wydarzenie i tutaj bardzo licznie się harcerze włączają w te działania. No, myślę, że jeszcze tutaj sporo by się znalazło takich, powiedzmy, wydarzeń historycznych, których na pewno jeszcze będziemy mówić w następnych wejściach, ale to takie dwa najważniejsze to właśnie wymieniłam.
3: Zatrzymajmy się na moment jeszcze tylko przy tej bitwie pod Murowańcem, bo pewnie większość ludzi zastanawia się teraz, na lekcjach historii tego nie ma. To jest bitwa, która zatrzymała niestety Powstanie Wielkopolskie idące w kierunku tutaj na Kujawy i na Pomorze, czyli tak naprawdę Powstanie Wielkopolskie tutaj stanęło, no bo nam nie wyszło. Wcześniej wyszło w Wielkopolsce, a tutaj nie. No ale z tego powodu się zapisała. Jest taki grób w Bydgoszczy nieznanego powstańca. Jedyny w Polsce. To jest właśnie spod tej bitwy pod Murowańcem przeniesiony.
1: Jak to się nazywa, tak?
3: Nie, nieznanego powstańca. To jest zupełnie... jedyny w Polsce tego typu grób. Pamiętajcie państwo o tym, bo przy okazji jeżdżenia w tej okolicy można sobie te historyczne rzeczy odświeżyć.
1: To powiedzmy jeszcze króciusieńko o tym kościele, o którym wspominaliśmy. Już jeszcze poza anteną.
0: Kościół w Cielu, Matki Boskiej Bolesnej, to jest właśnie też, no to jest nasz zabytek, którym się tutaj możemy chełpić. I także też kościół w Włochowie również jest zabytkiem.
1: Piękne.
0: Oczywiście piękne. Ale warto jeszcze zobaczyć. Bym chciała wspomnieć jeszcze o takich atrakcjach turystycznych, bo mamy nowo otwarty szlak turystyczny imieniem Mariana Rejewskiego, który łączy dwie szkoły. Szkołę podstawową w Białych Błotach i szkołę w Bydgoszczy, zespół szkół 24, które właśnie za swojego patrona mają Mariana Rejewskiego.
1: Moja szkoła podstawowa.
0: Także naprawdę to jest najświeższy szlak turystyczny, który polecam, bo naprawdę też przez las można dotrzeć do Bydgoszczy.
3: Renata Niedźwiecka, lokalna organizacja turystyczna Ziemi Bydgoskiej. Pięknie dziękujemy.
1: Chciałeś wzruszenia, ja już się wzruszyłam.
3: Ale ja mam chusteczki, jestem przygotowany. Jakby co? Sięgaj śmiało, możesz płakać.
1: Będziemy płakać jeszcze dzisiaj nieraz, pani Renacie. Pięknie dziękujemy. Za chwilę u nas kolejni goście.
4: Jedynka. To jest radio.
3: A jeżeli państwo teraz pomyślicie sobie o tej dużej scenie, tej takiej wielkiej, 20 wieczorem Telewizja Polska i Polskie Radio, to na tej scenie, na samym początku, ze światłem pojawi się kto? Natalia Kukulska. Teraz w biegu.

0: Reklama.
1: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Dobre wakacje to wspólne pomysły.
5: Chodźcie, idziemy grać w Doble.
4: Dobre wakacje to czas spędzony z rodziną.
5: Dinozaur, teraz to ja wygrałam.
4: Dobre wakacje to wyłączony smartfon.
5: A mówiłam wam, że to świetna gra.
4: Z Doble to będą naprawdę dobre wakacje.
6: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał lata z radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w Białych Błotach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncert gwiazd. Finał lata z radiem i telewizją polską w Białych Błotach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
7: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina Białe Błota.
6: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
0: Reklama. Autopromocja.
8: Czy ty wiesz, jaką fantastyczną książkę ostatnio czytałam?
9: Nie, ale na pewno nie lepszą niż ta, którą ostatnio czytałam ja.
8: To może o tym porozmawiamy w klubie książki.
9: A goście jacyś będą?

0: Oczywiście. Klub Książki dzisiaj po 20. Zapraszamy Państwa Magda Mikołajczuk i Agata Kasprolewicz.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
2: Sporo chmur nad białymi błotami, ale temperatura zacna. Ile mamy teraz na termometrach, Romku?
3: Tutaj?
2: Mhm.
3: 15,5.
2: A najcieplej jest w Przemyślu, 18,5.
3: A w Zakopanem najchłodniej 12.
2: No tak, spadła
3: Są
2: temperatura.
3: Tacy, którzy mają gorzej. Pocieszajmy się tym. Zakopane. Niech oni się martwią.
2: Ci, którzy lecą samolotem.
3: Słuchajcie,
2: też
3: białe błota, 14-15 wyjdzie piękne słońce. Naprawdę tak jest w prognozie.
2: I
3: może potem
2: pięknie
3: zajdzie, ale wyjdzie chociaż na chwilę.
2: Tak, ale w sumie w ciągu dnia ma być nawet do 23 stopni i sporo słońca będzie się przebijać przez te gęste chmury, więc naprawdę nie ma na co narzekać. Trochę wiatru nieprzyjemnego, ale też czasem ustaje, więc naprawdę nie jest źle. No tylko w Tatrach porywy do 80 km, a w Sudetach nawet do 100 km na godzinę.
3: 997 ciśnienie hektopaskali w centralnej Polsce.

0: Jedynka. To jest radio.
1: Pocztówka.polskieradio.pl. Można ją wysłać z białych błot i do tego Was zachęcamy. Proszę zajrzeć na naszą stronę. A nasz gość w ogóle chciał rozpocząć tę część na antenie. Powiedział, że spełniło się jego marzenie, że właściwie słucha Polki i lata z radiem od lat, ale nie wiedział, że weźmie w niej udział.
2: Wszystko się kiedyś dzieje. Tomasz Zamoyski, nadleśniczy, nadleśnictwa Bydgoszcz. Dzień dobry, panie Tomaszu.
3: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
2: Najpiękniejsze lasy w Polsce, bogate, co prawda przedzielone w połowie tak ekspresówką. I jeszcze powiem szczerze, słynne swego czasu, bo ta słynna rakieta to tutaj u was w tym lesie wam spadła, tak?
3: To my. Pan redaktor tak ładnie powiedział, że ja już chyba nic nie muszę.
2: Gdzie jest najładniej? Gdzie jest najlepiej? Bo podobno każdy dobry nadleśniczy, a pan jest świetnym fachowcem, zna wszystkie drzewa w swoim lesie.
1: No właśnie.
2: Jak przyjeżdżają koledzy, to mówi, tu zobacz, tam zobacz.
1: To jest najbardziej zielone.
3: Tak, tu jest najpiękniej, tu jest najbardziej zielone. Nadleśnictwo Bydgoszcz.

0: To 16 tysięcy hektarów lasu.
1: Dużo.
2: Dużo, robi wrażenie.
0: Prawda? Robi wrażenie. Jest co robić, jest się czym cieszyć.
2: Ale słuchajcie, tutaj to czuć zapach lasu, czyli czuć świeże powietrze.
0: No tak. Świeże powietrze to my produkujemy ten tlen, którym oddychamy i cieszymy się z tego, że możemy to robić.
1: 16 tysięcy hektarów, ścieżki są do wędrowania, szlaki są w środku, tak żeby sobie pójść na spacer?
0: Tak, mamy łącznie prawie 250 kilometrów szlaków rowerowych, pieszych. Aha. Urządziliśmy specjalnie dla miłośników jazdy konnej również szlaki konne. Blisko 60 kilometrów. Myślę, że nie mało.
2: No dobrze, jak mamy 250 kilometrów trasy rowerowych i pieszych, to ile czasu potrzeba?
1: To nie damy rady przejechać.
2: No właśnie chciałam
1: przy naszej kondycji nie damy rady przez Maroc.
0: Dacie radę.
2: No właśnie, ile czasu potrzeba na to, żeby zwiedzić całe nadleśnictwo?
0: No właśnie, chodzi o to, że to jest niekończąca się historia.
2: Bo tych nadleśnictw jest całkiem sporo tam jeszcze pod wami,
0: prawda? W Polsce nadleśnictw jest, nie chcę skłamać, ale mniej więcej 430, coś koło tego. Nadleśnictwo Bydgoszcz jest jednym z nich. I taka ciekawostka, choć mamy bardzo dużo lasów, bo 16 tysięcy hektarów, tak jak powiedziałem, to jesteśmy w większości położeni na wydmie. Jednej z większych wydm śródlądowych w Polsce.
1: Zaraz, czyli na piaskach te wasze drzewa stoją?
0: Dokładnie tak.
1: To tak szczerze mówiąc, no słabiutko jak dla drzewa. Fajnie by było, żeby tam te korzenie się gdzieś mogły, a tak na piachu to różnie bywa.
0: No tak.
1: Ale jest co robić.
0: Ta wydma powstała w zasadzie ponad 12 tysięcy lat temu. No, jest to wynik topniejącego lądolodu między innymi. No i potem te wiatry, które tutaj wiały, w większości wtedy również zachodnie, uformowały właśnie tą wydmę, a teraz porasta ją piękny las.
2: Można się tym lasem przejść, a nawet trzeba się tym lasem przejść. Czy trasy są jakoś oznaczone? Jak się rozeznać w tych oznaczeniach?
0: Tak, trasy są oznaczone, może zacznę od tras konnych. Oznaczone są taką przepiękną, namalowaną na drzewie podkową. Myślę, że szlaki rowerowe i piesze, to chyba każdy wie, jak są oznakowane.
1: Otworkiem
0: to są
1: w górę czy otworkiem w dół ta podkowa jest namalowana?
0: No oczywiście, że otworkiem w górę.
1: Brawo, znać zawodowca, tak?
2: No dobrze, słuchajcie.
0: To są szczęśliwe szlaki.
1: Tak.
2: A gdybyśmy mieli powiedzieć na przykład o drzewach, które występują w nadleśnictwie, jakie są te najbardziej wyjątkowe? Ile ich jest? Z ilu można coś zrobić? No właśnie, ja nie wiem, czy nie są liczone drzewa, tak jak na przykład ludzie.
0: No powiedziałem, że je policzyłem i teraz mam, co chciałem. No. No mamy bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dużo faktycznie tych drzew. No króluje ze względu właśnie na to, co powiedziałem przed chwilą, na te ubogie siedliska, tak, na te piaski, króluje sosna. I ona funkcjonuje tutaj między innymi dzięki temu, że mamy w tych lasach też dużo grzybów. Dzięki mikoryzie.
2: Właśnie. Czyli sezon grzybowy w pełni. Rozumiem, że wchodzimy i wychodzimy z pełnym koszem.
0: Oczywiście, że tak. W Nadleśnictwie Bydgoszcz grzybów jest pod dostatkiem.
1: Panie Tomaszu, powiem pan o tych wydmach. Czy to znaczy, że to nie jest płasko, tylko że tak jest górka, dół, górka, dół, górka, dół w ten sposób, tak?
0: Zdecydowanie tak. Tu nie jest płasko. W zasadzie można powiedzieć tak, że jesteśmy maksymalnie to jest 116, może nawet 120 metrów nad poziomem morza, a takie przewyższenia od podnóża wydmy do jej szczytu to jest czasami ponad 30 metrów. Mało tego, mogłoby się wydawać, że płasko, ale to właśnie na terenie Nadleśnictwa Bydgoszcz organizowane są biegi górskie.
2: O proszę. No dobrze, a ile kilometrów dziennie pan robi, tak na koniec zapytam? Dużo.
0: Chciałbym więcej.
2: Tomasz, ja myślę, że to jest do zrobienia.
1: Tomasz Zamoyski, nadleśniczy Nadleśnictwa Bydgoszcz. Pięknie dziękujemy.
0: Dziękuję.
1: Zazdrościmy.
0: Bardzo.
1: Ponad połowa powierzchni gminy Białe Błota to są lasy. Pamiętajcie państwo o tym. I to jest ten nasz skarb, o który leśnicy dbają i dbajmy o to. A drugim naszym skarbem to jest skarb estradowy. Ja wiem, że są tacy, którzy specjalnie dla niej przyjeżdżają na takie imprezy. Jest ona, serio, my nie wiemy, co zrobi w czasie tego koncertu, bo potrafi zaskoczyć. Jest nieprzewidywalna i przez to tak fantastyczna.
2: A wiesz dlaczego? Bo jest kobietą. Jest kobietą. Edyta Górniak na naszej antenie.

0: Jedynka. To jest radio.
1: Złapałaś?
2: Złapałam. Te latające kartki, wszystko tutaj fruwa, ale wiesz co, niestety nie złapałam, jak Edyta Górniak wyciąga te wszystkie nutki tak wysoko, wysoko w górę.
1: Bo ona ma głos.
2: No tak, ma, ale jest kobietą i od tego momentu, kiedy zaśpiewała "Jestem kobietą", mam wrażenie, że wszystkie kobiety, które jeszcze tak nie do końca czuły, że są kobietami i walczą o
1: dzisiaj
2: swoją kobiecość.
1: Sporo tych gwiazd na naszej scenie. Edyta Górniak jest tylko jedną z nich, bo chociażby na Dzień Dobry zaraz po 20 Natalia Kukulska na tę scenę wyjdzie kolejna gwiazda i będzie ich bardzo dużo. Ale skoro mowa o znanych postaciach, znanych osobach, znanych nazwiskach i białych błotach, no to uwaga, zagadka dla państwa, co ma wspólnego z białymi błotami Henryk Sienkiewicz. Tomasz Lubiatowski. Dzień dobry, panie Tomaszu.
3: Nie wiem. Dzień dobry państwu.
1: No i niech pan tłumaczy. To jest autor takiego fanpage'a Białobłockiej Historie, gdzie opisuje pan Tomasz różne ciekawostki związane z regionem, tropi tę historię. Co ma Henryk Sienkiewicz wspólnego z wami?
3: No właśnie, wywołany tutaj Henryk Sienkiewicz. No nazwisko każdy kojarzy i tak. Zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa. No ale jednak nie był to ten Henryk Sienkiewicz noblista.
1: Czyli Henryk Sienkiewicz jest, ale to nie jest ten,
3: to nie ten,
1: ten
3: ale
1: nie
3: blisko,
1: ten.
3: Ale jest to jego kuzyn.
2: Tak, czyli na terenie,
3: tak, dokładnie. Na terenie gminy Białobłota, dokładnie w Wisim Ogonie, niedaleko stąd.
1: Co on tu robił?
3: To był sierżant emerytowany Legii Cudzoziemskiej. On tutaj zamieszkał na emeryturze, mieszkał tu kilka

0: lat. Kupił sobie dworek, gdzieś już nieistniejący.
1: Ale tam była jakaś tragedia związana z tym dworkiem. To znaczy, ktoś się tutaj chciał pokłócić bardzo mocno.
0: Dokładnie, dokładnie. Widzę, że już pani coś wie na ten temat.
2: Uwaga, wiaterek.
0: Tak. Henryk Sienkiewicz, ten, o którym mówimy, kuzyn noblisty, kupił tu dworek od pewnego Niemca, który po jakimś czasie zmienił zdanie. Rozmyślił się i chciał przepędzić naszego Sienkiewicza z tych terenów. No i w gazety Dziennik Bydgoski w 1920 roku rozpisywały się o tym, że doszło do zamachu na życie naszego Henryka Sienkiewicza. Wybito okno w jego sypialni, oddano strzał, kiedy Henryk Sienkiewicz spał w łóżku. Na szczęście skończyło się tylko na zbitej lampce nocnej i ostatecznie nasz Henryk Sienkiewicz
2: przeżył. Wyprowadził się czy został?
0: Po jakimś czasie się wyprowadził, nie znamy powodu. Sprawców złapano, więc może nie z tego powodu, ale nie był zbyt długo.
1: Sprawca posiedział, właściwie robił to dla teścia, przyszłego teścia, no ale chyba się nie doczekał, tak słyszałem.
2: Najpierw pieniądze wziął, że niby domek sprzedał, czy dworek sprzedał, a potem doszedł do wniosku, że jednak nie, sąsiad, to się w życiu czasami zdarza.
1: No tak, ale to tylko świadczy o tym, że w białych błotach chciano mieszkać nawet w czasach Henryka Sienkiewicza.
2: A to jest w ogóle strasznie pokrętna historia, bo myśmy sobie z panem Tomaszem wcześniej plotkowali o tej historii i doszliśmy do wniosku, że to jest takie miejsce, gdzie wszystkie możliwe wojny się przetaczały. Jak ktoś wszedł z północy na południe Szwedzi, to przez białe błota. Jak Napoleon z zachodu na wschód, to przez białe błota. Jak potem Niemcy, jak potem Rosjanie, w kółko u was tu się coś działo.
0: Dokładnie. Byli tak Stasi, Polacy, Szwedzi, tak jak pan powiedział, wojska także moskiewskie, francuskie, no praktycznie wszystkie możliwe.
1: A co było przed wojną tutaj?
0: Przed wojną, to znaczy no, okres staropolski, no to około 1520 roku, tak mówimy, pierwsze wzmianki o Ołochowie w gminie Białe Błota. Dalej, no to jest początek XVII wieku, gdzie powstały Białe Błota. Pierwsze wzmianki, zresztą były jeszcze inne wsie, tutaj Biały Smóg, Czajcze Błota wchłonięte przez Białe Błota. No i dalej.
2: Lisi Ogon słynny.
0: Lisi Ogon.
2: Zaraz, a te dwie wioski tam w tym Lisim Ogonie, co były wcześniej o tych dziwnych nazwach, to było co?
0: Między innymi Lisi Ogon składa się z dawnych wsi Chwała Bogu i Żal się Boże. Takie mieliśmy tutaj nazwy.
2: Teraz pytanie, czy ta Chwała Bogu była taka ładna, że wszyscy mówili Chwała Bogu, że mamy taką dumę, a potem patrzyli w drugą stronę i mówili tylko tutaj pożal się Boże, w tym, zobacz, tam nie patrz, tam
0: zresztą
2: nie
0: wioski, patrz. Wioski sąsiadujące ze sobą, co dziwne.
2: No. Jeszcze była jedna wioska, ale nie wiem, czy przed godziną 22 możemy jej nazwę wymienić na antenie.
1: To może się powstrzymajmy. Ja zapytam, ilu było Polaków, ilu było Niemców, ilu było obłąkanych i ilu analfabetów. Jest taki spis, o którym pisze pan u siebie na, w mediach społecznościowych.
0: Tak. Niemcy słynęli z tego, że byli bardzo skrupulatni, jeśli chodzi o takie statystyki. Tak jak pani tutaj wymieniła, nawet kilku obłąkanych mieliśmy na terenie gminy Białe Błota.
1: Dokładnie 23 osoby.
0: O właśnie.
1: I 20 analfabetów.
0: No i było dużo więcej Niemców. Niektóre wsie były właściwie zdominowane przez Niemców. Od okresu zaborów do gdzieś pierwszej wojny światowej. W Murowańcu było trochę więcej Polaków, ale generalnie no, były to wsie niemieckie z grubsza. No i po Niemcach zostało zresztą w okolicy wiele ukrytych cmentarzy w lesie, aha, zapomnianych po ewangelikach tutejszej społeczności.
2: Wiesz co, przyszedł mi do głowy taki dodatkowy konkurs. Skoro tej nazwy rzeczywiście przed godziną 22 tej wsi nie wypadałoby wymieniać.
1: Już wiem, że państwo,
2: tak. Niech państwo spróbujcie napisać na naszym facebookowym profilu albo pod 71151. Zrewanżujemy się maskotką lata z Radiem 2026. Panie Tomaszu, co można im podpowiedzieć? Czy król Zygmunt August będzie dobrą podpowiedzią tutaj? Nie, to nie Zygmunt August. Który to król?
0: Nie, ten późniejszy, ten ostatni.
2: Ten od podków, tak.
0: Ten ostatni tak. Będzie dobrą podpowiedzią.
2: Ten, co łamał podkowy. Podpowiedź w tę stronę i co to ma wspólnego i jaka to nazwa? To
1: a czekamy. Jestem ciekawa, jak sobie państwo z tym
2: poradzą. Tomasz Lubiatowski, autor profilu Białostockie Historie, tam wszystkie te szczegóły.
0: Białobłockie
2: Historie, tam te szczegóły wszystkie znajdziecie.
1: Popatrzcie,
2: dziękuję.
1: Jak pilnuje, pięknie.
2: Tak, bardzo dobrze, o to chodzi.
0: Dziękuję bardzo.

0: Autopromocja.
1: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał Lata z Radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w białych butach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. A wieczorem koncert gwiazd. Finał Lata z Radiem i Telewizją Polską w białych błotach. Już dziś od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
3: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
2: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
3: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
2: A to akurat bardzo proste.
4: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowit.
8: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi i Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hod dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
9: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
10: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
9: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
10: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
9: Aflofarm.
11: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna

0: Kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Reklama.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Szukasz wsparcia dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi zaburzeniami otępiennymi. Poznaj dostępne formy pomocy. Zadzwoń na bezpłatną infolinię 800 201 801. Razem w chorobie Alzheimera. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 2021-2027 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.
2: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.
4: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na drodze krajowej nr 80 bez zmian w Kujawsko-Pomorskiem. To oznacza, że na trasie Bydgoszcz-Toruń w pobliżu Górska droga jest całkowicie zablokowana. Tam, przypomnijmy, zdarzyły się dwa samochody osobowe, wskutek czego jedna osoba została ranna. Trzeba objeżdżać ulicami miejscowości Górsk. Droga krajowa nr 73 w Świętokrzyskiem. Tutaj też bez zmian, co oznacza ruch naprzemienny. Na trasie Dąbrowa-Tarnowska-Busko-Zdrój w pobliżu Słupi, gdzie zdarzyły się samochód ciężarowy i osobowy, wskutek czego także jedna osoba została poszkodowana. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Buska, co oznacza, że tutaj na tym fragmencie drogi krajowej kierowcy jadą na przemian jednym pasem. Przypominamy także o remoncie na S7 w województwie warmińsko-mazurskim w pobliżu Waplewa. Między Nicicą a Ostrudą na odcinku ponad 11-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Tutaj już widać spowolnienie ze względu właśnie na zmienioną organizację ruchu i na zwężenie. Na A1 podobna sytuacja i na jezdni w kierunku Gdańska, i na jezdni w kierunku Łodzi, na kujawsko-pomorskim i pomorskim odcinku autostrady, na jezdni w kierunku Gdańska. Jeden pas do dyspozycji jest między węzłami Pelplin i Kopytkowo dla kierowców. Tutaj widać już także spowolnienie w przeciwną stronę z tego samego powodu, czyli z tego, że jeden pas do dyspozycji kierowcy mają na jezdni w kierunku Łodzi. Taka sytuacja utrzymuje się między węzłami Warlubie i Nowe Marzy. Tutaj widać już w obu tych przypadkach niewielkie spowolnienia ze względu na zwiększające się natężenie ruchu. Jeśli Państwo widzą na swojej trasie jakiekolwiek utrudnienia, prosimy o sygnał. Nasz numer telefonu to 22 513 11 11.

0: tańczymy i pośpiewamy. Nie wiem, czy słyszałeś, już był pierwszy.
1: Damy radę?
0: No pewnie, że tak, wiesz, jak się poniesie?
1: Że wiatr poniesie to śpiewanie?
0: Tak.
1: Dalej.
0: No ja i potańczymy.
1: Ja na te stroje spojrzałem, jak ten zespół jest przygotowany, ale spójrz tutaj na tych naszych słuchaczy, którzy przynieśli tą kolekcję maskotek. Mm-hmm. Tam siedzą, pójdziemy do nich później,
0: pójdziemy,
1: dobrze?
0: Pójdziemy, porozmawiamy, bo wiemy, że mają prezenty.
1: To jest Lato z Radiem, zapraszamy.
0: Tak, aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia, Olaf Warzyński.
2: Synoptycy ostrzegają przed burzami i silnym wiatrem. Groźna pogoda dziś w północnej połowie Polski. W środę będzie w Warszawie szef Rady Europejskiej. To w ramach unijnych konsultacji budżetowych. Prezydent Karol Nawrocki poleci do Norwegii na pogrzeb króla Haralda V. Po wieczorno-nocnych wichurach i burzach pogoda nie odpuszcza. Synoptycy także dziś ostrzegają przed niebezpiecznymi zjawiskami. Alerty przed burzami wydano dla 9 województw w północnej połowie Polski. Będzie też padać, uprzedza synoptyczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Dorota Pacocha.
3: Suma opadów może się zamknąć do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Nadal będzie silnie wiało, z porywami wiatru do 75 km na godzinę. Jedynie nad morzem porywy będą silniejsze, tam do 85 km na godzinę.
2: Ostrzeżenia przed silnym wiatrem obowiązują w nadmorskich powiatach do godziny 11. Ostatniej doby strażacy w całym kraju interweniowali w związku z frontem atmosferycznym ponad 1100 razy, najczęściej w zachodniej części Polski. Konsultacje w sprawie unijnego budżetu po 2027 roku w toku. W środę będzie w Warszawie w tej sprawie szef Rady Europejskiej.

0: Europejskiej. Antonio Costa od kilkunastu dni podróżuje po unijnych stolicach i sprawdza, jakie są czerwone linie poszczególnych rządów.
1: Wczoraj także na temat unijnego budżetu na lata 2028-34 rozmawiali na nieformalnej naradzie w Dublinie ministrowie do spraw europejskich.
2: Dla nas niezmienne, najważniejsze jest utrzymanie wielkości naszej koperty narodowej.

0: Był monarchą dbającym o dobre relacje z Rzeczpospolitą Polską. Jego odejście zamyka ważny rozdział historii Norwegii, naszego bliskiego sojusznika. Tak napisał minister w mediach społecznościowych. Monarcha zmarł 28 sierpnia, a ceremonia pogrzebowa odbędzie się w środę 9 września. To okazja, by zwrócić większą uwagę na znaczenie pomocy humanitarnej oraz na działalność organizacji charytatywnych. Dziś Międzynarodowy Dzień Dobroczynności. Jak mówi Renata Dul z Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta, jednorazowe akcje charytatywne nagłaśniane przez media są ważne i przynoszą skutek, ale o wiele trudniejsze jest pomaganie potrzebującym każdego dnia.
1: Osoby, które przychodzą do nas, one przychodzą po pomoc, a one nie przychodzą po to, żeby zaistnieć w mediach jako osoba, która bierze posiłek, czy potrzebuje nowej pościeli, czy nowych butów. Czyli ta codzienność, ta pomoc codzienna jest zupełnie inna i jest dużo trudniejsza według mnie.
0: Przypadający dziś Międzynarodowy Dzień Dobroczynności jest obchodzony w rocznicę śmierci matki Teresy z Kalkuty, albańskiej zakonnicy, założycielki Zgromadzenia Misjonarek Miłości, laureatki Pokojowej Nagrody Nobla.
2: To są aktualności jedynki.
0: 11 odwiedzonych miejscowości, liczne spotkania ze słuchaczami i gwiazdami oraz góra rozdanych nagród. A dziś wielki finał. W Białych Błotach koło Bydgoszczy ostatni raz w tym roku lato z radiem i telewizją polską. Na placu przy ulicy Czeremchy od rana na mieszkańców i turystów czeka moc atrakcji. Do 12 potrwa nasza plenerowa audycja, potem będzie piknik edukacyjny z życia wzięte. Będzie można nie tylko zdobyć wiedzę, ale także trochę się poruszać, do czego zachęca Sława Bieńczycka, która poprowadzi konkursy na małej scenie.
3: Nasze pikniki to także okazja do tego, aby potańczyć. Międzypokoleniowa potańcówka specjalnie dla Państwa będzie grać zespół Lazy Swing Band, ale wcześniej nasz kolega Marcin przygotowuje do tego tańca i pokazuje podstawowe kroki. W związku z tym jest okazja, żeby naprawdę nauczyć się tańczyć.
0: Międzypokoleniowa potańcówka rozpocznie się o 16:00, a wieczorem w Białych Błotach wielki koncert z udziałem gwiazd. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pora na sport, przed mikrofonem Rafał Bała. Odliczamy już godziny do bardzo ważnego meczu polskich siatkarek w Mistrzostwach Europy. Jeśli dziś w Stambule pokonają Włoszki, wystąpią w wielkim finale. Będą walczyć o złoto i o olimpijską kwalifikację na Los Angeles. Rywalki to mistrzynie świata i mistrzynie olimpijskie. Są faworytkami, ale środkowa Magdalena Jurczyk zapewnia, że można z nimi powalczyć. Mówi też, co trzeba w tym meczu wyeliminować z własnej gry.
5: Myślę, że te nasze przestoje, które gdzieś tam ciągle nas męczą, bo z takim zespołem już może być ciężej wrócić do dobrego wyniku, ale mam nadzieję, że będzie dobrze.
4: Początek meczu Polska-Włochy o 18:00, wcześniej Serbia zmierzy się z Turcją. Ostatni medal Mistrzostw Europy Polki zdobyły w 2009 roku w Łodzi. Również dziś kolejne mecze 7. serii spotkań w piłkarskiej ekstraklasie. Widzew Łódź podejmie Radomiaka. Obydwa zespoły sąsiadują ze sobą w tabeli. Radomiak jest 12, Widzew 13. W tym sezonie, mimo olbrzymiego potencjału, Widzew prezentuje się przeciętnie. Wygrał tylko jeden ligowy mecz i odpadł w pierwszej rundzie Pucharu Polski. Trener Łodzi, Aleksander Wukowicz, uspokaja niezadowolonych.
6: Musimy wytrzymać, musimy po prostu walczyć dalej i wierzyć w to, że po prostu ta jedna bramka, którą zwycięska, na którą czekamy, też da nam kolejny impuls, a jest bardzo dużo przed nami, żeby dzisiaj mówić o tym, że już jest koniec, bo tak naprawdę to mówienie prowadzi do tego, że później już 5 kolejek do końca próbuje to ktoś ratować. Ja uważam, że jesteśmy daleki od tego miejsca i po prostu wierzę w ten zespół, tak jak mówię od początku. Wierzę w to, że najlepsze jest przed nimi w tym sezonie.
4: Początek meczu o 17:30, później Korona zagra z Wisłą Kraków, a Motor z Legią. Mateusz Kołodziejski triumfował w skoku z wyż podczas finałowego mityngu Diamentowej Ligi w Brukseli. Polak jako jedyny w pierwszej próbie zaliczył 2,28 m. Dziś w Belgii dokończenie zawodów i start czwórki kolejnych biało-czerwonych.
2: Pogoda.
7: Najcieplej teraz w Przemyślu, prawie 19 stopni wskazują termometry, najchłodniej w Zakopanem stopni 12. Ta temperatura będzie dzisiaj w Polsce rosła, ale jakiegoś szaleństwa się Państwo nie spodziewajcie. To się zatrzyma mniej więcej na 22-23 stopniach. 22-23 stopnie na południu Polski i na południowym zachodzie Polski. Natomiast najchłodniej na północy tak 17-18-16. No i na północy też ostrzeżenia przed silnym wiatrem, tak samo w centralnej Polsce. Może też

0: pojawić się przelotny deszcz. To nie powinny być silne opady, ale one mogą się chwilami pojawiać. Barometr w centrum Polski 998 hektopaskali. Ciśnienie rośnie.
1: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
2: Nachrichten aus und über Polen in deutscher Sprache finden Sie auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Co chwila przelatują nad nami samoloty i ja w pewnym momencie powiedziałem, do licha, jak mamy wejście na antenę, to samolotu nie ma, ale jak nie mamy wejścia, to w jedną do Londynu leci.
1: Tak,
0: to jest ten, co wylądował, wysadził pasażerów i teraz w drugą stronę posunął.
1: Posprzątał jeszcze wcześniej.
0: Wiem, tylko ja czekam, kiedy ci z tego, co wysiedli u nas tutaj, ci z Londynu, kiedy przyjadą do nas do Białych Błot.
1: Jest nas coraz więcej.
0: Bo zobacz, oni już przyjechali.
1: Tak, oni już są. Maja, Aniela i Patryk przywieźli ze sobą maskotki. Ja naliczyłam 12, mogłam się pomylić, bo z matematyki najlepsza nie jestem. Kochani, powiedzcie, który raz jesteście na lecie z radiem?
2: Pierwszy.
3: Ja jestem trzeci, tylko przyznam, że już mam niestety kilka lat przerwy. Zawsze coś wypadało, ale mówię, w tym roku Białe Błota, z Bydgoszczy jestem, muszę być, muszę.
0: A to z Bydgoszczy to rzut beretem jest tak naprawdę, tak. No.

0: Tak.
1: Inaczej, powiedziałbym rzut naszym psem maskotką. I tak, to będzie przyjazna waga tego psa maskotki. Dostaliście już, czy jeszcze nie macie? Jeszcze nie, tak? Dobra, zaraz coś zorganizujemy.
2: Słuchajcie, powiedzcie, jak wam się podobała tegoroczna trasa Lata z Radiem, bo wiem, że jesteście na bieżąco. Co wam się podoba najbardziej, na co czekacie? Jakie gwiazdy są dla was najważniejsze?
3: Ja nie wiem za bardzo, nie słucham też radia.
1: O, ale trafiłaś.
2: Oj, nie, nie, nie, musisz coś odkręcić.
3: Nie mam z czego.
2: Słuchaj, musimy coś wymyślić w takim razie.
1: Nie mam
2: razie.
1: Z czego, powiedziała. Znaczy się, radio jest potrzebne.
2: Radio jest potrzebne.
1: Czy nasz dział promocji to słyszy? Czaj, psa już macie. Dobra,
2: bardzo.
1: Słuchajcie, bo dziewczyny przyszły tak, przygotowane. Tak. Mają zrobione laurki, mają wypisane życzenia.
2: Jest
1: książka,
2: twoja książka.
1: Mało tego, ja tam autograf pisałem, to już parę lat temu widzę i pan to przechował tak i jest przygotowane. To jest Lato z Radiem, to wszystko może się zdarzyć. Jak się odwrócisz w przeciwną stronę, widzisz ten piękny zespół, który jest przygotowany. Widzisz, jak oni
2: czekają.
1: Się już przygotowują do występu, bo za moment będzie ich czas
2: mało
1: na naszej antenie.
2: Mało tego. Oni się bujali do Big Day'a, więc tutaj jeśli chodzi o muzykę, to wszystko jest na miejscu.
1: Tak, to my zaczynamy.

0: audycja do godziny 12, od 12 do 18 piknik, od 20 do 22 koncert na dużej scenie, bez względu na pogodę.
1: A jak się nazywa audycja?
2: Lato z radiem.
1: No i o to chodzi.
0: Trafiła. Uf, bo już się przez moment zaniepokoiłem, jak milczała.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: I teraz będziemy śpiewać i grać. I będziemy w klimacie białych błot.
2: To będzie coś naprawdę wyjątkowego. Pan Tomasz Grony. Dzień dobry, panie Tomaszu.
3: Dzień dobry.
2: Dyrektor Gminnego Centrum Kultury. Oczywiście jesteśmy w białych błotach. A co to za zespół piękny stoi koło nas?
3: Zespół Łochowianie. Zespół, który od przeszło 40 lat uświetnia wszystkie ważne wydarzenia w naszej gminie, więc dzisiaj nie mogło Łochowian zabraknąć na trasie Lato z Radiem i Telewizją Polską.
2: Te piękne stroje to są tutejsze, tak?
3: Tak, to są stroje kujawskie, bo białe błota to Kujawy, ale my leżymy tak specyficznie na pograniczu trzech kultur. Nawet mamy takie hasło białe błota na pograniczu tradycji i kultur. Kujawy, Pałuki, Krajna. Ale tu są rdzenne Kujawy i zespół Łochowianie reprezentuje folklor Kujawy.

0: Trawy, pałuki i krajna. Tak, żebyśmy
1: trzy kolory też na strojach pięknych, bo mamy i granat, i czerwień, i biel. Czwarty jeszcze jest, widzę, czarny.
0: Ja patrzę na te kapelusiki, zwróć uwagę, jak panowie mają takie eleganckie kapelusiki, a pani mają czepce. Czepce, tak. Żeby tak fachowo...
2: Czepiec oznacza, że wszystkie panie są mężatkami.
1: Pięknie to wygląda.
0: Tam jedna dziewczyna jest w wiaduszku, przepraszam bardzo, ale też to... Na mężatkę tak, nie wygląda, więc panienka, wszystko by pasowało.
2: To nasza kapela, tak, nasza kapela. Tak, tak, oczywiście, oczywiście.
0: Dobrze, co przygotowaliście? Bo widziałem, że byliście tutaj, przygotowaliście coś do tego występu i chcecie tutaj coś zaprezentować. Co to jest? Macie coś umówione, taki popisowy numer? Coś takiego, co zawsze w takim
2: momencie... Każdy numer jest popisowy. Niech to wykonanie będzie niespodzianką dla słuchaczy Polskiego Radia Jedynki.
1: No to startujmy.

0: No brawo! Ten piec malowany mnie zastanowił w pewnym momencie, który się w treści tej piosenki pojawił. Pieśń, można powiedzieć.
1: Mam nadzieję, że nie tylko nam nóżki tutaj na scenie chodziły, tak, ale także wszystkim tak, radio widać, słuchaczkom było. I radio słuchaczom przed odbiornikami.
2: Tak, i naszym gościom zgromadzonym tutaj na miejscu. Wiem, że państwo kochają muzykę, wiem, że ta muzyka wam towarzyszy przez cały czas, ale w Gminnym Ośrodku Centrum Kultury są dwa zespoły. Ten jest właśnie tym zespołem, który dba o tradycję. Tak, w jaki sposób ludową. Dbacie i właśnie, czym jest ta kultura ludowa tutaj dokładnie, w tym miejscu?
1: Ja myślę, że to jest element naszej tożsamości, na której możemy budować właściwie wszystko. Bo i w Centrum Kultury oprócz oczywiście muzyki i śpiewu mamy rękodzieło ludowe, mamy hafty. Więc staramy się to kultywować, ale nie dlatego, że my tak sobie to wymyśliliśmy, mm-hmm. tylko że taka jest potrzeba, że nasi mieszkańcy się do tego garną. I to od najmłodszych lat. Nasze zajęcia z rękodzieła ludowego czy z haftu, zajęcia plastyczne, które też nawiązują często do tych wzorów ludowych, one cieszą się ogromną popularnością. Młodych rodziców z małymi dziećmi, tak? Te rodzinne zajęcia, nie tylko takie przeznaczone dla dzieci czy młodzieży.
0: Mama z tatą przychodzą, pewnie tak, mama częściej mówią, słuchajcie, mam córkę, mam syna, może byście wzięli na zajęcia?
1: U nas ojcowie także przychodzą i razem wykonują pracę, tak? Więc to jest wspaniałe, fajnie. Że te dzieciaki nasiąkają kulturą od skorupki prawie.
2: No właśnie, i też wykonują, zespół Łochowianie wykonuje pieśni ludowe, regionalne, biesiadne, patriotyczne, obrzędowe.
0: Kto wybiera repertuar? Czy to tak, że siada pan i siadacie wszyscy razem i myślicie, to
2: nie,
0: może
2: to dzisiaj zagramy to. Tak.
1: Mamy wspaniałego szefa kapeli, dzisiaj nie mógł być z nami pan Michał Stropa. No i oczywiście wszyscy nasi członkowie i członkinie to są osoby bardzo doświadczone, które kochają i żyją tę kulturę i oni wspólnie opracowują, wspólnie dokonują wyborów, ćwiczą co tydzień, no a później właśnie usiedlają.
0: Czy zdarza się tak, że na przykład przychodzi ktoś z takich osób i mówi, panie Tomaszu, panie dyrektorze, u mnie w domu to była jeszcze taka piosenka, ja pamiętam, babcia śpiewała, czy tam dziadek nucił, spróbujmy, może nam się uda to przypomnieć, może odtworzymy gdzieś tam z tych mroków
1: takie
0: historii.
1: Takie rzeczy też się zdarzają.

0: Nieżyjąca już była szefowa tego zespołu, też ona zbierała i te materiały wszystkie są w posiadaniu zespołu i cały czas są wykorzystywane.
1: Dawne melodie, jak tchnąć w nie nowe życie?
0: O, ja myślę, że...
2: Odtwarza się po staremu, zmienia się coś, aranżacja jest inna.
0: Są dwie szkoły. No. Jedna szkoła to taka wierność tradycji, tak?
1: To jest z Polką Dziadek.
0: Tak, i to jest bardzo cenne, ale z drugiej strony ja też bardzo lubię, jeżeli te aranżacje są troszeczkę uwspółcześnione, że ta muzyka wtedy trafia do także młodszej publiczności, czyli do młodzieży chociażby, tak? Zresztą jak zespół Łochowianie śpiewa, to aż się chce tańczyć i to niezależnie od wieku.
2: Nóżka chodzi,
0: więc uważam, że powinniśmy, każdy czas ma swój czas, swoją muzykę i warto, żebyśmy elementy te współczesne wplatali w te tradycyjne lub na odwrót w zależności od
2: artysty. Czy wyjeżdżacie poza województwo? Bo rozumiem, że jak tu się dzieją jakiekolwiek ważne uroczystości, od dożynek pewnie po wszystkie inne tego typu rzeczy, to Łochowianie są, ale czy jeżeli jest coś dalej? Jeździcie na festiwale, jeździcie na jakieś spotkania, pokazy, wymiany jakieś takie?
0: Jeździmy. Oczywiście staramy się na każde zaproszenie gdzieś, gdzie nas chcą słuchać, wyjechać. Więc jeździmy nie tylko po województwie kujawsko-pomorskim, ale także po Polsce. Oczywiście może nie tak często jak kiedyś, tak? Ale mogę już dzisiaj powiedzieć, że na przykład 19 września zespół wystąpi, uświetni Dni Dziedzictwa w Górznie.
1: No pięknie.
2: 19 września Górzno, czyli gdyby ktoś chciał zobaczyć dziś, oczywiście jeszcze tu jest okazja podglądać, patrząc za kulisy na powstawanie audycji i potem kolejnych programów, bo to dzisiaj cały dzień tutaj w radiu i w telewizji. A potem Górzno, 19 września.
1: A gdyby chciał ktoś dołączyć, to oczywiście zakładając, tak, że nie nadepnął temu komuś słoń na ucho, to jak można dołączyć do Łochowian?
0: Oj, poruszyła pani temat bardzo bliski memu sercu i to jest to, o czym myślę, od kiedy jestem dyrektorem tutaj w Białych Błotach, bo cały czas staramy się reklamować zespół, aby nowi członkowie przychodzili. Ta wymiana pokoleniowa musi być, tak? Bo wiadomo, że niektórzy z racji wieku, choroby odchodzą i na emeryturę artystyczną i bardzo nam zależy. Mamy od roku nowych członków, ale to jest cały czas za mało, więc serdecznie wszystkich zapraszam. Proszę Państwa, to nie jest tak, że to jest, że to trąci myszką, tak? Słyszeliście Państwo.
1: Jest
0: wspaniała atmosfera, więc serdecznie zapraszamy do Gminnego Centrum Kultury w Łochowie, gdzie ten zespół ma swoją siedzibę.
2: Tomasz Gronet i Łochowianie, bardzo, bardzo pięknie dziękujemy.
0: A ja dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Zespołowi też. Mua.
3: Jedynka. To jest radio.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
0: Zdrowit. Reklama. Autopromocja.
10: Letnia scena jedynki. Wakacyjna przestrzeń muzyczna, która porusza zmysły. Piosenki do kołysania biodrami, do bujania się w hamaku, do tańca na plaży i do podziwiania zachodów słońca nad jeziorami. Leniwe melodie, luźny klimat, piasek w butach i późne, sobotnie popołudnie. Idealny wakacyjny miks. Ula Kaczyńska, zapraszam w sobotę o godzinie 17.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
11: Sporo chmur nad Polską i z tych chmur będzie kapać od 10 do 20
12: mm. Ale się szybko przesuwają.
11: Trochę tak i trochę tego słońca też nad białymi błotami jest, więc naprawdę nie ma na co narzekać. Nie jest źle jeszcze, lato nam się nie kończy.
12: Samoloty latają. Przed chwilą poleciał do Birmingham spóźniono 10 minut, ale wystartował z Bydgoszczy i teraz mamy chwilę przerwy. Będzie spokój na niebie.
11: No tak, ale my wam spokoju nie damy. O nie.
12: Ciśnienie pamiętasz?
11: 997 i rośnie.
12: Nie. Nie, było policyjne 997, teraz jest strażackie 998.
11: Czekamy.

0: Kiedy dojdziemy do pogotowia. A to jeszcze chwila.
1: Zobaczymy.
0: Rośnie, tak.
1: Nie jest źle, słuchajcie, w ciągu dnia 23 stopnie. Ale na północy tylko 16 i 17 i na południu mamy w Zakopanem 13, zdaje się. 13,5. Tak to wygląda. Nie chce być cieplej, ale my robimy wszystko, żeby was rozgrzać.

0: No i teraz rozejrzyj się dookoła. Widzisz gdzieś naszych gości?
1: Nie, biegną. Nie ma.
0: Ale ja wiesz co? Wiem, co mogę powiedzieć spokojnie. Na pewno chociaż jeden z nich będzie miał na imię Tomasz. Nie wiem, czy zauważyłaś, tak, że dzisiaj wszyscy panowie po kolei od godziny 9:00, to się nie zdarzyło nigdy w żadnym tegorocznym lecie z radiem i chyba w poprzednich latach, też nie pamiętam. Zaczął Tomasz Zamojski, nadleśniczy. Potem był Tomasz Lubiatowski, autor profilu Białowłockie Historie. Potem był Tomasz Gronet, dyrektor Gminnego Centrum Kultury. A teraz jest Tomasz Jabłoński, wiceprezes ŁKS Buchowo. Dzień dobry, panie Tomaszu.
2: Dzień dobry.
0: I nie sam jeszcze, bo jeszcze Krzysztof Kiełpiński, twórca i organizator.
1: Na drugie Tomasz.
0: Dzień dobry, panie.
3: Nie Tomasz. Chociaż raz nie Tomasz. Dzień dobry, witam.
0: Jak się ten zespół nazywa?
3: Zespół? No. Zespół się nazywa Rebelianci.
0: Rebelianci?
3: Tak.
0: Okej, okay, w porządku. I to oni tu stoją za nami teraz?
3: Tak, to oni.
1: No bo są tacy rebelianci, którzy grają na instrumentach i są tacy rebelianci, którzy tańczą.
3: Tak, dokładnie
1: po prostu.
3: Tak.
1: No dobrze, powiedzcie, jaki styl taneczny wykonujecie, gdzie się pojawiacie? Co to są za młodzi ludzie w ogóle?
3: Styl taneczny. No, przede wszystkim dzieciaki tańczą hip-hop. Pojawiamy się wszędzie, gdzie możemy tak naprawdę. Pojawiamy się na turniejach ogólnopolskich. Jeden z nich, jakby jeden z największych, organizujemy właśnie tutaj w Łochowie. Pierwsza edycja odbyła się w marcu tego roku. Przyjechało do nas 1100 zawodników z całej Polski.
0: Moment, dobrze usłyszałem, 1100 zawodników.
3: Tak.
0: No to
3: wow.
0: Brawo!
3: Tak,
0: no to,
3: tak.
0: To jest wynik. No
1: jak
0: i co dalej?
1: Pierwszą edycję.
3: No i w przyszłym roku, z tego co wszyscy tu dookoła mówią, na tyle się spodobaliśmy, na tyle atmosfera, klimat, vibe jakby tego wszystkiego się spodobał,
0: co
3: że
0: jest... do wygrania? Może jakaś nagroda przyciąga? Może tam macie jakieś, nie wiem, dajecie super, hiper coś?
3: Nagrody są oczywiście, natomiast...
1: Ja wiem, o co chodzi. Nagrodą jest sam taniec i ruch,
3: dokładnie,
1: prawda?
3: To jest.
1: Tak.
3: To jest zabawa, to jest klimat, to jest przede wszystkim community, które się tworzy wokół tego. To jest taki turniej, gdzie wszyscy są blisko siebie. Jakby, i nie chodzi tylko o wynik, tylko chodzi przede wszystkim, żeby ludzie byli blisko siebie, tańczyli, cieszyli się tym wszystkim, no i byli razem, nie?
0: Mm-hmm. No
4: to
0: dobrze.
4: Wszystko w Łochowie.
0: Poczekaj, bo jeszcze mam w sprawie tego tańca pytanie.
1: No.
0: Bo bardzo wiele osób, zwłaszcza z tego pokolenia mojego i jeszcze starszego, to uważa, mówi, to nie jest taniec. To w zasadzie ktoś wychodzi, coś tam rusza jakoś rękami, tam w jakiś taki mało zorganizowany sposób. Tańce to były kiedyś. Mm-hmm. To się, wiesz, poloneza tam na maturze. Na balu, prawda, to, albo walca i to było coś. O, to się to... Te czasy już minęły. To nie jest przypadkowe. To wszystko jest przygotowane. To jest wszystko przemyślane. Jak to się robi? Jak to się układa w ogóle?
3: Robi się to na kilka sposobów, bo można tańczyć solo i to jest czysta improwizacja. Jakby to są minutowe sety, gdzie tańczysz...
0: Ale czas jest ograniczony, tak?
3: Czas jest ograniczony. To jest około minuty zwykle. I tancerz wtedy reaguje na muzykę, której absolutnie nie zna, którą puszcza DJ i to nie są jakby znane hity, tylko to jest miksowane bardzo często live.
1: To żeby było trudniej.
3: Żeby było trudniej. Natomiast jakby mamy też konkurencje formacyjne, gdzie tak jak tutaj

0: rebelianci przygotowują choreografię przez cały rok, i żeby wystartować i zmierzyć się z innymi grupami z całej Polski.
1: No właśnie, mówić o tańcu to jest trochę tak jakby, nie wiem, śpiewać o architekturze. Ja się zastanawiam, czy ci młodzi ludzie swoim tańcem coś chcą przekazać. Powiedz, co przekazujesz poprzez taniec?
2: Przede wszystkim emocje. My akurat mamy choreografię mocną, czyli w sumie przekazujemy trochę radości, trochę to, co jest w piosence. W piosence raper bardzo szybko rapuje, więc po prostu podpasowujemy się pod klimat muzyki. I to w sumie tyle.
1: Czy to jest trudne?
2: Oczywiście, że tak.
1: No jasne, inaczej by nas tutaj nie było.
3: Czekaj,
1: no
3: i teraz pan Tomasz jest także sędzią, który to wszystko musi ocenić. Jak to się sędziuje?
4: No sędziuje się na różne sposoby, wiadomo. Ocenia się w sposób subiektywny. Tak na dobrą sprawę mamy jakieś tam kryteria, które musimy ocenić. Natomiast dla nas najważniejsze jest technika, choreografia, dobry wykon, dobra synchronizacja. I w ten sposób...
3: żeby w rytm po prostu na przykład synchronizować? Czy między różnymi tancerzami, żeby to
4: najważniejsze
3: zagrało?
4: Najważniejsze kryterium sędziowskie to jest to, czy dana osoba tańczy w rytmie, bo jeżeli ktoś tańczy bez rytmu, to...
1: A to zdarza się?
4: No, czasami, nawet często, ale zwłaszcza u tych młodszych, którzy dopiero zaczynają, ale patrzymy wtedy troszeczkę przez pryzmat tego, że w dalszej nauce będą na pewno zdecydowanie lepiej to wykonywać.
1: Ja się zawsze zastanawiam nad tym, czy każdy krok jest do powtórzenia, czy można trochę poimprowizować.
4: No myślę, że styl, którzy tańczą tutaj nasi uczniowie, no to jest dużo improwizacji w tym, tak na dobrą sprawę.
1: Ale bazę trzeba mieć.
4: Ale bazę trzeba
3: mieć. Jak się to trenuje? Skakanka?
4: Na pewno sprawność fizyczna jest ważna. No. To tutaj, jeżeli chodzi o taniec, sprawność fizyczna to jest jeden z głównych atutów. Natomiast trenuje się to poprzez powtarzanie wielokrotnie danych ćwiczeń. Czyli na przykład wiem, że dzieci tutaj tańczą bounce, no to ćwiczą ten bounce, który jest bardzo ważny w hip-hopie.
1: Szkoda, że w radiu nie widać, bo właśnie bounce'uje.
3: Chciałem zapytać, co to jest bounce? Czyli to jest to, tak?
1: No takie wiesz,
3: podrygiwanie.
1: No dobra, ale zrób to w rytmie i dołóż do tego całą choreografię. To
3: daj
1: nie
3: mi
1: jest
3: beat,
1: takie.
3: Jak będzie rytm, to będziemy grać tutaj. Na razie cisza.
4: Więc ta baza jest bardzo ważna.
1: No dobrze, panowie oceniają, panowie prezesują, a czy panowie też tańczą?
4: Ja tak, okay. Tylko że moja domena to jest taniec towarzyski. A moją ideą było to, żeby stworzyć środowisko w Łochowie taneczne dla całego, powiedzmy, stylu tanecznego. Nie tylko taniec towarzyski, ale też hip-hop, ale też balet, też taniec współczesny. Na razie mamy taniec towarzyski, mamy hip-hop, więc dzisiaj hip-hop.
3: A co się większą popularnością cieszy, towarzyski czy hip-hop?
4: Popularnością cieszy się bardziej hip-hop.
3: A jednak.
1: A wśród starszych też?
4: A właśnie tutaj w tym przypadku wśród starszych, czyli dorosłych osób, mamy grupę tancerzy tańca towarzyskiego, użytkowego. Mm-hmm. Ale też latynoskiego, bo bachata teraz jest bardzo popularna.
1: Ja już wiem, mam taki pomysł.
3: Bachata, po 12.
1: Tak,
3: oni
1: tak.
3: Oni będą tu po 12 zaraz tańczyć
1: na scenie. O 12 tak. Piknik rozpoczyna zespół, który pięknie się nazywa Rebelianci. Ale ja myślę, że możemy też dorzucić do tego naszego Marcina Koneckiego, który potem będzie uczył tańczyć mieszkańców Białych Błot.
3: Ja mam u Marcina umówioną lekcję i ciągle czekam jeszcze, więc wiesz.
1: Musisz dzisiaj zatańczyć.
3: Dzisiaj to Marcin Wojciechowski do zespołu Bieńczysko będą tańczyć, było obiecane. Ja czekam
1: tak,
3: na ten moment. Kamery też czekają, bo to będzie historyczna chwila. Krzysztof Kiełpiński, twórca i organizator tego festiwalu oraz ten człowiek, który odpowiada za rebeliantów, i Tomasz Jabłoński, wiceprezes ŁKS Łochowo, trener tańca sportowego i sędzia taneczny, jak państwo słyszeli.
1: Bardzo
3: po 12
1: dziękuję.
3: Pokażemy, jak to działa.
4: Dziękuję.
5: Dziękujemy.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Lato z radiem w białych błotach. Czekamy na was.
2: Jesteśmy ja czekam na samolot kolejny.
1: No właśnie. I dokąd będzie leciał?
2: A to dopiero około 12.
1: Jeszcze trochę czasu.
2: Ale może jakiś inny przeleci. Może taki nierejsowy coś takiego będzie. Po godzinie 12 nasz piknik. Będą nasze nagrody. To jest ostatnia okazja, żeby nasze pieski wygrać. Po godzinie 20 wielka scena. Natalia. Druga Natalia. Edyta. Mietek. Danzel czy Denzel? To nas nurtuje od dwóch dni. Marcin Wojciechowski będzie
1: wiedział. Dobre pytanie.
2: Lato z radiem. Wszystko tu się może zdarzyć.
1: Zapraszam.

0: Autopromocja.
1: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał Lata z Radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w białych butach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. A wieczorem koncert gwiazd. Finał Lata z Radiem i Telewizją Polską w białych błotach. Już dziś od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
9: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
10: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
11: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
8: Źródła europejskie.
9: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
8: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
12: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
13: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
14: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg z kłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
15: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Reklama. Radio Kierowców.
16: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na A1 na wysokości Żor, na jezdni w kierunku Jastrzębia-Zdroju jest zwężenie, to jest mniej więcej na wysokości Rybnika także, bo doszło do zdarzenia drogowego, szczegółów nie znamy, ale korek w tej chwili ma 3,5 km i wydłuża się.

0: mieście. Teraz Pomorze S6, odcinek między węzłami Szemut i Koleczkowo w pobliżu Kamienia. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych jest zwężenie w kierunku Gdyni na 24 kilometrze. Tu dość świeża sprawa, około 11:30-12:00 służby obiecują, że odblokują przejazd w tym miejscu. Ale na razie można jechać tyle, że po zwężeniu. Droga krajowa nr 73 w Świętokrzyskiem, tu wciąż zablokowana częściowo trasa Dąbrowa Tarnowska Busko-Zdrój w pobliżu Słupi. Przypomnijmy, zderzyły się samochód ciężarowy z osobowym o 8:30, wskutek czego jedna osoba została ranna. Na 85 kilometrze kierowcy nadal jadą na przemian jednym pasem ze względu na to, że zablokowany jest jeden pas w kierunku Buska. Dobre informacje z Kujawsko-Pomorskiego. Odblokowano przejazd 80 na trasie Bydgoszcz-Toruń w pobliżu Górska. Na 38 kilometrze odblokowano przejazd po zderzeniu dwóch samochodów osobowych, w którego skutkiem była jedna osoba ranna. Droga była zablokowana, teraz przejazd jest już możliwy całą szerokością jezdni. I jeśli chodzi o południową obwodnicę Krakowa, to tutaj na dojeździe do Krakowa od strony Katowic jest już długie spowolnienie od Chrosnej do Balic ze względu na prowadzone roboty drogowe. Korkuje się już także Zakopianka i to po pierwsze już przy zjeździe z węzła Kraków Południe w kierunku Zakopanego do Libertowa, a później także już podhalański odcinek 47 do Pańskiej Niżnej jest zakorkowany i wjazd do Zakopanego od strony Poronina. Objazd drogami wojewódzkimi 958 i 957.
1: Jest 11:00, ostatnia taka 11:00. To program Pierwszy Polskiego Radia.

0: Zamyśliłem się.
1: No jak właśnie
2: Dagmara powiedziała ostatnia i nagle sobie uświadomiłem, jejku, ona ma rację. Ostatnia 11 w lecie z radiem.
1: Ale nas, zobacz, jaką mamy widownię. Nasi
2: słońko
1: słuchacze
2: się
1: nas
2: pojawiło i za chwilę pewnie będzie hałas, bo zwykle o 11 rozpoczynają się próby na dużej scenie, a dzisiaj ta duża scena blisko, choć jak na razie tam jakiś taki dziwny spokój. Zobaczymy, co będzie. Witamy Państwa. Kto przyjechał teraz, niech już zostanie z nami do wieczora, do 22. To jest Lato z Radiem i tu wszystko może się zdarzyć.
1: Właśnie odpaliłeś dużą scenę, bardzo Ci dziękujemy. A my teraz odpalamy aktualności w programie pierwszym Polskiego Radia. Olaf Warzyński.
3: Wysłannicy prezydenta Stanów Zjednoczonych przybyli do Moskwy. Cel to rozmowy pokojowe, a ich ciąg dalszy planowany jest jutro w Kijowie. Po wieczornych i nocnych nawałnicach dziś szykuje się powtórka. Są alerty synoptyków dla 9 województw. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Dziady Adama Mickiewicza, lekturą tegorocznego Narodowego Czytania. Wysłannicy prezydenta Stanów Zjednoczonych przybyli do Rosji. Samolot, którym lecieli Jared Kushner i Steve Witkoff, wylądował na lotnisku w Moskwie. Jutro obaj politycy udają się do Kijowa. W obu stolicach mają rozmawiać o planie pokojowym. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapewnił, że Amerykanom podczas pobytu w Moskwie ze strony Ukrainy nic nie grozi. O to samo zaapelował do Rosji. Tymczasem Kijów od ponad tygodnia jest celem rosyjskich zmasowanych ataków powietrznych. Powalone i połamane drzewa, uszkodzone budynki i samochody, ale na szczęście żadnych poszkodowanych. Nawałnice, szczególnie w zachodniej Polsce, pozostawiły po sobie sporo zniszczeń. Najwięcej w Wielkopolsce. Szczególnie dotknięte żywiołem zostało Kłecko pod Gniezdem, mówi rzecznik wielkopolskich strażaków Martin Halasz.
4: W samym Kłecku wiatr zerwał m.in. dach z przybudówki domu mieszkalnego. Zerwał także dach ze stodoły. A przy ulicy Karniszewskiej powalone drzewo runęło na samochód i budynek mieszkalny, niszcząc dwa kominy.
3: Dziś też w znacznej części Polski będzie niebezpiecznie. Alerty przed burzami obowiązują w 9 województwach w północnej połowie kraju.
5: Wiatr miejscami może osiągać w porywach nawet 75-85 km na godzinę.
3: Mówił w Polskim Radiu 24 synoptyk Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Policja wyjaśnia okoliczności nocnego wypadku w Przybędzy koło Żywca w województwie śląskim. Po godzinie 3 zderzyły się 4 samochody. 7 osób trafiło do szpitala. Na szczęście ich obrażenia nie zagrażają życiu.

0: i lokalne burze. 16 stopni na wybrzeżu i północnym wschodzie, 19 w centrum, 20 na Śląsku. Wiatr na wybrzeżu i w górach dość silny. Ciśnienie w Warszawie wynosi 999 hektopaskali. Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o dzisiejszym stanie wód wybranych rzek Polski o godzinie 8. Stan wody Wisły układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Karsach 76 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 2. W Szczucinie 69, ubyło 1. W Zawichoście 161, ubyło 2. W Puławach 59, przybyło 1. W Warszawie 101, bez zmian. W Kępie Potockiej 154, przybyło 1. W Tczewie 219, przybyło 2. Na Sanie w Przemyślu 75, bez zmian. Na Narwi w Ostrołęce 59, bez zmian. Na Bugu we Włodawie 49, ubyło 1. Stan wody Odry układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Raciborzu Miedonii 104 cm, w ciągu ostatniej doby bez zmian. U ujścia Nysy Kłodzkiej 273, bez zmian. W Malczycach 111, ubyło 12. W Połęcku 32, ubyło 2. Stan wody Warty układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Poznaniu 128 cm, w ciągu ostatniej doby bez zmian. W Gorzowie Wielkopolskim 168 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 1. Aktualne prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne dostępne są w serwisie na stronie hydro.imgw.pl.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Fundacja Salvatti daje dzieciom szansę na naukę tam, gdzie zamiast szkolnej ławki czeka je ciężka praca. Na całym świecie prawie 140 milionów dzieci pracuje ponad siły, często w warunkach zagrażających życiu. W kopalniach koltanu w Kongo giną pod osuwiskami ziemi. W Indiach dźwigają ciężary w fabrykach cegieł. Takich miejsc na świecie jest zatrważająco dużo. Potrzebna pomoc, by odzyskały dzieciństwo. Wejdź na salvatti.pl. Pomagaj. salvatti.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.
1: Autopromocja.
4: Letnia scena jedynki. Wakacyjna przestrzeń muzyczna, która porusza zmysły. Piosenki do kołysania biodrami, do bujania się w hamaku, do tańca na plaży i do podziwiania zachodów słońca nad jeziorami. Leniwe melodie, luźny klimat, piasek w butach i późne, sobotnie popołudnie. Idealny wakacyjny miks. Ula Kaczyńska, zapraszam w sobotę o godzinie 17.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Słuchowisko w jedynce.

0: Matysiakowie. Odcinek 3617.
1: No nie odbierałem, bo miałem wyciszony telefon. Tak, wiem, Dorotko, że mam tego nie robić. Będę pamiętał. Oczywiście, kochanie. No pewnie, że przyjadę po was. Na 15? No, nie ma sprawy. Wiesz, po tych rozmowach z Lizą, z tym zamieszaniem, ze wspólnotą. No pewnie, że pamiętam, tak. Zmyję naczynia, oczywiście. Nie wiem, czy do Justynki podjadę. Chyba raczej nie. No dobrze. Trzymaj się, papa. No już idę, zaraz. No. Już tylko ręce wytrę. No.
2: Dzień dobry, panie inżynierze.
1: Tak, dzień dobry.
2: Jest pani profesor?
1: Nie ma. Już była pani profesor.
2: A co? Zwolnili panią profesor?
1: Nie, sama zrezygnowała. O, ale dziwi mnie, że pani o tym nie wie, pani Regino. Wydawało mi się, że żadne wieści...

0: w naszej kamienicy pani nie omijają.
1: A omijają czasami. Wydawało się panu, panie inżynierze. Ach, widzi pan, jak to się łatwo można co do człowieka pomylić. Tak czy nie? Ale mniejsza z tym. Ja mam sprawę do pani profesor.
0: Będzie przed wieczorem.
1: Przed wieczorem?
0: Tak.
1: Przed wieczorem. Nie, nie, no do tego czasu to z głowy mi wyjdzie, co sobie już poukładałam.
0: No przykro mi bardzo, ale nic na to nie poradzę.
1: A może pan poradzi?
0: No dobrze, dobrze. No niech pani wejdzie. Nie stójmy tak w drzwiach.
1: A co? Myśli pan, że ktoś podsłuchuje?
0: Nie, dlaczego?
1: Teraz wszędzie podobno można taki podsłuch założyć.
0: Ale po co się podsłuchiwać?
1: No nie wiem. No są tacy ludzie, którzy muszą wiedzieć więcej niż trzeba. Robią sobie taki śmietnik z głowy. A jak mówił mój Alojzik, i tak potem z tego niewiele zostaje, bo... No bo pamięć paruje jak reszta ciała. Tak czy nie? Pan, panie inżynierze, to najlepiej wie. Nie muszę tego tłumaczyć,
0: pani,
1: nie?
0: Pani Regino, ja za dużo czasu nie mam. Muszę posprzątać w domu, pozmywać naczynia.
1: A co? Co, gości się spodziewacie?
0: No tak, i to z daleka.
1: Aha, jak z daleka, to pewnie ci kotlarze, co was zaprosili na wakacje. Mnie to nigdy nikt tak za darmo nie zaprosił na wakacje. Ja widać jestem już całkowicie niewidzialna, jak mówi Oleńka Szymkowska. Robiłyśmy takie doświadczenie z miesiąc temu. Wie pan, panie inżynierze, to nie wygląda dobrze.
0: Pani Regino, ja nie mam naprawdę za dużo czasu, a pani tu porusza tyle wątków.
1: Wątków pan mówi?
0: No tak, tak. Najpierw o tej wodzie, co paruje z człowieka, a potem o kotlarzach. Niech pani zadzwoni do nich, mogę dać numer. Może wynajmą pani pokój na kilka dni.
1: Nie, no pan sobie chyba żarty robi ze mnie.
0: Ale skąd? Nie robię sobie żartów, nie.
1: No ale to nie będzie za darmo, nie?
0: No na pewno nie.
1: A jak ja miałabym bym tam pojechać, co? No jak? Przecież to jakieś niedorzeczne, panie inżynierze. Poza tym, a mnie tam wieś to już trochę nudzi. Jak byłam młoda, to owszem, lubiłam i na sianie poleżeć. No, lubiłam zapach łąki. Smak świeżego mleka, no i zsiadłego też, no nie powiem, ale teraz to...
0: To może pani przyjdzie jednak, jak będzie Dorotka.
1: A pewnie, wtedy też zajrzę, bo nie spocznę w agitacji pani profesor do naszego Stowarzyszenia Czerwonych Kapeluszy. Mm-hmm. I jeszcze taka inicjatywa powstaje. Wie pan, że będzie kawa za darmo dla seniora. Mm-hmm. I może jak pan znajdzie się też w takiej potrzebie, no to dla pana inżyniera też przecież będzie, no.
0: Dobra.
1: Co dobra?
0: No do rzeczy. O czym chciała pani porozmawiać?
1: No właśnie, pamięta pan to posiedzenie naszej wspólnoty, które pewnie przejdzie do historii i będzie się o nim jeszcze przez lata opowiadało.
0: Do historii? To nie wiedziałem, że to zebranie tak poruszyło kogokolwiek.
1: A poruszyło. Taka rezygnacja z klasą, można powiedzieć, w wielkim stylu, jak na amerykańskich filmach o jakichś kongresmenach. No tak czy nie?
0: No ale nie o tym pani chciała porozmawiać.
1: I pamięta pan to głosowanie, zanim przyszedł deweloper?
0: No pamiętam. Sam je prowadziłem.
1: A nie zdziwiło pana, panie inżynierze, że tak wszyscy byli jednogłośni i nie mieli pytań, nie było dyskusji, tak zwanego zabierania głosu?
0: Przecież sama pani mówiła, że jesteśmy wyjątkowa, powiślańska społeczność, że u nas ludzie się zgadzają, są jedną drużyną.
1: A mówiłam, ale potem spotkałam Grzelaka.
0: Józia Grzelaka?
1: No.
0: No i co takiego? To przecież dusza człowiek. Ekolog, wrażliwy.
1: A ja pamiętam, jakie słowa padły.
0: Jakie?
1: A takie, że nie ma znaczenia, że Grzelaka nie ma. I ktoś mu to powiedział.
0: Co powiedział?
1: No właśnie to, że nie ma znaczenia, że go nie ma na zebraniu. To przecież słowa pana inżyniera. No tak pan powiedział przed głosowaniem, no tak czy nie?
0: Nie pamiętam, no może tak powiedziałem. Chodziło mi o to, że jest kworum.
1: I tylko, że jest szkopuł. I ja przychodzę z dobrego serca uprzedzić.
0: Jaki szkopuł?
1: Naprawdę, przyszłam z dobrego serca. Bo tu się mogą zacząć kłopoty. Nie wiem, jak duże, ale raczej będą i to na mój rozum widoczne.
0: To o co chodzi?
1: O co? No przecież wszyscy wiedzą, że pan Edek z Kominkiem robią remont mieszkania Grzelaka. Tak czy nie?
0: A co to

0: Ma do rzeczy, pani Regino.
1: A na zebraniu powiedziano, i to wyraźnie, że będzie wymiana elektryki, hydrauliki, rur gazowych. A pan Edzio z kominkiem to robią. I przewody, i gniazdka. I za to wszystko z prywatnej kieszeni grzelak buli. I jak się dowiedziałam, niezłe tysiączki. A reszta mieszkańców co? Z budżetu wspólnoty? Dlaczego grzelaka nie zapytali? Nie uprzedzili? Tak mi grzelak mówi. Wie pan, panie inżynierze, będzie afera, tak czy nie? I pana nazwisko padło.
0: Ja nie jestem już w zarządzie, pani Regino. Ja już żadnych spornych kwestii nie będę na szczęście rozwiązywał.
1: Ale to było za pana władzy. Tak grzelak mi mówił. To działa jakby wstecz. Kiedy pan inżynier rządził, to zapadały właśnie ważne decyzje.
0: O Boże, czy ja już nie będę miał spokoju?
1: Tak jest w polityce. Ciągnie się coś za ludźmi czasami przez lata. Nie ogląda pan telewizji? Jak ktoś jest u władzy, to prędzej czy później coś mu wyciągnął.
0: U jakiej władzy?
1: Ja z dobrego serca przyszłam, naprawdę. Po tych dobrych słowach, co tu usłyszałam od pani profesor, to stwierdziłam, że jestem wam winna dobro i uczciwość.
0: Wolałbym...
1: I przyszłam właśnie z uczciwości.
0: Wolałbym tego chyba nie wiedzieć. Ja zadzwonię, pani Regino, do Józia Grzelaka i na pewno wszystko się wyjaśni. A jak się okaże, że to nie było tak, jak pani mówi, to...
1: Ja z sercem na dłoni, a pan mnie oskarża?
0: Nie. O nic pani nie oskarżam. Tylko jak już nieraz sama pani stwierdziła, czasami się pani język rozwiązuje i nie może pani nad nim zapanować.
1: Panie inżynierze, zrobi pan, jak pan uważa, ale ja swoje zrobiłam. Dostałam dobro i oddaję dobro. To mówi pan, że pani profesor będzie wieczorem, tak?
0: Tak, będzie. Ale nie wiem, czy uda się pani namówić ją na wstąpienie do tych czerwonych kapeluszy. To zupełnie nie w stylu Dorotki.
1: Co w moim było? Myśli pan, panie inżynierze, że łatwo było mnie przekonać? Oj, pożyjemy, zobaczymy. No to ja lecę. Nie chcę zawracać głowy.
0: Pani nigdy nie zawraca.
1: No to do zobaczenia. No, do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. No, co tam, Dorotko? Nie dzwoniła Marysia. No wiem, że mam posprzątać w kuchni. To tak, oczywiście. No powinni już być. Mogę zadzwonić. Dobrze, nie będę dzwonił. Ale wiesz, Marysia będzie zawiedziona, że cię nie ma. Zresztą nie tylko ona. Malinowska już jest zawiedziona. No co? Była u nas, przyszła mnie ostrzec. Z dobrego serca. No, opowiem ci później. Dobrze. O, pewnie już są kotlarze. Dobrze, pozdrowie. Na pewno. Tak, już idę.
2: No witaj, Eugeniuszu.
3: No cześć wujku.
4: Dzień dobry.
0: No dzień dobry, wchodźcie. No a gdzie Zygmunt?
2: A gdzie Dorotka?
4: No ładnie.
3: No, same niespodzianki.
0: No, dzień trochę zwariowany.
2: Jak mój Zygmunt. No, wyobraź sobie, że on w ostatniej chwili powiedział, że nie jedzie, że musi zostać.
0: No, a co się stało? Chodźcie, zapraszam was. No, przecież jak dzwoniłaś, to mówiłaś, że masz umówioną wizytę u ortopedy w Warszawie, że Zygmunt przyjedzie z tobą, żeby ci pomóc.
2: No, mówiłam, ale coś mu na nosie usiadło już rano. No, niech Patryś powie.
3: No, łatwo nie było. Dziadek się niepotrzebnie zdenerwował.
4: Potwierdzam. Nawet wyszedłem na podwórko, żeby sąsiad mógł się spokojnie wygadać na łonie rodziny.
0: Faktycznie, nasz Zygmunt to mieszanka wybuchowa. No, siadajcie.
3: A ciocia na zakupach?
0: Nie. Na rejsie po kanale Żerańskim.
2: Sama?
0: Z dziewczynami ze szkoły się umówiła. Jeszcze wtedy nie wiedziała, że nas odwiedzicie. No nie mogła już tego odwołać.
2: To z naszą Kasią Piekarską pewnie się umówiła. Ona ją w dyrektorowaniu zastąpiła. Ale to już wcześniej chyba.
0: Tak, zgadza się. I z Asią Grzelak. We trzy się wybrały. Zaskoczyła je swoją decyzją o emeryturze i tak omawiają temat prawie całe lato.
2: A no i tak bywa.
0: Dorotka prosiła mnie, żebym was od niej pozdrowił, przeprosił, że jej nie ma.
5: No i szarlotkę dla was upiekła i zapakowała, żebyście wzięli.
2: A, dziękujemy. I za co tu przepraszać? No tak wypadło.
5: No tak wypadło.
2: A niedługo pewnie

0: i tak będziemy się widzieć.
1: Mhm. O! Właśnie. Wujku, tu od rodziców Szymka śliwki przywieźliśmy. Tak. Weź, Szymek, daj torbę wujkowi. No.
2: Pyszne i zdrowe śliweczki. Niepryskane. Szczerze polecam.
3: Ojej, ojej. To aż tyle. No dziękuję bardzo. To i wnuki się z nich ucieszą.
1: No, a tu? Tu od dziadka wędzonki.
3: Ojej,
1: i kiełbasa, i szynka, i boczek. No, dziadek to teraz sam boczku nie może jeść, ale wędzić lubi, no to rozdaje.
2: Moim rodzicom też ostatnio przyniósł ze 2 kilogramy.
0: On z tego zapachu boczku się chociaż cieszy, bo do ust to on już nie może wziąć.
3: No tak. Ojej, co za zapach. Podziękujcie od nas Zygmuntowi. Dobrze, Marysiu, że udało ci się do ortopedy zapisać. Teraz z tymi lekarzami tyle afer.
0: Co to się porobiło? Tak. U nas to bardzo ciężko z ortopedą. I trzeba było prywatnie w Warszawie poszukać. Patryś dowiedział się, że jeden taki lekarz z Otwocka przyjmuje tu prywatnie i udało się znaleźć termin. Boli mnie to biodro coraz bardziej. I Patryś mówi, że nie ma co zwlekać.
1: No bo nie ma, babciu.
3: Patryk, a zadowolony jesteś z praktyk wakacyjnych w Szpitalu Bieleńskim? Jak było?
1: A okej. Okay. No to były praktyki pielęgniarskie i okazało się, że dobrze, że tam trafiłem, bo na kardiologię. No i można się było czegoś nauczyć. I do tego w dobrej atmosferze.
0: No tak, a jak ludzie mili, to ze wszystkim łatwiej. No. Ciekawe, jak będzie u tego ortopedy.
2: Ciociu, nie martw się. Wszystko będzie dobrze. Patryk cię zawiezie na wizytę. Tylko dzisiaj wieczorem będziesz musiała sama z Weroniką zostać.
0: Patryś, co on mówi? Jak to z nią mam zostać?
1: Nie z nią, tylko z Weroniką. Ja z Szymkiem idę na koncert Chopinowski. O.
0: Znowu? Przecież już w tamtym roku byliście. Pamiętasz? Na podwaleniu.
2: Dzisiaj też idziemy. I na podwalu, ciociu. W sali Fryderyk na 17:30. Ale to tylko godzina. No, z dojazdami to pewnie ponad 2.
1: Oj, babciu, no zapomniałem ci wcześniej powiedzieć.
0: Zapomniałeś. Taki młody i nie pamiętasz. Coś mi tu dziwnie to wygląda.
2: To przeze mnie, ciociu. Ja namówiłem Patryka. A Werka nie lubi takich koncertów. Przecież nie będziemy jej zmuszać.
3: Oj, to się narobiło. No, może ktoś kawy się napije albo herbaty?
0: Nie będę piła.
1: To ja też nie.
2: To ja może wody się napiję.
3: Dobrze, już przynoszę. Zaniosę prezenty do kuchni też.
0: Patryś. Dlaczego nie powiedziałeś mi, żeby ty musiała zostać z nią?
1: Z Weroniką.
0: No z Weroniką, z Weroniką. Wiesz, ja jakoś tak zapominam czasami jej imię. Na starość nie ma się już takiej pamięci do imion, zwłaszcza nowych.
1: Babciu, jakich nowych? No przecież prawie rok mieszkam z Weroniką w Warszawie.
2: Ciociu, zobaczysz. Werka jest spoczko. Będzie ci się z nią dobrze rozmawiało.
0: Rozmawiało? A o czym ja będę z nią rozmawiała?
1: No, ty to już na pewno znajdziesz jakiś temat. Może pójdziecie na spacer.
0: Ja już się dość w życiu nachodziłam.
3: Proszę. Ojej. Proszę, dzbanek z wodą, szklanki.
2: Dziękuję bardzo.
3: No może jednak się skusicie. Proszę, Szymon, to jest woda dla ciebie. Proszę bardzo.
2: O, dziękuję bardzo.
3: A Szymon, co ty? Zdjęcie zrobiłeś telefonem?
2: A, no tak. Chciałem wiedzieć, gdzie mogę odstawić szklankę. Mam w telefonie taką aplikację dla niewidomych. Wzrok mi zastępuje. Jak zrobię zdjęcie, to mi mówi, jak wygląda miejsce na zdjęciu. Co gdzie jest. Dlatego mam słuchawkę w uchu, żebym słyszał, co powie. Teraz na przykład wiem już, jak wygląda fragment pokoju.
3: A to wynalazek. No, nie słyszałem o takim udogodnieniu.
2: No, dzisiaj jest trochę różnych ułatwień dla niewidomych.
3: To chętnie posłucham. Mam nadzieję, że mnie bardziej oświecisz, ale jak będzie Dorotka, bo by mi tego nie darowała. Zaraz, a może wam ja coś do jedzenia zrobię?
0: Nic nie rób. Nie. Po drodze w zajeździe byliśmy, aha, bo chłopaki coś chcieli zjeść z gastronomii. Jak to młodzi. I ja przy okazji skorzystałem.
2: Ciociu, jak wrócimy z tego koncertu, to razem coś ugotujemy. Ja dopiero jutro jadę do internatu.
1: No przecież zawiozę cię do lasek. Nie będziesz się tłukł komunikacją.
2: Naprawdę? No dzięki. Tak.
3: No a jak się mieszka w nowym internacie? Spore różnice? No
2: bez porównania. Starsi, czyli tacy jak ja, uwaga, elita. Szkoła średnia. Mamy dwuosobowe pokoje z łazienkami.
3: No luksusy, wujku.
2: I mamy aneksy kuchenne. W każdym pokoju są. Dostajemy produkty i sami robimy.

0: Robimy sobie śniadania i kolacje.
1: Świetnie. Ja to tak podziwiam naszego Szymka. A, on wszystko sam potrafi. Dobrze, że oni tak sobie mogą sami robić te śniadania i kolacje. Nie jeden co widzi. Nie weźmie się do roboty, tylko mama i tata muszą wszystko podać.
2: Wujku, jak człowiek sobie uświadomi, co Róża Czacka zrobiła dla niewidomych, to trudno w to uwierzyć. No ponad 100 lat temu niewidoma kobieta uruchomiła naprawdę wielkie dzieło i zmieniła życie wielu ludzi.
3: Tak, tak. I to nie tylko niewidomych.
0: Ale uwaga, uwaga, jest jeszcze jedna ważna rzecz w nowym internacie.
3: A co takiego?
0: Winda. Nie możemy nią jeździć, bo jest na kartę albo kod, który mają wychowawcy, ale nie ma rzeczy niemożliwych. Można odkryć kod. Ja, tak.
2: Winda. Dziewczyny i chłopaki razem jedzą obiady na stołówce.
3: No, to jest faktyczny postęp cywilizacyjny, nie ma co.
1: Patryś!
2: Co, babciu?
1: A wy musicie iść na ten koncert?
2: Jest, babciu, no proszę cię. Tylko nie pytaj Weroniki, czy dokłada się do czynszu i jedzenia.
1: Ale Zygmunt, jak się dowie, że byłam z nią, to znaczy z Weroniką, no, przez cały wieczór i nie zapytałam o to, to będzie gadał i gadał, że on to by się wszystkiego dowiedział, a ja to...
3: Domyślam się, kto dzwoni.
1: No on, Jasnowic, wiedział, że o nim mówię. I co ja mu powiem, no, przecież...
2: Jasnowic. Pewnie się martwi, że nie dzwonimy.
1: No przecież mówiłam, że zadzwonię. No wiem, która jest godzina, no przecież wiem. Tak, u Gieńków jeszcze, ale nie ma Dorotki. No co ty mówisz? Dobrze, że cię nie słyszą. Ja się muszę już rozłączyć. Tak, muszę. Potem zadzwonię. Wieczorem. Chłopaki idą na koncert. Tak. No zostanę z nią. No daj spokój, Zygmunt. A to ja nie kocham naszego wnuka? Ty weź sobie tabletki na uspokojenie, co ci lekarz dał, i się połóż. Dość, kończymy. No i miałam rację. Kazał zapytać.
2: No ale chyba nie zapytasz.
1: A no pewnie, że nie. No. Ciebie zapytam. Nie będę jej pytać. To nie wypada przecież. Zygmunt by zapytał, ale ja nie. On to nie ma czasami taktu. Chociaż czasami ma, nie powiem. I potrafi zaskoczyć wszystkich kulturą osobistą.
3: Marysiu, mamy sporo zdjęć z naszego pobytu u was. Może prześlę Patrykowi na maila i sobie pooglądacie.
2: O, super.
1: O, tak, bardzo chętnie. Prześlij. No. A dobrze wam było u nas?
3: Oj, nie pamiętam, kiedy tak odpocząłem.
1: To cieszę się. Ale Dorotka to mnie trochę jednak zaskoczyła tą emeryturą.
0: To chyba normalne, że człowiek w końcu chce odpocząć. Tyle lat pracy i to z młodzieżą. To ciężka robota.
1: Ale że tak nagle? Przecież Dorotka tak lubiła uczyć. Jak ona zawsze opowiadała o tej swojej pracy, o uczniach. Takich nauczycieli mało jest.
2: No, może wcale nie tak mało. Jest takie powiedzenie, że za sukcesem każdego z nas stoi jakiś nauczyciel. No, czy jakoś tak. O.
3: Tak. Ja miałem takiego nauczyciela. Nazywał się Skolimowski.
0: O, ładnie. Jak ten reżyser.
3: Tak, tak, zgadza się. Uczył mnie matematyki w podstawówce. Chodziłem też do niego na kółko matematyczne. Powiem wam, że z podstawówki wyszedłem z taką wiedzą, że w szkole średniej aż do trzeciej klasy na niej bazowałem. Ale najważniejsze, czego się od niego dowiedziałem, to to, że jedyny człowiek, którego mam do pokonania, to ja. I że mam być lepszy od siebie, a nie od innych.
1: To mądre. No. Zygmunt powiedziałby, że on to wie i bez nauczycieli, i bez książek. Sam z siebie. Ale to jest Zygmunt.
2: Ach, się porobiło staroświecko, wspomnieniowo.
0: No bo życie jest staroświeckie. Jest takie stare, jak życie. Więc bardzo stare.
1: Szymuś. A skąd u ciebie takie mądrości?
0: A czytam to i tamto. W Laskach jest cała biblioteka dzieł filozofów. I nie tylko chrześcijańskich.
3: No, powiem ci, Szymek, że mi zaimponowałeś.
2: No, nie ma co. Mnie też. O, nie znałem cię od tej strony. Sport, muzyka, dziewczyny, no ale żeby filozofia...
0: No i na tym nie zamierzam skończyć.
1: I co teraz Dorotka będzie robiła? No,
3: będzie żyła. Więcej czasu na spotkania z ludźmi, na spacery, no i mniej stresu. I to, powiem wam, wydaje mi się najbardziej cenne. Jak sobie przypomnę te nasze weekendy, które polegały na tym, że Dorotka siedziała i sprawdzała,

0: Zała wypracowania, testy, zeszyty, nawet w święta. Przez lata trudno nam było wyjść na spacer w sobotę albo w niedzielę.
1: No, ciocia coś sobie znajdzie na pewno.
0: To no już zaczyna mówić o wykładach na Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
2: U nas w gminie też jest taki uniwersytet, w Gminnym Ośrodku Kultury. Mhm.
0: No, Dorotka chyba ma nadzieję, że Justynka jej pomoże. Od lat pracuje w kulturze, a i takim uniwersytetem też się zajmuje.
2: Emerytura to jednak ważny moment w życiu. Mhm. U nas na wsi jest inaczej niż w mieście. Tak się tego nie czuje. Bo nawet jak się już przekaże gospodarstwo, tak jak my, Władkowi, tak, to jednak najczęściej zostaje się na swoim, w swojej robocie. Zostają pola, obory, dom, zwierzęta i tak wiele się nie zmienia.
3: Patryk, miałeś rację. Robi się staroświecko.
0: Wiecie, tak teraz sobie myślę, że zawsze wrzesień był dla mnie inny. A przez emeryturę, Dorotki, nie czuję tego napięcia. No, jest inaczej. Nie ma co mówić. Czy to starość?
1: Wujku. Starość to jest stan umysłu. Pamiętaj.
2: No co ty, Eugeniusz? Póki człowiek jest, śmieje się, a czasami smuci, to jest wszystko dobrze. Nie ma co tu wymyślać. Jak się za dużo wymyśla, to się człowiek może na prostej drodze w biały dzień zgubić. Tak mój Zygmunt mówi. No nie, no to znowu on. No jasnowidz, aż strach o nim mówi.
0: Pozdrów go od nas.

0: Wystąpili Maria Ciunelis, Barbara Zielińska, Leon Harewicz, Kacper Męcka, Janek Jakubik. Autor Rafał Wojasiński. Kierownictwo produkcji Teresa Skoczylas. Realizacja akustyczna Maciej Kubera. Reżyseria Waldemar Modestowicz.
1: Wysłuchali Państwo 3617 odcinka powieści radiowej Matysiakowie. Na następny zapraszamy za tydzień, w sobotę, o tej samej porze. Sympatyków naszej powieści zapraszamy na strony internetowe poświęcone radiowej rodzinie Matysiaków. Przypominamy adres: www.polskieradio.pl/Matysiakowie. Do usłyszenia.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Pigułka na zdrowie.
1: Wzrok, proszę Państwa, to najważniejszy zmysł człowieka, który dostarcza nam informacji z otaczającego świata. Dzięki temu możemy orientować się w przestrzeni, zachowywać bezpieczeństwo, możemy kontrolować nasze czynności. Wzrok także ułatwia nam komunikację. No i dziś właśnie o wzroku porozmawiamy. Artur Wolski. I przedstawiam naszą ekspertkę, jest nią pani profesor doktor habilitowana nauk medycznych Iwona Grabska-Liberek. Pani kieruje kliniką okulistyki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym imienia Orłowskiego w Warszawie.
2: Tak jest.
1: Dzień dobry pani profesor.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Pani profesor, bardzo dużo czasu spędzamy w tej chwili przed ekranami komputera czy telefonu komórkowego, to czym jest zasada 20-20-20, którą warto stosować przy pracy przy komputerze, żeby nasze oczy były zadowolone?
2: Głównie tę zasadę należy stosować w wieku kilkunastu lat, bo wtedy, jeżeli ślęczymy z smartfonem, kiedyś mówiliśmy, że telewizji nie należy długo oglądać, potem, że komputer trzeba go ograniczać, a teraz smartfony są niestety taką, no właściwie
1: zmorą,
2: tak, XXI wieku dla dzieci. I głównie dotyczy to właśnie dzieci, młodych osób, nastolatków, gdzie ta gałka oczna jeszcze rośnie.
1: A przecież pamiętajmy, że ci młodzi ludzie z tym smartfonem już w tej chwili się w ogóle nie rozstają, nawet idą z nim spać.
2: I bardzo źle. Ale chodzi o to, żeby stosować taką relaksację oczu, czyli przez 20 sekund patrzeć na odległość 20 metrów, ale wyostrzyć ten obraz na 20 metrów, bądź nawet jeszcze dalej i tak mniej więcej 20 razy. Ale to jest trudne do wykonania, wiemy o tym. Natomiast jeżeli pracujemy z komputerem dłużej niż godzinę, to powinniśmy zrobić sobie krótką przerwę, właśnie rozluźnić wzrok do dali, wstać, poruszać się trochę i z powrotem możemy usiąść.
1: A no właśnie, tym bardziej, że korzystając z telefonów komórkowych, również przestajemy się ruszać, czyli takie nawet minimalne rozruszanie
2: tak
1: organizmu
2: jest.
1: Na zdrowie nam tylko wyjdzie.
2: Rozluźnia nam obręcz barkową, rozluźnia nam plecy, szyję. Chodzi też o to, bo jak siedzimy w jednej pozycji, jesteśmy spięci i tam dochodzi niestety do zaburzeń krążenia w głowie.
1: Jeżeli pójdziemy na masaż, to wtedy masażysta ręce załamuje i mówi, Boże, co tu się dzieje na tych plecach? Po prostu kamień. A jak bardzo długo ślęczymy przed ekranem czy komputera, czy smartfona, to oczy też potrafią być zaczerwienione, ale mogą być różne powody, prawda? Zaczerwienienia oka. O czym to świadczy?
2: Jeżeli oczy nas swędzą, to jest to informacja, że może to być alergia na kurz. Na przykład, bo no, ślęczymy przed ekranem, ekran zbiera kurz wokół siebie. To jest jedna rzecz.
1: Czy nawet na promienie słoneczne, bardzo ostre?
2: Może być, tak, bo jakby oko może reagować na promienie w świetle zaczerwienieniem, zgadza się. Ale jeżeli swędzi, to jest charakterystyczne dla alergii. Następną rzeczą jest taką, że jak się wpatrujemy w ekran komputera czy smartfona, to rzadziej mrugamy. W związku z tym zaburzenia filmu łzowego, objawy suchego oka, pieczenie, zamglenie obrazu. No i wreszcie możemy mieć po prostu źle dobrane okulary, bądź w ogóle brak okularów.
1: A czy takie okulary kupione w galeriach handlowych za parę groszy to dobry pomysł?
2: Nie jest to dobry pomysł, ponieważ tam nie jest zmierzony rozstaw oczu. Nie wiemy, jakie to są szkła tak naprawdę, jak one są

0: no, wyprofilowane, co sobą reprezentują takie szkła, także absolutnie przestrzegam przed kupowaniem szkieł takich za kilkanaście złotych. Można kupić w aptece okulary do czytania na chwilę, jak zapomnimy, jak zgubimy, ale to tylko jest doraźnie.
1: Pani profesor, ciało obce w oku. No i zaczyna się problem. Oczywiście sami na początku chcemy je usunąć, dłubiemy, grzebiemy nieraz niemiłosiernie w tej gałce ocznej. To dobry odruch i dobry taki zwyczaj, czy może lepiej jest pojechać na SOR albo do lekarza pierwszego kontaktu?
0: Grzebanie w oczach niestety to nie jest dobre, bo możemy sobie bardziej jeszcze mocniej wetrzeć to ciało obce. Poza tym wprowadzić bakterie i wtedy zrobi się zapalenie, naprawdę poważna rzecz. Możemy próbować przepłukać takie oko chociażby w kieliszku wody przygotowanej. Będzie szczypało, bo to jest niefizjologiczny płyn. Jeżeli mamy sól fizjologiczną, to najlepiej w soli. Mocno przepłukać. Jeżeli ktoś potrafi wywinąć powiekę górną i zobaczyć coś pod spodem, to też przetrzeć tą powiekę chusteczką. Są chusteczki takie higieniczne, dostępne w aptekach. Natomiast grzebanie nie jest to dobry pomysł.
1: A czym jest jęczmień na powiece?
0: Jęczmień jest zapaleniem gruczołu Meiboma. Gruczoły Meiboma to są takie gruczoły, które występują na brzegu górnej i dolnej powieki, które są odpowiedzialne za wydzielanie warstwy tłuszczowej, czyli łez. Warstwa tłuszczowa łez ochrania naszą rogówkę przed parowaniem. Jeżeli ta wydzielina jest za gęsta, jeżeli jest brudnymi rękoma właśnie grzebiemy w oczach, to możemy zakazić ją i wtedy jęczmień jest takim zapaleniem tego gruczołu. Tam niestety są gronkowce, więc to nie jest taka błaha sprawa i z tym trzeba absolutnie walczyć, żeby nie zrobiła się gradówka, czyli stan przewlekły.
1: No, takie stare przekazy ludowe podpowiadają, że kiedyś przecierało się ten jęczmień złotem, ale to takie
0: chodziło o rozgrzanie.
1: Medycyna na ludowo.
0: To chodziło o rozgrzanie i efekt terapeutyczny złota, że jest to efekt taki dezynfekcyjny. Teraz w aptekach bez recepty można dostać maści, można dostać maski takie rozgrzewające. Należy rozgrzać, należy masować i jeżeli nie mamy na podorędziu lekarza okulisty, to właśnie kupić maść na jęczmień w aptece.
1: No to proszę zapamiętać taką poradę, bo to się może przydać. Czy na zmianę szkieł to lepiej pójść do optometrysty, czy jednak do okulisty?
0: Teraz wolimy, żeby państwo dobierali szkła u optometrysty, ale proszę pamiętać, że optometrysta nie jest okulistą, nie jest lekarzem. On zbada tylko wartości tych szkieł i jeżeli będzie mądrym optometrystą i zauważy, że jest jakieś pogorszenie ostrości wzroku, to wyśle państwa do okulisty. Natomiast absolutnie nie róbmy czegoś takiego, że tylko się kontrolujemy u optometrysty. Optometrysta nie stwierdzi chorób oczu, no takich groźnych, jak jaskra, zaćma czy zwyrodnienie siatkówki.
1: A czym jest presbiopia i dlaczego to tak się brzydko nazywa starczowzrocznością?
0: Ponieważ zaczyna nam się presbiopia po 40 roku życia, czyli kiedy już zaczynamy się mocniej starzeć. Może dlatego taka nazwa brzydka.
1: Ale to dopiero wchodzimy w wiek elegancki, pani profesor.
0: Dojrzały. Natomiast są to zaburzenia akomodacyjne do czytania. Słabną nam mięśnie akomodacyjne, soczewka już nie jest tak elastyczna i nie jesteśmy w stanie wyostrzyć tego obrazu do bliży, do czytania. Są nam wtedy potrzebne okulary.
1: Proszę państwa, podstawowe rzeczy, jak dbać o nasze oczy, dzisiaj w Pigułce na zdrowie przekazała nam pani profesor Iwona Grabska-Liberek, która kieruje kliniką okulistyki w samodzielnym publicznym szpitalu klinicznym imienia Orłowskiego w Warszawie. No i ja, Artur Wolski. Życzymy państwu dużo zdrowia i przede wszystkim pani profesor zdrowych, pięknych oczu.
0: Tak jest, dobrego wzroku.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. To już 11 koncertów i pikników za nami?
3: Ale szybko zleciało, bo jak coś jest fajne, to szybko mija.
4: Niektórzy przez to lato nauczyli się tańczyć. Inni przychodzili, bo po prostu, nie ma co ukrywać, dobrze graliśmy.
5: Ale my się nie smucimy, będziemy przedłużać lato, a tak naprawdę, jeśli mamy je w

0: sercu, lato z radiem nigdy się nie kończy.
1: Właśnie, takie jest lato z radiem.
2: Spotkania ze słuchaczami, mnóstwo konkursów.
1: I gwiazdy na wyciągnięcie ręki.
2: A ostatnia okazja już dziś.
0: W Białych Błotach wielkie święto i nie może Państwa na nim zabraknąć.
2: Audycja od 9.
1: Piknik o 12.
2: A koncert od 20.
3: Lato z radiem i Telewizją Polską.
2: Zapraszamy.
1: Sława Bieńczycka.
0: Dagmara Kowalska.
3: Patryk Bedliński.
2: I Roman Czajarek.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
13: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama. Jedynka. Polskie Radio. Radio Kierowców.
15: Kamil Olak, nowe problemy na trasie S8 w granicach Warszawy między węzłem Powązkowska a węzłem Marymącka. Na 12 kilometrze auto osobowe wjechało w bariery i w kierunku Białegostoku jezdnia jest zwężona. Zablokowany jest tam lewy pas ruchu. Jeszcze przez kilka minut pozostanie zamknięta Krajowa 55 pod Malborkiem. Są tam problemy z przejazdem. Powodem są zawody triatlonowe i trasa kolarska. Zamknięty jest odcinek od Malborka w kierunku Chlebówki i Rychnowa Żuławskiego i obowiązuje objazd drogami lokalnymi. Na autostradzie A1 między węzłami Piekary Śląskie a Pyrzowice w związku z pracami remontowymi z kolei na fragmencie ponad 3-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu oraz ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Spore problemy są też na trasie S7 w województwie warmińsko-mazurskim w pobliżu węzła Waplewo, a zatem pomiędzy Nidzicą a Ostrudą. Na odcinku ponad 11 km obowiązuje także tymczasowa organizacja ruchu oraz ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Przypomnę, że drogowcy odwołali utrudnienia na autostradzie A1 pomiędzy węzłem Rybnika, węzłem Żory, a także na autostradzie A4 między węzłem Brzeka, węzłem Opole Zachód. Skończyły się też problemy na trasie S6 między węzłem Szemut a węzłem Koleczkowo oraz pomiędzy węzłem Melechowo a węzłem Kawno. 22 513 11 11. Czekamy na sygnały z dróg od Państwa.
16: Minęła godzina 14. Tu program pierwszy Polskiego Radia.

0: Aktualności Jedynki, Piotr Paszkowski. Ma być kolejny projekt ustawy o kryptowalutach. W tym roku mickiewiczowskie dziady. Rozpoczął się finał narodowego czytania. Rosja nie zgodziła się na ukraińską propozycję zawieszenia broni. Będzie nowy projekt ustawy regulującej rynek kryptowalut, zapowiada europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński. Sejm nie zdołał wczoraj odrzucić trzeciego weta prezydenta w tej sprawie. Joński mówi, że będzie złożony czwarty projekt ustawy.
1: Nie zostawimy obywateli, którzy oczekują, żeby państwo jednak działało skutecznie i żeby była ustawa, która będzie regulowała. Prezydent Nawrocki robi wszystko, żeby uciszyć ten temat i wetować razem z posłami PiS-u i Konfederacji ustawy. Uważamy, że to jest bardzo istotne i ważne. Nie możemy się poddać.
0: Do odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach zabrakło podczas wczorajszego głosowania 25 głosów. Zasłuchani Polacy na placach i w parkach trwa narodowe czytanie dziadów Adama Mickiewicza. Akcja dotarła do wielu miejsc w kraju i za granicą. Finał akcji ma miejsce przed pomnikiem Mickiewicza w Warszawie. Obserwuje ją Mariusz Pieśniewski. Powiedz, jaka jest reakcja uczestników narodowego czytania?
2: Na krakowskim przedmieściu przed pomnikiem Mickiewicza ludzie stoją lub siedzą na ławkach zasłuchani. Jedni przypadkowi przechodni, inni czekali na akcję od dawna. Są zarówno uśmiechnięte twarze, ale też pojawia się łza wzruszenia.
3: Warto, naprawdę warto. Warto sięgać do dziadów.
4: To jest jednak bardzo ważne, żeby każdy Polak wiedział, co to jest. Ja nie miałem takiego szczęścia, bo wyjechałem jako mały chłopiec do Chicago.
5: To są piękne chwile teraz dla pana.
4: Tak, tak, tak. Bardzo patriotyczne.
5: Wzruszony jest pan.
4: Yes, I have very much.
2: Tradycyjnie finałowi przewodzi para prezydencka. Prezydent Karol Nawrocki mówił o mocy literatury, która łączy.
6: Literatura ma moc przenoszenia polskości ponad granicami całej Europy i całego świata. Więc narodowe czytanie już od 15 lat sprawia, że jesteśmy narodową wspólnotą.
2: A za rok lekturą w narodowym czytaniu będzie Lord Jim Josepha Conrada.
0: Relacjonował Mariusz Pieśniewski. Dziękujemy. W lesie w okolicach Gronit pod Olsztyniem strażacy odnaleźli zaginionego 81-letniego mieszkańca Olsztyna. Poszukiwania seniora trwały dwa dni. Starszy pan był bardzo wychłodzony i zdezorientowany. Został przewieziony do szpitala, relacjonuje komisarz Anna Balińska z olsztyńskiej policji.
7: Poszukiwania trwały od środy. Tego dnia wieczorem policjanci otrzymali zgłoszenie o zaginięciu 81-latka. Funkcjonariusze pracowali nieprzerwanie dni i noce. Przeczesywali trudno dostępne tereny leśne, tereny podmokłe oraz pobliskie jezioro. W działaniach brały udział również policyjne psy służbowe.
0: Życiu 81-latka nie zagraża niebezpieczeństwo.
8: To są aktualności Jedynki.
0: Ukraina zaproponowała Rosji wstrzymanie ognia. Propozycja ta została przekazana Władimirowi Putinowi, lecz Moskwa nie udzieliła odpowiedzi, poinformował szef biura prezydenta Ukrainy Kryło Budanow. Budanow dopuścił możliwość, że jutro Rosjanie mogą powstrzymać się od ataków na Kijów ze względu na obecność w ukraińskiej stolicy przedstawicieli amerykańskiej administracji. Dwóch amerykańskich wysłanników przyleciało dziś do Moskwy. Francja zaostrza walkę ze zjawiskiem ultra fast fashion, czyli masową produkcją taniej odzieży. Tamtejszy rząd wprowadził system dodatkowych opłat dla firm wprowadzających na rynek tego typu produkty.
9: Nowy system wszedł w życie na początku września. Wysokość opłaty zależy m.in. od liczby produktów oferowanych przez daną markę oraz od możliwości ich naprawy. Przykładowo za bieliznę kara finansowa wynosi około 50 centów, a za kurtkę lub płaszcz może sięgać nawet 12 euro. Stawki mają rosnąć do 2030 roku, a zebrane środki będą wspierać funkcjonowanie systemu zbiórki, ponownego wykorzystania i recyklingu odzieży. Nowe przepisy wymierzone są przede wszystkim w chińskie platformy, takie jak Shein, Temu i AliExpress, które każdego roku wprowadzają na francuski rynek miliony bardzo tanich produktów. Stanowi to coraz większe wyzwanie dla tradycyjnych marek odzieżowych i sprzedawców działających we Francji. W ostatnich miesiącach wiele takich firm ogłosiło upadłość. Paryż chce również ograniczyć negatywny wpływ ultra fast fashion na środowisko. Chodzi przede wszystkim o ogromne ilości tanich ubrań, które po krótkim czasie trafiają na śmietniki. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.

0: punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz wracam.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach. Na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
0: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Reklama. Tu program Pierwszy Polskiego Radia, jest 10 po 15.
11: Muzyczne lato z radiem.
10: Białe błota, niedaleko Bydgoszczy, 23 stopnie niecałe, chociaż wieje, delikatnie czuć jesień, delikatny kolorowy wiatr. Marcin Wojciechowski przed mikrofonem. Dzień dobry Państwu, druga godzina naszej audycji Muzyczne Lato z Radiem z Białych Błot. A ze mną wyjątkowi goście, Edyta Górniak. Dzień dobry Pani Edyto.
12: Dzień dobry, witam Państwa.
10: Oraz Alan, dzień dobry.
13: Dzień dobry wszystkim.
10: Jesteście dzisiaj razem, jest oczywiście syn Pani Edyty Górniak, ale również DJ Enzo, doskonały, znany ostatnio.
13: DJ może nie.
12: Raczej producent muzyczny.
10: Unikasz tego, tak?
13: No nie zajmuję się tym, więc okay. Zajmuję się produkcją muzyki i pisaniem, więc...
10: Dawno się nie widzieliśmy, Pani Edyto, tak z 10
12: to
10: lat.
12: Prawda. Może mniej troszkę.
10: Myślę, że z 9 to było chyba. Trochę się zmieniło, ale zacznijmy od końca, od lata z radiem. Z czym kojarzy Wam się Pani i Tobie lato z radiem?
12: No ja mam takie najpiękniejsze wspomnienie z dzieciństwa, kiedy jeszcze żyła moja babcia i był ten bardzo charakterystyczny, piękny motyw muzyki, który teraz czasami AI używa do filmików. I to są takie piękne skojarzenia z takim dzieciństwem, beztroską. No dzisiaj też są piękne sygnały i reklamy, wiadomo, ale wtedy to było cudne.
10: Przywołuje dzieciństwo, jakieś takie smaki, trochę większe poczucie bezpieczeństwa, inne czasy chyba zupełnie.
12: Zdecydowanie, dużo spokojniejsze czasy, ale też inne możliwości dla rozwoju muzyki. Dzisiaj mamy dużo większe możliwości rozwoju muzyki i sprawdzania swojego potencjału niż kiedyś.
10: Pracuje Pani ze swoim synem, który jest producentem muzycznym, jak słyszeliśmy, który tak naprawdę chyba nie pamięta starego sposobu tworzenia muzyki. Jak Wam się...
13: No pamiętam. Mieliśmy studio w domu. No to chyba jeszcze jak się urodziłem w sumie, jak byłem giga mały, no to jeszcze chyba od czasu do czasu się coś tam nagrywało na taśmie,
12: tak,
13: co nie?
12: Mieliśmy,
13: w sensie mieliśmy.
12: Mieliśmy jeszcze
13: taśmę.
12: Tak, zanim zanim wszedł ten digital world, to mieliśmy wszystko analogowe oczywiście. Mieliśmy w naszym domu jeszcze rodzinnym studio na dole, była sala prób, gdzie odbywały się próby muzyczne i Alan często siadał za bębnami i uczestniczył w tych próbach, tak. Także jeszcze pamięta te czasy, ale w sumie bardzo fajnie się stało, że słyszał muzykę pierwszy raz w swoim życiu, tę, która może być tylko na żywo, czyli kiedy przychodzili muzycy do naszego domu. A potem, jak wyjechaliśmy do Stanów, to tam już zaczął się ten nowy zupełnie etap Lalana, kiedy już zaczęłam inwestować. Już nie było zabawek, tylko były komputery, oprogramowania, jakieś różne nierozumienia.

0: rozumiałam w ogóle, o co Alan mnie prosi i nie rozumiałam, dlaczego to kosztuje $400. A potem jak usłyszałam muzykę, którą zaczął robić jeszcze wtedy jako dzieciak, no to zrozumiałam, że to wszystko są takie...
1: No, koledzy w szkole, co dostałeś na urodziny, pokaż.
2: I co, przynosiłeś jakiś sprzęt?
1: No nie, no co miałem pokazać, jak to jest na przykład wtyczka w komputerze, której się nie da dotknąć.
2: No, ale opłaciło się, bo dzisiaj stajesz na dużej scenie, robisz muzykę. Powiedzcie, a kłócicie się między sobą? Bo nie wierzę, jednak relacja mama-syn, a jednak zawodowa, no to muszą być jakieś kompromisy. Jak to u was wygląda?
0: No to jest tak, że...
3: Uczymy się chyba tego.
0: Tak naprawdę uczymy się ze sobą funkcjonować inaczej niż tylko rodzic i dziecko, i właściwie już nie dziecko. No bo, ale jednocześnie jest taki potencjał, że Alan jest po prostu tym pokoleniem, które przynosi świeżość i młodość i te wszystkie utwory, które gramy na naszych koncertach. Wróciłam na scenę koncertów plenerowych po 7 latach, dosyć długa przerwa. Dużo się zmieniło w brzmieniu, ale fani nadal chcieli usłyszeć utwory, które nas przywiązały do siebie, prawda? Więc wzięłam te same utwory i mówię, synek, ale ja nie do końca już, ja kocham te utwory, bo one mają swoją historię, ale czy ty możesz to jakoś dać temu nowe życie? I on faktycznie przepuścił te utwory przez siebie i dzisiaj mam jakby zupełnie nową oprawę produkcji muzycznej. Czyli tak jak zawsze miałam kierownika muzycznego, który jest zwykle pianistą, to teraz mam po prostu producenta muzycznego, który przygotowuje i opracowuje te utwory w taki sposób, żeby one nie zostały w żaden sposób skrzywione dla tych, którzy kochają
2: te utwory. Z szacunkiem do oryginału.
0: Tak, dokładnie, z takim ukłonem do kompozycji, ale jednak to brzmi bardzo świeżo i ja dzisiaj odzyskałam dużo radości wychodząc na scenę do tych utworów. Dzisiaj też zaśpiewam utwór Teraz Tu.
2: Co będzie wieczorem?
0: Dzisiaj śpiewam utwór Teraz Tu, który Alan wyprodukował od początku raz jeszcze, zupełnie, znaczy tak jakby opierając się o tą inspirację oryginału, ale jednak bardzo świeże brzmienie. A drugi utwór poprosiła pani reżyser, żeby był taki utwór, manifest odbudowywania się po rozstaniu, bo my wszyscy przechodzimy te etapy nadziei i rozstania i rozczarowań, czyli I Will Survive. I też jest nowe opracowanie produkcyjne Alana.
2: Boi się pani sztucznej inteligencji?
0: I tak, i nie, bo myślę, że może ona zastąpić bardzo wiele, ale emocji, które my kochamy, my ludzie szukamy emocji i to nam daje taki napęd życia i to jest naszym głównym silnikiem, zafascynowania, radości, emocje, do tego myślę, że AI nie będzie w stanie stworzyć. Co myślisz, synek?
1: No myślę, że ja jestem, nie poznasz większego wroga z sztucznej inteligencji niż ja.
2: Nie korzystasz w ogóle nic, żadnych...
1: Nie, niestety w muzyce jest to bardzo popularne, no poza zdjęciami i filmami. Natomiast no w muzyce jest to bardzo, bardzo popularne i co z jednej strony fajnie, bo daje ludziom taką łatwość, ludziom, którzy się nie znają na tym, że mogą sobie coś stworzyć. Natomiast do pewnego momentu, bo kiedy to już w dzisiejszych czasach jest już... tak powszechne, że po prostu słyszymy to wszędzie, no to jest tego za dużo po prostu, tak. No więc ja jestem wrogiem, bo to zabija bardzo kreatywność, szczególnie osób, które jakby produkują od dawna, czy piszą. Natomiast, no tak, tak.
0: Takie
1: no.
0: Utwory fajne, ale bez duszy. Niby fajne, ale czegoś tam nie ma,
1: znaczy,
0: nie?
1: Znaczy, nie sądzę, że AI, znaczy ja się nie boję AI na przykład, bo dla mnie...
2: Wiesz, myślę, że wygrają osób, emocje.
1: W sensie tak, to po pierwsze, ale myślę, że zawsze, nieważne jak bardzo będzie perfekcyjne, to nigdy nie będzie ludzkie i zawsze to będzie kicz i ludzie, którzy po prostu gdzieś tam szukają czegoś więcej w muzyce niż samych nut, to po prostu to docenią. Co,
0: a poza tym ideały nie są naturą człowieka. My szukamy ideałów, ale to, co jest idealne, jest nudne.
2: Tak, to prawda. To jeszcze na zakończenie, bo wiem, że biegniecie na próbę za chwilę, pani Edyto. Co, jakie jest pani muzyczne marzenie? Jaką płytę chciałaby pani wydać, nagrać? O czym pani myśli? Taka, nie to, co pani robi, zaczęła, tylko o czym pani marzy jeszcze? Co by pani chciała stworzyć?
0: Ja bym bardzo chciała stworzyć, ale nie wiem, czy... Myślę, że mogłabym to zrobić już teraz tylko z Alanem, bo na dzisiejszym etapie mojego życia, czyli mojego serca muzycznego, chyba Alan, przez to, że dużo pracujemy teraz, najlepiej by to rozumiał. Ja bardzo bym chciała stworzyć współczesne utwory dla dzieci. Żeby dać nowemu pokoleniu wspaniałe kołysanki, utwory z przesłaniami, ale takie, które nie drażnią uszu, które pozwalają wyciszyć się, nie dają przebodźcowania i które mają fajne treści i są też jednocześnie współczesne. To by mi się marzyło zrobić. Jeszcze nie mówiłam w sumie Alanowi tego, a nie wiem,
1: pierwsze słyszę akurat.
0: No, nie mówiłam jeszcze.
1: Ale pomysł spoko.
2: Współczesne piosenki dla dzieci. Brakuje dobrej muzyki dla dzieci. Bardzo dziękujemy.
0: Tak, brakuje. I też to słyszę, bo pamiętam, kiedy Alan był malutki, niedawno, zaledwie 22 lata temu, no to było jeszcze dużo takich fajnych, mięciutkich utworów, a teraz wszystko jest albo bardzo plastikowe, albo po prostu bardzo jazgoczące. A trzeba pamiętać, że zmysł nerwu, słuchu i wrażliwości u maleńkich i dorastających dzieci jest zupełnie inny. I ja bym

0: chciała to zrobić z taką czułością po prostu dla dzieci.
1: Edyta Górniak, proszę o brawa. Pani Edyta nieczęsto przyjeżdża i udziela wywiadów tak po prostu, specjalnie dla Państwa. Przyjechała oczywiście Alan, producent Enzo. Dziękuję bardzo. Kochani,
0: dziękujemy, pozdrawiamy. Bawcie dziękujemy się Państwo bardzo dobrze dzisiaj.
1: Wieczorem na scenie, pani Edyta wieczorem na scenie z Alanem i jeszcze raz dziękuję wszystkim.
0: Dziękujemy
1: dobrego
0: bardzo, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy i wszystkich Państwa. Dziękujemy za zaproszenie do Białych Błot. Jest tutaj super pięknie, oby nie padało.
1: Dziękuję bardzo. Posłuchajmy pani ostatniej piosenki.
0: Najnowszej w sensie.
1: Tak.
0: Super Power.

0: 24 minuty po 15. Co za duet! Wspominaliśmy to z wspaniałymi muzykami z grupy Big Day. Ania Zalewska-Ciurapińska, Marcin Ciurapiński, Big Day na naszej małej scenie, na dłużej wieczorem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry,
0: ja sobie,
1: dzień dobry.
0: Ja sobie, moi drodzy, nie wyobrażałem, żeby zamknąć sezon z kimś innym niż z wami. Ten sezon letni, sezon letnich przebojów, czyli w dzień gorącego lata. Piosenka, która w przyszłym roku skończy swoje 30 lat, a wy 35-lecie na scenie. I cały czas gracie i brzmicie konsekwentnie podobnie. Jak to się dzieje i czy wymaga to od was dużo, wielu kompromisów?
2: My po prostu nie robiliśmy nigdy nic wbrew sobie i tak zostało. Dlatego jest Big Day, zawsze będzie Big Dayem. I chyba zawsze będzie rozpoznawalny dzięki naszym głosom.
0: Głosom grającym ze sobą tak bardzo, tak doskonale, współgrających i w domu, i na scenie. Słuchajcie, 35 lat razem. Nie wierzę, że nie było żadnych kryzysów. Nie wierzę, że nie było momentów zawahania. Jednak sobie z tym poradziliście. Odnoszę wrażenie, że cały czas robicie swoje. Jak? Jak to zrobić, żeby przetrwać?
1: No myślę, że właśnie ta konsekwencja cały czas. Czyli wiesz, no mieliśmy taki plan jako dzieci, bo niestety tak muszę to określić. Czyli w momencie,
0: ile mieliście, kiedy... 20 lat?
1: Ja miałam 19.
0: 19.
1: No prawie 20, jak Big Day powstawał.
2: A ja 2 lata więcej.
1: Marcinek więcej. I to tak właśnie, no niestety, byliśmy tak naprawdę dzieciaczkami. I dla nas to był bardzo bajkowy, bardzo cudowny czas i taki świat właściwie, który chcieliśmy dla nas odkrywać mocno. Ale nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, że to powędruje aż tak daleko.
0: I myśleliście, myślę, że to była przygoda na chwilę?
1: Oczywiście, że tak. Ja myślałam, że jeżeli to przetrwa kilka lat, jeżeli nam się uda kilka lat pograć i mieć z tego jakąś fajną satysfakcję, to już będzie naprawdę bardzo dużo. A tymczasem jakoś, no...
0: Od płyty do płyty, od płyty,
1: od płyty do płyty.
2: Nikt się nie spodziewał, że w 35-lecie.
0: To jest tak, że... No tak, 30... Coś szykujecie specjalnego z tej okazji?
2: No chcielibyśmy, żeby był specjalny koncert w Olsztynie, może jakichś kilka koncertów takich jubileuszowych, no ale to wszystko trzeba, jak to się mówi, stworzyć od podstaw, także
0: wiadomo.
2: Powoli trwają jakieś rozmowy.
0: A że wszystko sami robicie, tak naprawdę, albo większość, dużo, w sensie jako zespół,
1: to
0: rzeczywiście bywa trudno. Dzisiaj lato, z radiem zamykamy sezon. Ja nie wiem, czy coś, takie pytanie, jaką piosenkę śpiewacie, to jest na miejscu?
2: No tę piosenkę, którą nasi fani lubią mniej, a wszyscy znają, także myślę, że w dzień gorącego lata mówi wszystko.
0: Ale rzeczywiście jest tak, że ci najbardziej wytrawni fani Big Daya to tak wokół tej piosenki przychodzą średnio?
2: Myślę, że już nie, trochę się z tym oswoili, ale myślę, że no wtedy była może zapopowa, jak na tamte czasy Big Daya.
0: Ale chociaż ja wiem. W tym stylu jest tak naprawdę, tylko taka bardzo pozytywna. Wiesz, bo niektórzy odświeżają swoje utwory. Dyta Górniak przed chwilą siedziała tu na tej samej kanapie i mówiła, że właśnie proponuje synowi, żeby tam odświeżył te numery.

0: czy piosenkę rockową tak naprawdę, gitarową, trudno jest nagrać w nowej, innej, zaskakującej wersji, nie?
1: Bo... Myślę, że tutaj to by musiało być jakaś wersja akustyczna, żeby była zupełnie inna. Albo wykonana kompletnie przez inny zespół, który porusza się w innych klimatach.
2: Ale ja na przykład bardzo bym chciał usłyszeć tę piosenkę w bardzo takich...
0: innej?
2: W kompletnie innej wersji. Chciałabym.
0: A zdarza się, że zgłaszają się do was ci, którzy się lubią nagrać? Nie wiem, czy dostajecie jakieś inne wersje tego czasami?
1: DJ-e, którzy chcą się pobawić jak w jakieś remiksy, tak.
0: No to ja mogę sobie wyobrazić was jako fanów Beatlesów i takiego bardzo naturalnego brzmienia, jak słuchacie swojej wersji DJ-skiej, to jakie macie miny?
1: No, okay, ale ludzie się niech dobrze bawią.
0: Na pewno z okazji 35-lecia będziemy wracać do was. Bardzo chętnie powiemy o tym, co wydarzy się w Olsztynie, w waszym mieście, i czekamy na nowe nagrania. Gdybyście jednak mieli okazję, to zapraszamy. Albo przynajmniej winyle, na winylach tego, co nagraliście do tej pory.
1: Tak jest, powoli rodzą się pewne pomysły w głowach, także myślę, że nowe nagrania prędzej czy później jeszcze coś zrobimy.
0: A swoją drogą Big Day niedawno wydali swoją kolejną świetną płytę i z tej płyty posłuchamy Kocham Cię kolejny rok. A o której macie scenę dzisiaj wieczorem?
1: My jesteśmy o 21 z minutami.
2: 21 z minutami, na pewno w drugiej 10, części.
1: 10, 15, nie pamiętam.
2: Jakoś
0: to co?
2: Zaraz na początku.
0: Oficjalnie zamykamy przebojowy sezon letni.
1: Tak jest?
2: Zamykamy? Oczywiście, że zamykamy. I zapraszamy do słuchania zawsze.
0: Big Day z nami wieczorem na scenie. Marcin Wojciechowski, bardzo państwu dziękuję. Za chwilę specjalny set złożony z piosenek artystów, którzy wieczorem pojawią się na scenie. A my usłyszymy się w poniedziałek w Jedynce. Wszystkiego dobrego, pięknego weekendu. Dziękuję Ani Wil za wydawanie audycji.

Mamy dla Państwa informację rządowego Centrum Bezpieczeństwa, które wystosowało alert dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Alert jest następującej treści. Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana w przestrzeni Rzeczpospolitej Polskiej. Operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty. Alert dotyczy użytkowników sieci telefonii komórkowych na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego. Alert jest ważny do odwołania.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: To już 11 koncertów i pikników za nami?
2: Ale szybko zleciało, bo jak coś jest fajne, to szybko mija.
3: Niektórzy przez to lato nauczyli się tańczyć. Inni przychodzili, bo po prostu, nie ma co ukrywać, dobrze graliśmy.
4: Ale my się nie smucimy, będziemy przedłużać lato, a tak naprawdę, jeśli mamy je w sercu, lato z radiem nigdy się nie kończy.
1: Właśnie, takie jest lato z radiem.
2: Spotkania ze słuchaczami, mnóstwo konkursów.
1: I gwiazdy na wyciągnięcie ręki.
2: A ostatnia okazja już dziś.
4: W Białych Błotach wielkie święto i nie może Państwa na nim zabraknąć.
2: Audycja od 9.
1: Piknik o 12.
2: A koncert od 20.
3: Lato z radiem i telewizją polską.
2: Zapraszamy.
1: Sława Bieńczycka,
4: Dagmara Kowalska,
3: Patryk Bedliński
2: i Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Jak sobota to...
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaprasza na 22. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa. Do 6 września 16 koncertów, wielkie orkiestry i wspaniali soliści, w tym zwycięzcy konkursu chopinowskiego. Arcydzieła muzyki od Bacha i Chopina po Bacewicz i Pendereckiego. Ostatnie bilety dostępne na bilety.nifc.pl. Współorganizator festiwalu, program drugi Polskiego Radia. Patroni medialni. Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Mecenas Orlen.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hołd dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat, program drugi Polskiego Radia.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: O, ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.

0: Reklama.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
3: Tak.
2: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
3: Mhm.
2: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
3: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
4: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
2: Już rozumiem.
3: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
0: Polskie Radio. Jedynka. Radio kierowców.
5: Kamil Olak. Drogowcy odwołali utrudnienia na autostradzie A4 w Śląskiem pomiędzy węzłem Kleszczów a węzłem Ostropa. W pobliżu Sośnicowic w kierunku Katowic znów są do dyspozycji wszystkie pasy jezdni. Jeden z nich był zablokowany na 302 kilometrze po tym, jak auto osobowe uderzyło w bariery. Ale nowe problemy pojawiły się na autostradzie A4 na jej dolnośląskim odcinku. Pomiędzy węzłem Udani na węzłem Gościsław na 119 km autostrady zdarzyły się dwa auta osobowe i problemy są na nitce w kierunku Wrocławia. Zablokowany jest tam jeden pas ruchu. Trwają kłopoty w zachodniopomorskim na trasie S3 między węzłem Sławno-Zachód a węzłem Karwice. W pobliżu Rzeszczewa auto osobowe uderzyło w bariery i na 163 km jezdnia w kierunku Szczecina jest zwężona. Zablokowany jest tam jeden pas ruchu. Na S3, przypomnę, odwołano natomiast utrudnienia na odcinku węzeł Dargobądz, węzeł Wolin-Zachód. A to oznacza, że na 21 km w stronę Szczecina mamy do dyspozycji jezdnię o całej szerokości. Nie ma też śladu po utrudnieniach na trasie S8 między węzłem Powązkowska a węzłem Marymącka. A to oznacza, że w kierunku Białegostoku w Warszawie przejedziemy bez większych utrudnień. Na kilometrze 12 odblokowano pas ruchu, który był blokowany przez auto osobowe, które uderzyło wcześniej w bariery. Nadal są z kolei utrudnienia na drodze krajowej nr 42 w Świętokrzyskiem. Pomiędzy Starachowicami a Rudnikiem w pobliżu miejscowości Krynki zderzyły się dwa auta osobowe i na 278 km poruszamy się naprzemiennie. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców w każdej drogowej sprawie.

0: Minęła godzina 16. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Piotr Paszkowski. RCB odwołało alert wydany w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. W związku z wizytą amerykańskich wysłanników Moskwa zapowiada zawieszenie nalotów na Kijów. 6 osób lekko rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało komunikat w sprawie rosyjskiego ataku powietrznego na terenie Ukrainy. Przed godziną ostrzeżenia w tej sprawie otrzymali mieszkańcy południowo-wschodniej Polski z województw lubelskiego i podkarpackiego. Kreml zapowiedział, że w związku z planowaną wizytą amerykańskiej delegacji wstrzyma na 3 dni ataki na Kijów. Zaapelował o to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, zapowiadając jednocześnie przerwę w ukraińskich atakach na Moskwę. Ma to związek z wizytą amerykańskich przedstawicieli w stolicach Rosji i Ukrainy. Jared Kushner i Steve Witkoff rozmawiać mają o planie pokojowym. O szczegółach Paweł Buszko.
1: O tym, że Putin wydał rozkaz wstrzymania ataków na Kijów, poinformował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Zawieszenie ognia ma trwać przez 3 doby. Po ogłoszeniu przez Putina przerwy w atakach w Kijowie i obwodzie kijowskim wciąż obowiązywały alarmy lotnicze w związku z obecnością w przestrzeni powietrznej odrzutowych dronów. Wczoraj Wołodymyr Zełenski zapowiedział wstrzymanie ukraińskich ataków powietrznych na Rosję, apelując o lustrzane kroki ze strony Kremla. W międzyczasie Rosja zdążyła jeszcze uderzyć w 2 kijowskie lotniska cywilne, Żuliany oraz Boryspol, co ukraińskie władze powiązują właśnie z planowaną na jutro wizytą Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera w ukraińskiej stolicy oraz rozmowami z prezydentem Zełenskim. Dziś Amerykanie rozmawiają w Moskwie z Władimirem Putinem. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Kołobrzeskie Molo, jedna z najchętniej odwiedzanych atrakcji turystycznych miasta, zostało zamknięte do odwołania. Decyzję podjął dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Powodem jest prognozowany

0: silny wiatr. Według komunikatów porywy wiatru mogą osiągać do 85 km na godzinę. Początkowo wiatr ma wiać z południowego zachodu, a następnie z zachodu. W takich warunkach przebywanie na molo jest niebezpieczne. Władze miasta apelują o zachowanie ostrożności i stosowanie się do zaleceń służb.
1: To są aktualności jedynki.
0: 6 osób zostało lekko rannych w wypadku polskiego autokaru niedaleko Zololiwy na zachodzie Węgier. Jeszcze dziś wszystkie osoby mają wrócić do Polski.
2: Autobusem podróżowało 53 polskich pielgrzymów. Pojazd najpierw potrącił owcę znajdującą się na jezdni i musiał zatrzymać się na poboczu. Autokar miał włączone światła awaryjne, jednak kierowca jadącej za nim ciężarówki z przyczepą zbyt późno zauważył stojący pojazd i uderzył w jego tył. Lekko ranny został kierowca ciężarówki oraz 5 pasażerów autokaru. Uszkodzony autobus nie nadawał się do dalszej jazdy. Strażacy z Zalaegerszeg i ochotnicy z Zololiwy zapewnili pasażerom schronienie w miejscowej hali sportowej. W oczekiwaniu na transport 2 polskich księży odprawiło dla pielgrzymów mszę. Po pasażerów z Polski wysłano autobus zastępczy. To już 2 w ostatnich tygodniach poważny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. 16 sierpnia w Mezőkeres też autobus z polskimi pielgrzymami wypadł z drogi i przewrócił się na autostradzie M3. Zginęło 12 osób, a wiele zostało rannych. Według wstępnych ustaleń w tamtym przypadku kierowca mógł zasnąć za kierownicą. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: Pittsburgh w Stanach Zjednoczonych i Medziraborce na Słowacji. W obu tych miastach działają muzea Andy Warhola. To słowackie przeszło właśnie kapitalny remont i po 3-letniej przerwie ponownie prezentuje dorobek pioniera pop artu.
3: Urodzony w Pittsburghu artysta miał łemkowskie korzenie. Jego rodzice Andrzej i Julia emigrowali na początku XX wieku do Stanów Zjednoczonych z terenu obecnej Słowacji. Dziś zaledwie kilka kilometrów od ich rodzinnej miejscowości działa Muzeum Sztuki Nowoczesnej Andy'ego Warhola w Medziraborcach. Po remoncie, który kosztował 16 milionów euro, placówka zyskała nowoczesną, multimedialną formę, łączącą klasyczną ekspozycję z elementami interaktywnymi. Wśród prezentowanych eksponatów są m.in. słynne puszki zupy Campbell's. Nowa wystawa pokazuje jednak nie tylko twórczość Warhola i jego związki ze Słowacją, ale też szerszy kontekst popartu i sztuki współczesnej. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: A teraz czas na informacje sportowe. Tomasz Kowalczyk. Polskie siatkarki odliczają już godziny do rozpoczęcia półfinałowego meczu z Włoszkami. Stawką spotkania w Stambule jest finał Mistrzostw Europy. Reprezentacja Italii to aktualny mistrz świata i mistrz olimpijski. Gra od lat w niemal tym samym składzie z wielką gwiazdą w ataku Paolą Egonu. Przed laty wielokrotnie przeciwko temu rywalowi grała Magdalena Śliwa. Dwukrotna mistrzyni Europy nie ukrywa, że Włoszki są faworytkami, ale zwraca uwagę na ich słabości.
5: Włoszki też już pokazały w niektórych meczach, że podobnie tak jak nasze dziewczyny, się zatrzymują i grają takimi przestojami, ale bardzo dobrą ich stroną z kolei jest to, że w takich momentach niewygodnych potrafią wejść na ten bardzo wysoki poziom i sety i mecze odwracać. Także jest to na pewno bardzo mocna drużyna, ale nie jest niemożliwe wygranie z nimi. Przez to, że nie ma Moniki De Gennaro, która wcześniej robiła cuda w obronie, w przyjęciu i była takim bardzo dobrym duchem drużyny, jej nie ma i mam wrażenie, że widać ten brak.
4: Początek meczu Polska-Włochy o 18:00. Od 15:00 trwa 2. półfinał. Turcja prowadzi z Serbią w setach 2-0. Iga Świątek zmierzy się z kolei z Czeszką Marii Buzkową w 3. rundzie tenisowego turnieju Wielkiego Szlema US Open. Mecz zaplanowano na 19:00 polskiego czasu, a dziś wieczorem w Nowym Jorku deblowe spotkanie 2. rundy rozegrają Maja Chwalińska i Magda Linet. Ich rywalkami będą Węgierka Anna Bondar i Ukrainka Angelina Kalinina.

0: kapsułka. Jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
0: Vital Senior.
1: Jak dobrze.
0: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Czy ty wiesz, jaką fantastyczną książkę ostatnio czytałam?
4: Nie, ale na pewno nie lepszą niż ta, którą ostatnio czytałam ja.
3: To może o tym porozmawiamy w klubie książki.
4: A goście jacyś będą?
3: Oczywiście.
4: Klub książki dzisiaj po 20.
3: Zapraszamy Państwa Magda Mikołajczuk
4: i Agata Kasprolewicz.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

Wrześniowa odsłona letniej sceny jedynki to będzie czas na wzięcie głębszego oddechu. A dlaczego? Bo za nami pierwszy wrześniowy tydzień, a przed nami ostatni koncert na trasie Lata z Radiem i Telewizją Polską. Już dziś wieczorem w Białych Błotach, a od 21 także na antenie radiowej jedynki. Do godziny 19 będę serwować Państwu miłe dla ucha dźwięki zarówno od polskich, jak i zagranicznych artystów. Chris Isaak, Krystyna Prońko, Donna Summer, ale także Hanna Raniszewska i Joanna Longić, które w 2017 roku założyły projekt Tęskno. Utwór Razem, oparty na oszczędnej melodii, to opowieść o symbolicznych początkach i nigdy nie gasnącej nadziei. Ula Kaczyńska, zapraszam.

Jak mówić o historii polskiej muzyki, żeby trafić do młodych słuchaczy? Może zamiast słów należy używać sampli i nowoczesnych elektronicznych form? Bartosz Kruczyński, znany jako pejzaż, wskrzesza, ale na własnych zasadach, mniej lub bardziej zapomniane polskie melodie. Wśród artystek, z których nagrań korzystał, były m.in. Krystyna Prońko, Reni Jusis oraz Maria Sadowska. No i to jest właśnie efekt współpracy z fragmentem piosenki Marii Sadowskiej, czyli Moje miejsce, pejzaż.

muzykę określa Amerykanin Curtis Harding. Co to właściwie oznacza? Miks soulu, gospel, bluesa oraz garażowego rocka. Jeśli chodzi o ten ostatni element, nie jest szczególnie wyczuwalny, co mnie akurat bardzo cieszy, bo za rockiem nie przepadam. Lubię za to brzmienie głosu Curtisa, który marzył, żeby być oceanografem, ale poszedł w ślady mamy i siostry i zaczął śpiewać z nimi w kościele. Dziś ma 47 lat i współpracuje m.in. z Danger Mouse'em i CeeLo Green.

Fragment Remember My Name, I'm Gonna Live Forever, czyli Zapamiętaj moje imię, będę żyć wiecznie, pochodzi z filmu Fame z 1980 roku. Jak wskazuje sam tytuł produkcji, Sława, to historia zdeterminowanych młodych artystów, którzy uczęszczają do szkoły muzycznej w Nowym Jorku i pragną, aby świat zapamiętał ich na zawsze. Minęło prawie 50 lat i nic się w tej kwestii nie zmieniło. Sława nadal kusi i potrafi zawrócić w głowie. Film Alana Parkera dostępny jest w sieci. Jeśli ktoś z Państwa nie widział, zachęcam. Ci, którzy oglądali, proponuję sięgnąć raz jeszcze. A u nas już teraz główny temat muzyczny z Fame.

W audycji Letnia Scena Jedynki prezentowałam już Państwu artystki i artystów, którzy nagrali jeden wielki przebój, a później no niestety już nigdy nie udało im się powtórzyć takiego sukcesu. W tym gronie znalazła się także amerykańska wokalistka i autorka tekstów Joyce Sims. Come Into My Life to jej najbardziej znany utwór, który usłyszałam dawno, dawno temu na jakiejś składance. Już wtedy pomyślałam, że choć piosenka pachnie jak koniec lata, to jednak daje nadzieję na początek nowej miłości. 1987 rok i Joyce Sims teraz w jedynce.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Największe gwiazdy.
2: A wśród nich?
1: Big Day. Edyta Górniak.
2: Natalia Kukulska.
1: Staszek Karpiel-Bułecka. Mietek Szcześniak.
2: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
1: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
3: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
2: Sobota, 5 września. Wielki finał. Białe błota.
1: Transmisja koncertów TVP2 po 20
3: i na antenie radiowej Jedynki po 21.
2: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
7: z wysoką dawką silimaryny,
8: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
7: choliną i chromem.
8: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
7: To wszystko takie ważne.
8: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
13: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
14: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
15: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
16: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
7: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
8: oraz wspierają układ nerwowy,
7: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
8: Bezglutenowy
7: i bez laktozy.
8: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne.
8: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Reklama. Radio Kierowców.
17: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Jedna osoba została ranna w wypadku samochodu osobowego.

0: kołowego i ciężarówki na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim. Do zdarzenia doszło na kilometrze 33 na wysokości węzła Bolesławiec. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Wrocławia. Również jedna osoba została ranna w wypadku dwóch samochodów osobowych na Krajowej 94, także na Dolnym Śląsku, ale w miejscowości Jędrzychowice. Ruch jest tam możliwy, ale tylko jednym pasem na zmianę. Utrudnienia w województwie małopolskim, zwłaszcza na Zakopiance, pod Krakowem, w Gaju i w Libertowie oraz na fragmencie podhalańskim w pobliżu Szaflar, Poronina i samego Zakopanego. Wolniej jedzie się na drodze krajowej nr 28 na wysokości Wadowic oraz na krajowej 79 pomiędzy Krakowem a Zabierzowem. Tradycyjne spowolnienia na remontowanym odcinku autostrady A1 na Pomorzu pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin. Na fragmencie ponad 7-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu oraz ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Przypominam, że ten fragment ewentualnie można omijać starą jedynką, a zatem drogą krajową nr 91. Jeszcze województwo mazowieckie, tutaj niewielki korek, utrzymuje się na drodze krajowej nr 61 w pobliżu Zegrza, ale w obu kierunkach. Podobnie na krajowej 7 pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Warszawą, a także na trasie nr 79 pomiędzy Piasecznem a Stolicą. 22 513 11 11 to nasz numer. Niezmiennie czekamy na wieści od Państwa.
1: Jest 18, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan, dobry wieczór. Związek Polaków na Białorusi odracza swój zjazd zaplanowany na wrzesień.
2: Zjazd przenosimy na pół roku ze względów bezpieczeństwa.
1: RCB odwołało alertę dla mieszkańców lubelskiego i podkarpackiego. Miały związek z atakami Rosji na Ukrainę. Przy okazji alertów nastąpiło małe zamieszanie. Polskie siatkarki zaczynają bój o finał Mistrzostw Europy. W półfinałowym meczu zmierzą się z Włoszkami, a więcej za chwilę w aktualnościach sportowych. Z września tego roku na marzec roku przyszłego odroczono termin zjazdu Związku Polaków na Białorusi. Decyzja zapadła podczas obrad 50-osobowej Rady Naczelnej w Białymstoku. Jest podyktowana względami bezpieczeństwa, wyjaśnia prezes Związku Angelika Borys.
2: Nie jesteśmy uznawani oficjalnie przez władze Białorusi i działalność nasza podlega pod artykuł karny od 3 do 8 lat za działalność związaną z niezarejestrowaną organizacją.
1: Wśród uczestników spotkania w Białymstoku był też Andrzej Poczobut. Wcześniej zapowiadał, że wróci na Białoruś na wrześniowy zjazd związku. Po spotkaniu zadeklarował, że mimo zmiany terminu wraca do Grodna za kilka dni.
3: Ja tam jadę nie dlatego, że jakieś tam osobiste motywy. To jest sprawa, której poświęciłem znaczącą część swojego życia. Ja chcę, żeby ta sprawa funkcjonowała, żeby związek się rozwijał. O to chodzi.
1: Związek Polaków na Białorusi liczy około 12 tysięcy osób. Jednym z jego priorytetów jest nauka języka polskiego, a w szkołach społecznych uczy się ponad 3 tysiące dzieci. Alert RCB w województwach lubelskim i podkarpackim został odwołany w związku z rosyjskim nalotem na Ukrainę. Przed godziną 15 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie do mieszkańców obu województw. Prewencyjnie poderwano lotnictwo. Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk mówi, że alert o zagrożeniu wysłano jedynie do części mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia.
4: W trakcie trwającej wysyłki otrzymaliśmy informację, że to zagrożenie ustało. W związku z tym wysyłka została przerwana. A w konsekwencji pierwotny alert mógł dotrzeć tylko do części osób znajdujących się na obszarze objętym ostrzeżeniem.
1: Błaszczyk dodaje, że od razu po informacji o ustaniu zagrożenia RCB wysłało wiadomości o odwołaniu alertu. Mogło się więc zdarzyć, że ktoś dostał pierwszy i drugi SMS z alertem i jego odwołaniem, a ktoś tylko drugą wiadomość. Ukraina jest gotowa, by od dzisiaj do poniedziałku powstrzymać się od ataków na Moskwę i oczekuje, że Rosja w tym czasie nie będzie atakować Kijowa, ogłosił prezydent Wołodymyr Zełenski. Dodał, że rozmawiał z wysłannikami prezydenta USA Donalda Trumpa, którzy są w Moskwie, skąd mają przybyć do Kijowa. Steve Witkow i Jared Kushner według strony rosyjskiej mają się dziś spotkać z Władimirem Putinem. Gigantyczne korki zablokowane

0: Drogi pasażerowie, którzy nie zdążyli na swoje promy. Port w Dover, jedna z najważniejszych przepraw z Wielkiej Brytanii przez kanał La Manche, przez kilka godzin był dziś sparaliżowany. Powodem był protest przeciwników nielegalnej migracji.
1: Kierowcy mogą już wjeżdżać do portu w Dover, ale na drogach wciąż są gigantyczne korki. Podczas blokady wjazdów do terminali kolejka była długa na ponad 6 kilometrów. Protest rozpoczął się przed 7 rano. Kilkuset demonstrantów ubranych na czarno i z twarzami zasłoniętymi kominiarkami zablokowało najważniejsze drogi. Skandowali stop the boats, czyli zatrzymać łodzie. Mężczyźni domagali się powstrzymania nielegalnej migracji przez kanał La Manche. Na miejscu pojawiło się kilkudziesięciu policjantów z hrabstwa Kent, rozmawiali z protestującymi i zabezpieczali okolice portu. Nie było doniesień o przemocy, policja nie potwierdziła też żadnych zatrzymań. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
2: To są aktualności jedynki.
0: Polacy znów czytali razem. W całej Polsce i w ponad 40 krajach na całym świecie odbyło się narodowe czytanie. Tym razem lekturą były Dziady Adama Mickiewicza. W Gdańsku najważniejszego dramatu polskiej literatury romantycznej można było posłuchać w filii wojewódzkiej i miejskiej biblioteki publicznej przy ulicy Mariackiej. W akcję zaangażowało się wielu mieszkańców.
3: Ja jestem troszeczkę zafascynowana Dziadami, dlatego że one mają taką wielowarstwowość w swoich znaczeniach i w swoim przekazie.
4: Jedną z moich ról jest przeczytanie fragmentu improwizacji. Ja wydam tobie krwawszą bitwę niżli szatan. On walczył na rozumy. Ja wyzwę na serca.
5: W Dziadach jest wszystko. Tak naprawdę nasza historia Polski, ale również nasze przeżycia, emocje, to wszystko, co czujemy.
0: Akcja Narodowego Czytania odbyła się po raz 15. W ubiegłym roku czytano poezję Jana Kochanowskiego. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Czas na sport. Tomasz Kowalczyk. Zaczynamy od siatkówki. Reprezentacja Polski kobiet walczy o spełnienie marzeń. Biało-czerwone w półfinale Mistrzostw Europy grają z Włoszkami. Stawka jest olbrzymia, bo w przypadku zwycięstwa Polska zapewni sobie pierwszy od 17 lat medal w czempionacie Starego Kontynentu. O tym, jak trudne to jednak zadanie i jak sobie radzą Polki, opowie Rafał Bała. Dzień dobry.
7: Witam serdecznie. No rzeczywiście jest bardzo trudno, bo w pierwszym secie bardzo zdeterminowane Włoszki. To są mistrzynie olimpijskie, mistrzynie świata. Widać, że bronią niesamowite piłki. Nie możemy się przebić przez ich blok. Nie możemy też skończyć ataku, bo te obrony Fersino są fantastyczne, no ale także Paola Egonu i Antropowa w ataku. To wiedzieliśmy, że będą bardzo mocne bombardierki, ale po naszej stronie Magdalena Stysiak jeszcze się nie może rozruszać. Jeszcze Maja Koput, ta, która tak fantastycznie blokowała i atakowała w poprzednich meczach. Na razie to Włoszki dominują. Na razie Włoszki prowadzą 8-4. Musimy wrócić do swojej gry. Nie możemy dać tutaj zdominować tego meczu Włoszkom, bo to przecież zespół, który w zeszłym roku w ćwierćfinale Mistrzostw Świata pokonał nas gładko 3-0, a teraz w pierwszym secie Italia prowadzi w tym półfinale 9-4.
6: O czym opowiadał Rafał Bała? W drugim półfinale Turcja wygrała z Serbią 3-0. Oby nasze siatkarki wzięły przykład z młodych piłkarek. Polki wygrały z Argentynkami 3-0 w pierwszym meczu rozgrywanych w naszym kraju piłkarskich Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20. Na stadionie w Katowicach gole dla biało-czerwonych padły po strzałach Oliwii Związek, Aniki Pas i Mai Zielińskiej. Autorka pierwszego gola tak podsumowała spotkanie.
8: Ogromna radość i duma, że mogę reprezentować Polskę na tych mistrzostwach. Chciałyśmy wygrać, wiadomo, zawsze chcemy wygrywać. Wiadomo, chciałyśmy w pierwszych minutach meczu strzelić jak najwięcej bramek, żeby tak później bronić wyniku i żeby na spokojnie nam się to wszystko układało.
6: Nasz zespół zagra jeszcze w grupie A z Meksykiem 8 września i Beninem 11 września. Do 1/8 finału zakwalifikują się dwie czołowe drużyny z każdej z 6 grup oraz 4 drużyny z najlepszym bilansem z 3 miejsc. Gościem inauguracyjnego spotkania na arenie Katowice był prezydent FIFA Gianni Infantino. Iga Świątek za niespełna pół godziny rozpocznie spotkanie

0: wirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
1: z wysoką dawką sili maryny,
2: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
1: choliną i chromem.
2: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
2: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
1: EPA i DHA
2: na wsparcie pracy serca
1: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
2: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
2: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
10: Reklama. Autopromocja.
11: Czy ty wiesz, jaką fantastyczną książkę ostatnio czytałam?
12: Nie, ale na pewno nie lepszą niż ta, którą ostatnio czytałam ja.
11: To może o tym porozmawiamy w klubie książki.
12: A goście jacyś będą?
11: Oczywiście.
12: Klub książki dzisiaj po 20.
11: Zapraszamy Państwa Magda Mikołajczuk
12: i Agata Kasprolewicz.
10: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
13: Adoracja Najświętszego Sakramentu to odpowiedź na pragnienie ludzkiego serca, które poszukuje Boga, powiedział papież na audiencji dla mniszek praktykujących wieczystą adorację. Castel Gandolfo świętuje trwającą od 400 lat obecność papieży w tej podrzymskiej miejscowości. Polacy w Wielkiej Brytanii pielgrzymują do sanktuarium w Aylesford. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Promieniujcie w świecie pięknym oblicza Chrystusa, obecnego w Najświętszym Sakramencie, powiedział papież na audiencji dla sióstr adoratorek. Wskazał przy tym na potrzebę pielęgnowania we współczesnym Kościele duchowości eucharystycznej.
14: Papież zauważył, że ich obecność w Kościele jest świadectwem pragnienia, które Bóg zasiewa w ludzkim sercu. Jest to pragnienie poszukiwania i kontemplacji Bożego oblicza. Wyraz tej tęsknoty znajdujemy już w Księdze Psalmów. O Tobie mówi moje serce, szukaj Jego oblicza. Szukam, o Panie, Twojego oblicza. Swego oblicza nie zakrywaj przede mną. Leon XIV podkreślił, że to właśnie poszukiwanie Bożego oblicza jest tym, co wyróżnia powołanie monastyczne. W przypadku tego zgromadzenia wyraża się ono w życiu całkowicie poświęconym nieustannej i cichej adoracji Boga.
13: Castel Gandolfo świętuje trwającą od 400 lat obecność papieży w tej podrzymskiej miejscowości. Pierwszym papieżem, który spędził tam letnie wakacje, był Urban VIII Barberini. Dziś w Urzędzie Miasta otwarto wystawę upamiętniającą to wydarzenie, a jutro ulicami Castel Gandolfo przejdzie historyczny pochód przypominający dzieje letniej rezydencji następców Piotra. Trwająca od 400 lat obecność papieży w Castel Gandolfo silnie wpłynęła na fizjonomię miasta,

0: które rozwinęło się w sąsiedztwie papieskiej rezydencji. Wskazuje na to aktualny proboszcz, ksiądz Tadeusz Rozmus.
1: Jesteśmy w roku 1626, kiedy papież Urban VIII po raz pierwszy przyjeżdża tutaj i ponieważ znał to miejsce bardzo dobrze, ukochał to miejsce, możemy powiedzieć, dlatego pierwsze kroki skierował tutaj i zaczął rozbudowywać pałac czy zamek Castello rodziny Gandolfi. Od tego właśnie pochodzi nazwa Castel Gandolfo.
2: Wiadomości ze świata.
0: Już po raz 72 Polacy z Anglii i Walii pielgrzymują do karmelitańskiego sanktuarium w Aylesford. Jest to najstarsza i największa pielgrzymka brytyjskiej Polonii. Duchowym mottem spotkania są słowa: z Maryją uczymy się być uczniami Chrystusa.
3: Zaczęło się w 1953 roku od pielgrzymki pokutnej, będącej odpowiedzią emigracji na represje wobec Kościoła w Polsce. Dwudziestowieczna historia Aylesford pełna jest polskich śladów. Sanktuarium zdobią dzieła Adama Kosowskiego, jest tablica katyńska, a kolejny trop prowadzi do generała Józefa Hallera. Gdy w 1957 roku komuniści nie pozwolili mu przyjechać na Jasną Górę, pielgrzymował właśnie do Aylesford. Tradycja trwa do dziś. W tym roku Eucharystii przewodniczy nuncjusz apostolski w Wielkiej Brytanii, arcybiskup Buendia. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
2: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: kościoły w Polsce i na świecie.
1: Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Ewa Jóźwiak. Dzisiejszą audycję przygotowaliśmy we współpracy z Kościołem Ewangelicko-Reformowanym. Idźcie. To hasło łączy ludzi różnych wyznań, którzy chcą pielgrzymować i mieć swój wkład w ochronę klimatu oraz przyrody. Już od 11 lat pielgrzymi klimatyczni niemal co roku wyruszają w trasę, aby podnosić świadomość na temat sprawiedliwości klimatycznej, ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju. Ekumeniczna pielgrzymka dla sprawiedliwości klimatycznej stawia w centrum swoich postulatów sprawiedliwość klimatyczną. Pierwsza ekumeniczna pielgrzymka na rzecz sprawiedliwości klimatycznej odbyła się w 2015 roku i szła z Flesenburga do Paryża. W 2018 roku trasa pielgrzymki wiodła z Bonn do Katowic, w 2021 z Zielonej Góry do Glasgow, w 2024 z Gniezna do Berlina, w 2025 z Drezna do Wałbrzycha. Polska Rada Ekumeniczna współorganizowała polskie etapy pielgrzymek. Wczoraj, 4 września, rozpoczęła się w Bełchatowie kolejna ekumeniczna pielgrzymka dla sprawiedliwości klimatycznej. Jest ona przygotowana przez Polską Radę Ekumeniczną i jej niemiecką bazę pielgrzymkową Paryż 2015 wraz z partnerami z regionów, które pielgrzymka odwiedzi, oraz pod patronatem ekumenicznej sieci współpracy Jedna Ziemia. Dziś pielgrzymi ruszyli w drogę do Warszawy. W 12 etapach pokonają około 280 km. W tym czasie zaplanowano wydarzenia w Bełchatowie, Żerardowie i w Warszawie. Pielgrzymka rozpoczęła się i zakończy nabożeństwem ekumenicznym. W debatach odbywających się podczas pielgrzymki, pielgrzymi chcą zwracać uwagę na kwestie sprawiedliwości, mówić o potrzebie równoważenia obciążeń i sprawiedliwej dystrybucji dóbr. Są przekonani, że dzięki wspólnemu wysiłkowi wszystkich ludzi można ograniczyć globalne ocieplenie i uczynić świat sprawiedliwszym. Szczególnym tematem tej i ostatnich pielgrzymek jest kwestia wystarczalności. Chodzi o namysł nad tym, ile tak naprawdę jest nam potrzebne do życia. Pielgrzymi chcą zadać sobie pytanie, jaki jest właściwy poziom naszego zużycia energii i zasobów, aby wszyscy mieli możliwość dobrego życia. Idea pielgrzymki daje możliwość wybrania się w drogę z różnymi osobami i uwrażliwienia się na zagadnienie sprawiedliwości klimatycznej.

0: Moim i Państwa gościem jest ksiądz Grzegorz Giemza, dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej, do której należy również Kościół Ewangelicko-Reformowany.
1: Dobry wieczór.
0: Chcemy dzisiaj zachęcić do działań ekologicznych, głównie do działań ekologicznych w parafiach. Co Polska Rada Ekumeniczna robi w tym kierunku?
1: W Polskiej Radzie Ekumenicznej została powołana grupa robocza, projekt, który nazywa się Eko Kościół. Początkiem tego projektu był szczyt klimatyczny w Katowicach, kiedy zaangażowaliśmy się razem z naszymi partnerami zagranicznymi w organizację Pielgrzymki dla Sprawiedliwości Klimatycznej. Później odbyły się spotkania i warsztaty, w trakcie których powstał pomysł, aby zachęcić parafie do bycia ekologicznymi. Oczywiście jednym z powodów, dlaczego to robimy, jest to, co się dzieje obecnie na świecie z klimatem. Poza tym w ruchu ekumenicznym działania na rzecz właśnie sprawiedliwości klimatycznej to jest bardzo ważna część działalności kościołów. Kościoły bardzo angażują się także i w szczyty klimatyczne. Natomiast drugim ważnym powodem jest to, że potrzebujemy jako chrześcijanie być przykładem. I działania ekologiczne w dużej mierze wpisują się też i w przesłanie chrześcijańskie. Bo to jest i podejście do świata wokół nas, odpowiedzialność za ten świat. To jest także pewien styl życia, który jest promowany przez chrześcijan. Działania ekologiczne są ważne dlatego, że świat, w którym żyjemy, dotyczy nas, tak? My żyjemy w tym środowisku, to środowisko ma na nas wpływ, czego doświadczamy teraz, szczególnie co się dzieje na świecie, nagle w miejscach, gdzie ludzie nie są przygotowani do tego, że jest zima, w miejscach, gdzie zwykle bywała zima, ludzie są zaskoczeni, że wreszcie jest śnieg, tak?
0: Co mogą parafie zrobić, albo co robią parafie z kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, jeżeli chodzi o ekologię? Czy coś już robią, czy na razie nabywają wiedzy?
1: To jest bardzo różnie. Niektóre parafie są bardzo zaangażowane w działania ekologiczne. Choćby zakładanie popularne dzisiaj fotowoltaiki, ale także to są działania związane z pszczołami, prowadzenie pasiek na przykład w miastach. Są parafie, które zachęcają do tworzenia takich hoteli dla owadów, tak, bo widzimy, że jest problem z zapylaniem roślin. Są parafie, które wprowadzają takie akcje związane z rokiem liturgicznym. Na przykład w jednej parafii zaproponowano, aby zrezygnować w czasie listopadowego odwiedzania grobów, składania plastikowych wieńcy, tak, żeby jeżeli to, żeby było to naturalne, albo żeby zamiast przekazywać kwiaty na grób, czy kwiaty w związku z pogrzebami, często robi się zbiórki pieniężne po to, żeby zostały przekazane na jakiś inny cel, żeby nie produkować na cmentarzach tyle śmieci, ile się produkuje. Te działania są prowadzone, ale my byśmy chcieli, żeby te działania szły dalej, czyli żeby na przykład zastanowić się nad ogrzewaniem w parafiach. W jaki sposób na przykład organizowane są imprezy? Co możemy zrobić, żeby nie produkować tyle niepotrzebnych śmieci? W jaki sposób na przykład podróżujemy w parafiach czy w kościołach na różnego rodzaju spotkania? Czy to jest w ten sposób, że każda osoba jedzie swoim własnym samochodem? Czy może lepiej nie organizować wspólnych transport albo korzystać z transportu, który jest mniej emisyjny? Chyba w ogóle na tym polega cały sens tych działań proekologicznych, że one mają sens wtedy, kiedy każdy się do nich dołączy i przez to powstaje wielkość tych działań. Bo oczywiście można powiedzieć, tak naprawdę chodzi o tych dużych, nazwijmy to trucicieli, tak, że nimi trzeba się zająć, a może chodzi właśnie o coś odwrotnego, czyli tak naprawdę zmiana musi nastąpić w nas, w naszych umysłach. W języku naszym kościelnym, tak chrześcijańskim, mówimy o nawróceniu. Tak naprawdę chodzi o zmianę myślenia, żeby popatrzeć na ten świat innymi oczyma. Idea jest taka, że potrzebujemy może z czegoś zrezygnować, zastanowić się, czy tego naprawdę potrzebujemy, czy potrafimy bez tego żyć. A tam, gdzie jest moment,

0: Moment takiej rezygnacji to jest miejsce na to, żeby weszło coś nowego, znaczy nowe myślenie. Natomiast chyba najważniejszą rzeczą jest, tak mi się wydaje, żeby zrozumieć, że każde nasze działanie ma znaczenie.
1: Warto pamiętać, że Ziemia to nie jest poczekalnia przed Bożym Królestwem, ale ważna część nas. Miejsce, w którym możemy żyć, wykorzystując ten czas, który tutaj mamy. Miejsce, w które powinniśmy inwestować, dbać o nie i cieszyć się tym, że jest.

0: Żegna się z Państwem Ewa Jóźwiak. Dzisiejszą audycję przygotowaliśmy we współpracy z Kościołem Ewangelicko-Reformowanym.
1: Jedynka. Polskie Radio.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Rafał Bała, wielkie emocje siatkarskie w Stambule. Tam trwa półfinałowy mecz Mistrzostw Europy Siatkarek i Polki rywalizują z mistrzyniami olimpijskimi Włoszkami. To Włoszki wygrały pierwszego i drugiego seta do 19, natomiast w trzeciej partii wszystko się odmieni.

0: zmieniło. Trener Stefano Lavarini wprowadził kilka rezerwowych, między innymi Julię Szczurowską, Paulinę Damaskę i przede wszystkim Martynę Szerniańską, która zdobyła kilka punktów z rzędu. Też bardzo dobrze Polki serwowały. No i prowadziły właściwie przez cały ten trzeci set, który wygrały 25 do 11. Trwa czwarta partia. Tutaj Włoszki rozpoczęły z przytupem. Znów zobaczyły, że zagląda im w oczy widmo porażki w tym secie i doprowadzenia przez Polki do tiebreaka, ale teraz jest 5 do 4 dla reprezentacji Italii. Teraz już po tym ataku Anny Danesi ze środka 6 do 4, ale to jest ciągle gra na styku. Ciągle Polki nie tracą kontaktu do mistrzyni olimpijskich, mistrzyń świata. Przypomnijmy, już w wielkim finale czekają Turczynki, a przecież Polki już Turcję pokonały. Dzisiaj muszą pokonać Włoszki, żeby w tym jutrzejszym finale się znaleźć. Na razie wyrównana gra. 2 do 1 prowadzą Włoszki, ale w tym czwartym secie 6 do 4 dla reprezentacji Italii.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Kulturalna jedynka.
1: Dobry wieczór, witam Państwa. Anna Stępniak. Lalkomania, spowodowana dwiema premierami filmowymi według arcydzieła Bolesława Prusa, nabiera

0: a coraz większej intensywności. Przypomnijmy, serial w reżyserii Pawła Maślony na jednej z platform streamingowych debiutuje 16 września. Dwa tygodnie później do kin wchodzi ekranizacja w reżyserii Macieja Kawalskiego. Będzie uroczysta premiera w Teatrze Wielkim Operze Narodowej z muzyką na żywo, będzie specjalne filmowe wydanie powieści, są już kolorowanki według lalki, no i będzie w Łazienkach Królewskich wystawa kostiumów według projektów Katarzyny Lewińskiej i Tomasza Ossolińskiego. Zanim posłuchamy znakomitego krawca, powróćmy na kilka chwil do dzieła, które tę gorączkę wywołało. Dwudziestego 9 września 1887 roku w porannym dodatku Kuriera Codziennego ukazał się pierwszy odcinek lalki.
1: Od roku już straciliśmy stanowisko w świecie. Nie zaprzeczaj, bo tak jest. Wszyscy o tym wiemy. Dziś jesteśmy zrujnowani. Przesadzasz. Ach, Floro, nie pocieszaj mnie, nie kłam. Czyżeś nie słyszała przy obiedzie, że nawet tych kilkanaście rubli, które ma obecnie mój ojciec, są wygrane w karty od... Panna Izabela, mówiąc, odrżała na całym ciele. Oczy jej błyszczały na twarzy, miała wypieki. Otóż w takiej chwili przychodzi ten kupiec, nabywa nasze weksle, nasz serwis, opętuje mego ojca i ciotkę, czyli ze wszystkich stron otacza mnie sieciami jak myśliwiec zwierzyny.
0: Bolesław Prus, naprawdę nazywał się Aleksander Głowacki. Prus to jego literacki pseudonim zaczerpnięty z rodowego herbu. Pisał swoje wielkie dzieło z trudem. Nawet przerwał pracę i druk. Monika Piątkowska, autorka książki Prus, śledztwo biograficzne.
2: Bardzo mu zależało na tym, żeby to poszło w odcinkach, bo Sienkiewicz pisał w odcinkach. Miała być współczesna, miała być szeroka. Takie było zamierzenie wydawców. Bardzo chcieli, żeby to było coś takiego, co można długo drukować. I on to wszystko musi ogarnąć. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jaki to musiał być wysiłek i jak on to zrobił, że zrobił. Że powstało takie arcydzieło. Gdyby nie to, że te konflikty w nim cały czas, takie gejzery tuzowały, to ta książka by nigdy nie wyglądała tak, jak wyglądała. A ona złączyła w sobie absolutnie wszystko. To było tak, jakby Aleksander Głowacki, Bolesław Prus i wszystkie jego osobowości złączyły się w tym jednym arcydziele.
0: Aleksander Wiktor Piotrowski i profesor Stefan Treugut tak oceniali powieść w stulecie jej pojawienia się w prasie.
3: Pierwszym wrażeniem, które miałem po lekturze lalki teraz, to ja nie przypuszczałem, że jest tak smutna, tak pesymistyczna i tak właśnie czarna powieść. Jest to powieść bardzo smutna. To jest powieść, że tak powiem, bezwyjściowa.
4: Tak, to jest powieść o nieudanych sprawach, o nieudanej wielkiej miłości, o nieudanym życiorysie człowieka wybitnego, o krzywdzie jakiejś życiowej spotykającej ludzi bezbronnych, o właśnie zwycięstwie geszefciarzy, cwaniaków, prawda, ci zawsze na cztery nogi spadają. Rzeczywiście, tu ten dobrotliwy humor Prusa jakoś tak zgorzkniał i sciemniał. To na pewno, ma pan rację. Pytanie jest, czy jest możliwe u właśnie 46-letniego mężczyzny z taką biografią akurat tak naiwne, wspaniałe uczucie, tak romantyczne. Tak, więc tam autor się też tym niepokoi i tłumaczy to tym zahamowaniem życiorysowym, że tak w nim wybuchło.
0: Współcześni Prusowi czytelnicy lalkę uwielbiali. Krytycy byli bardziej sceptyczni. W szkole, jak państwo pamiętają, zastanawialiśmy się, ile w Wokulskim z romantyka, a ile z pozytywisty. Ta podwójna osobowość była właściwa samemu Prusowi. Wynikała z trudnego dzieciństwa, wczesnego sieroctwa, porzucenia, upokorzeń, których doznawał w rodzinie.
2: Tak sobie myślę, że gdyby Bolesław Prus był takim kochanym, akceptowanym dzieckiem, prawdopodobnie byłby inżynierem, co było jego największym marzeniem. Był doskonałym matematykiem. W ogóle lubił taki świat liczb, faktów matematycznych. Myślę, że gdyby nie to dzieciństwo, on nie miałby potrzeby rozmawiać ze sobą o swoich książkach, a zatem nie musiałby pisać. W dużej mierze to, co stało się z jego życiem, to jak on potem musiał je organizować, żeby te wszystkie kłopoty, takie

0: emocjonalne jakoś trzymać w ryzach, wynikało z traumatycznych doświadczeń dziecinnych i być może jakiejś wrodzonej wrażliwości. Jak podejrzewał profesor Stefan Borowiecki, no niestety nie rozwinął tej swojej tezy, bo nie dokończył pracy, którą przed wojną rozpoczął na temat lęku właśnie Bolesława Prusa. No, on wskazywał osobowość neurotyczną, czyli taką osobowość podzieloną na dwie części. I nerwica lękowa jest jej bardzo charakterystycznym objawem, bo te dwie osobowości, które nie bardzo mogą się spotkać, no siłą rzeczy generują ogromny konflikt. Walka z tym konfliktem, próba jakoś poradzenia sobie z nim najczęściej właśnie produkuje lęk. A takie lęki rozpoczęły się na dobre w 1875 roku. Wcześniej były już objawy. Ja pamiętam, że kiedy czytałam jego felietony jeszcze dla Kolców, uderzyło mnie na przykład, że był nadwrażliwy na hałas. A był wtedy bardzo młodym człowiekiem, miał 20 parę lat. A drażniły go dźwięki katarynek, stukoty, taki gwar miejski. Irytował go tłum, nie lubił tłumu, ale lęki typowe dla niego zaczęły się w 1875 roku, kiedy on nagle musiał być dorosły, ożenił się z początkiem roku i rozpoczął pracę jako felietonista i nagle zdał sobie sprawę, że wymaga się od niego dorosłości. Jego brat Leon przed tą dorosłością uciekał przez całe życie i ostatecznie uciekł w szaleństwo. A Aleksander poszedł o krok dalej, to zrobił, natomiast płacił za to ogromną cenę i tą ceną były między innymi te lęki. Bał się naprawdę wszystkiego. Profesor Stefan Borowiecki napisał taką bardzo ciekawą rzecz, że u niego nic nie było takie oczywiste, czy nic nie było tym, na co wyglądało i że humor wynikał z lęku. To nie była opowieść o radosnym postrzeganiu świata, o skupieniu się na jego lżejszych stronach czy komicznych stronach, że to zawsze wynikało z lęku. W momencie, w którym się bał, czuł niepewnie, zaczynał żartować. I kiedy to się wie, to można inaczej spojrzeć na taką sytuację, często opisywaną przez jego przyjaciół, że kiedy wchodził do redakcji, a uwielbiał odwiedzać redakcje w ciągu dnia, te, w które pracował i takie zaprzyjaźnione, miał takie rytuały, lubił być wśród ludzi, ale oczywiście pod własnymi warunkami. Ale kiedy wchodził do tej redakcji, wchodził zawsze bocznym wejściem, bo tam były te schody, którym jeszcze sobie jakoś radził, i natychmiast zwracał na siebie uwagę. Od drzwi opowiadał dowcip, tworzył taką atmosferę, jestem, bawimy się, opowiadamy sobie. I mogłoby się wydawać, że przyszedł radosny człowiek, który cieszy się na widok przyjaciół, ale ten pierwszy moment nie był wcale taki radosny dla niego. To za każdym razem było przekraczanie siebie.
1: Ten prusowski humor gryzie nas właściwie wszędzie. Pamiętają państwo zapach kalafiora u pani Stawskiej, albo opis kwesty w Wielki Piątek. Wokulski jest wtedy przecież zakochany, chce zdobyć Izabelę, a jednak stać go na autoironię. Spostrzegł właśnie w kościele hrabinę Karolową i swoją ukochaną.
2: Wokulski podszedł ku nim, potrącając klęczących i omijając inne stoły, przy których pukano na niego zawzięcie. Zbliżył się do tacy i ukłoniwszy się hrabinie, położył swój rulon imperiałów. Boże, pomyślał, jak ja głupio muszę wyglądać z tymi pieniędzmi. Hrabina odłożyła książkę. Witam cię, panie Wokulski, rzekła. Wiesz, myślałam, że już nie przyjdziesz i powiem ci, że nawet było mi trochę przykro. Mówiłam cioci, że przyjdzie i do tego z workiem złota, odezwała się po angielsku panna Izabela. Hrabinie wystąpił na czoło rumieniec i gęsty pot. Zlękła się słów siostrzenicy, przypuszczając, że Wokulski rozumie po angielsku. Proszę cię, panie Wokulski, rzekła prędko, siądź tu na chwilę, bo delegowany nas opuścił. Pozwolisz, że ułożę twoje imperiały na wierzchu dla zawstydzenia tych panów, którzy wolą wydawać pieniądze na szampana. Ależ niech się ciocia uspokoi, wtrąciła panna Izabela znowu po angielsku. On z pewnością nie rozumie. Tym razem i Wokulski zarumienił się. Proszę cię, Belu, rzekła hrabina tonem uroczystym. Pan Wokulski, który tak hojną ofiarę złożył na naszą ochronę. Słyszałam, odpowiedziała panna Izabela po polsku, na znak powitania przymykając powieki. Pani hrabina, rzekł trochę żartobliwie Wokulski, chce mnie pozbawić zasługi w życiu przyszłym, chwaląc postępki, które zresztą mogłem spełniać w widokach zysku. Domyślałam się tego, szepnęła panna Izabela po angielsku. Hrabina o mało nie zemdlała, czując, że Wokulski musi domyślać się znaczenia słów jej siostrzenicy, choćby nie znał żadnego języka.
1: Wokulski angielskiego się nauczył, choćby po to, żeby rozumieć rozmowy Izabeli ze Starskim.

0: W jego sklepie Izabela kupowała eleganckie rękawiczki. Stroje dam i dżentelmenów były niezwykle wyszukane. Do filmu Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego z Kamilą Urzędowską i Marcinem Dorocińskim projektowali je Katarzyna Lwińska i Tomasz Osoliński, który też nadzorował produkcję tych strojów.
1: Zaczęliśmy od tego, że się skupiłem na konstrukcji, czyli na zasadzie, jak wówczas kobietom szyto te suknie, jak one zostały wykonane. Trafiła w nasze dłonie książka pana Głodzińskiego. To był ówczesny konstruktor odzieży, ktoś taki krojczy konstruktor odzieży, który przygotował podręcznik do kroju i szycia właśnie tych XIX-wiecznych ubrań. I na bazie tej konstrukcji odtworzyliśmy konstrukcję dzisiaj na nasze aktorki. Pierwszą chyba była Agatka Kulesza, która ma bardzo dobre proporcje, więc mogliśmy tak bardzo rzetelnie sprawdzić to wszystko. I na każdą aktorkę przygotowaliśmy taki płócienny patron, czyli taki pierwotny wykrój. Panie to mierzyły i na tej bazie powstawały modelowania, konstrukcje i ich kostiumy. Więc no, praca bardzo angażująca. Zresztą ten XIX wiek, ten kostium jest bardzo wymagający. Tam się wszystko musi zgadzać. Od koronki, kokardki, poprzez plisowania, poprzez różnego rodzaju detale. Ale dało to niesamowitą nam frajdę. W ubiegłym roku, kiedy rozpoczynaliśmy pracę nad lalką, Jonathan Anderson pokazał pierwszą kolekcję La Diora. Kiedy tak na to spojrzeliśmy, ja mówię, o Jezu, to jest nasza lalka. Są kokardki, są baskinki, są różnego tego typu rozwiązania. Zresztą lata 50. Balenciaga i kilku innych czerpali z tego XIX wieku. Ta sylwetka, ta kobieta w tym gorsecie, to nie jest nic innego jak właśnie ten XIX wiek. Zresztą wielka fala superhitów Wichrowych Wzgórz czy Frankensteina pokazała też, jak bardzo świat się zainteresował tą melancholią w modzie, tak bym to nazwał, i popularność gorsetów, które obecnie się z każdego konta instagramowego związanego z modą wylewają, też jest właśnie o tej nostalgii, o tym powrocie trochę tego kunsztu, albo przede wszystkim i tej retromody, takiej bardzo pięknej retromody.
0: Przypomnijmy, że wystawę kostiumów do filmowej wersji Lalki będziemy mogli oglądać w Łazienkach Królewskich od 16 września. Dziś w Kulturalnej Jedynce to wszystko. W audycji wykorzystałam fragmenty programu Doroty Gacyk i wywiadu rzeki Remigiusza Grzeli, którego w całości mogą Państwo posłuchać na naszej stronie podcastowej, a zobaczyć na YouTubie. Po 20 w imieniu Magdy Mikołajczuk i Agaty Kasprolewicz zapraszam do Klubu Książki. Dobrego wieczoru Państwu życzę. Anna Stępniak.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Polskie Radio. Jedynka. Autopromocja.
1: Największe gwiazdy.
2: A wśród nich?
1: Big Day. Edyta Górniak.
2: Natalia Kukulska.
1: Staszek Karpiel-Bułecka. Mietek Szcześniak.
2: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
1: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
3: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
2: Sobota, 5 września. Wielki finał. Białe błota.
1: Transmisja koncertów TVP2 po 20
3: i na antenie radiowej jedynki po 21.
2: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Pakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i na ochnik.com.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit. Reklama. Radio Kierowców.
10: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Na drodze krajowej nr 53 w województwie warmińsko-mazurskim pomiędzy Pasymiem a Olsztynem auto osobowe uderzyło w drzewo. Do zdarzenia doszło na kilometrze 17 w miejscowości Purda Leśna. Obowiązywał tam ruch naprzemienny. W tej chwili dostaliśmy informację, że jezdnia została tam już całkowicie odblokowana. W województwie warmińsko-mazurskim uwaga na ekspresowej siódemce, niedaleko węzła Waplewo, a zatem pod Olsztynkiem. Tutaj na fragmencie ponad 11-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, ale także ograniczenie prędkości i ma to związek oczywiście z

0: pracami remontowymi. Remontowana jest także autostrada A1 w województwie śląskim pomiędzy węzłami Pyrzowice a Piekary Śląskie. Tutaj także obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i ograniczenie prędkości na fragmencie ponad 3-kilometrowym i wolniej jedzie się zarówno w kierunku Łodzi, jak i w stronę Gorzyczek. Na A1 utrudnienia utrzymują się także pomiędzy węzłami Woźniki a Częstochowa Południe, gdzie kilkanaście godzin temu nad ranem, dzisiaj nad ranem, na kilometrze 445 doszło do pożaru samochodu ciężarowego. Jezdnia jest tam zwężona w kierunku Łodzi. Jeszcze kilka słów o sytuacji na Mazowszu. Pomimo dość późnej pory, cały czas duże spowolnienie obserwujemy na Krajowej 7 na północ od Warszawy, podobnie na Krajowej 61 w pobliżu Zegrza i Legionowa, a także na drodze Krajowej 79 na odcinku pomiędzy Piasecznem a Warszawą i to w zasadzie w obu kierunkach.
1: Jest 20, to program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Finał siatkarskich mistrzostw Europy nie dla Polek. W półfinale przegrały z Włoszkami. 3 osoby ranne podczas dożynek w zachodniopomorskim. Silny wiatr łamał gałęzie i przewracał sprzęt. Orkiestra Polskiego Radia inauguruje sezon. Trwa koncert w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Polskie siatkarki nie powalczą w finale Mistrzostw Europy. W półfinale reprezentantki Polski przegrały z Włoszkami 1-3. Kibice w Warszawie, z którymi rozmawiał nasz reporter Michał Makowski, do końca wierzyli w zwycięstwo.
2: Włoszki to jednak trudne rywalki, bo one przegrały przez całe mistrzostwa tylko jednego seta.
3: No, śledzę całe mistrzostwa Europy siatkarek. Na pewno Stysiak no tutaj daje radę. Paulina Damaskę ratuje dziewczyny w trudnych momentach.
2: Do tej pory jak ocenia pan styl na tych mistrzostwach?
4: Troszkę było dołków i górek, ale generalnie bardzo fajnie grają i myślę, że grają coraz lepiej.
1: Mecz był w Stambule, kibice oglądali go w jednym z pubów w Warszawie, a więcej o tym spotkaniu w aktualnościach sportowych w relacji Rafała Bałę. Trzy osoby zostały ranne podczas dożynek gminnych w Reczu w województwie zachodniopomorskim. Do wypadku doszło, gdy wiał silny wiatr, przekazuje aspirant Dariusz Szacht, rzecznik komendanta wojewódzkiego Straży Pożarnej w Szczecinie.
5: Do obrażeń doszło wskutek uderzenia przez spadające gałęzie oraz przedmioty poderwane przez wiatr. Poszkodowanym oczywiście udzielono pomocy medycznej.
1: Na miejscu interweniowali strażacy, ratownicy medyczni i lotnicze pogodowie ratunkowe. Jak już mówiliśmy w aktualnościach, IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem dla województwa zachodniopomorskiego i pierwszego stopnia dla pomorskiego. Alerty obowiązują wieczorem i w nocy.
6: To są aktualności jedynki.
1: 10 osób zginęło, a 6 zostało rannych po wybuchu cysterny z paliwem na autostradzie w zachodnim Iranie. O zdarzeniu informują tamtejsze media państwowe. Wypadek był na drodze między miejscowościami Hamedan i Sanandaj. Cysterna miała usterkę w układzie hamulcowym. Pożar pojazdu został już opanowany. Zaczęło się spotkanie Władimira Putina z amerykańskimi wysłannikami Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Wynika z nagrania opublikowanego na kanale Kremla w mediach społecznościowych. Dotyczy m.in. wojny na Ukrainie. Rosyjski dyktator określił mianem trudnej sytuację, którą on oraz amerykańscy wysłannicy mają omówić w trakcie negocjacji. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie inauguruje nowy sezon. Od godziny w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego trwa koncert zatytułowany Weź głęboki oddech. Pod dyrekcją Basema Akiki orkiestra gra m.in. kompozycję Dworaka. Melomani, którzy przyszli na wydarzenie, powiedzieli naszemu reporterowi, że nie chcieli przegapić pierwszego koncertu w sezonie.
7: Pierwszy koncert w sezonie, ale też uwielbiam tego dyrygenta. I dlatego m.in.
8: Często pani tutaj bywa na koncertach?
7: Bardzo często. I w Filharmonii też bardzo często. Cieszę się. Jakaś niespodzianka podobno ma być.
9: Wiekowy facet i bywa dla przyjemności.
8: Dobry pomysł na spędzenie sobotniego wieczoru.
9: Oczywiście.
7: Nie tylko na koncerty Orkiestry Polskiego Radia, też na inne koncerty, bo inni wykonawcy też tutaj wynajmują tą salę. No, mogę trochę zaskoczyć, że we wrześniu 21 koncertów zaplanowanych.
1: A transmisji wydarzenia można wysłuchać

0: programie drugim Polskiego Radia. Na koniec jeszcze moda z odzysku. Włoska firma pracuje nad stworzeniem butów wykonanych w całości z materiałów pochodzących z odzysku właśnie. Florencki wytwórca chce zamknąć obieg produkcji obuwia i wykorzystać ponownie materiały, które wcześniej trafiłyby na śmietnik.
1: To kolejny etap projektu, który toskańska firma rozwija już od kilku lat. W jego ramach zbierane są zużyte tenisówki, a guma z ich podeszw jest odzyskiwana i wykorzystywana m.in. do produkcji nawierzchni boisk i placów zabaw dla dzieci. Teraz pomysł jest bardziej ambitny. Zamiast wykorzystywać zużyte buty do stworzenia czegoś zupełnie innego, firma chce odzyskane materiały ponownie użyć do produkcji nowych butów. Do ich powstania mają zostać wykorzystane resztki materiałów, pozostałe po produkcji luksusowej mody. Pierwszy taki model ma być gotowy w 2027 roku. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Sport. Grzegorz Nowaczyk. Polskie siatkarki walczyły o finał Mistrzostw Europy. Polki przegrały z Włoszkami, a o szczegółach Rafał Bała.
3: Nie będzie pierwszego od 21 lat finału dla biało-czerwonych w imprezie tej rangi. Tym razem Polki zdecydowanie słabsze od Włoszek, chociaż walczyły, to trzeba im przyznać. Pierwszy set przegrany do 19, drugi również. No i trzeba było coś zmienić. Zmienił trener Stefano Lavarini. Wprowadził rezerwowe Paulina Damaskę, Julia Szczurowska przede wszystkim, która w całym meczu zdobyła 15 punktów, czy Martyna Czerniańska, która seriami zdobywała te punkty w trzecim secie. No i ten trzeci set wygrany 25-21. Zły trener Włoszek Julio Velasco musiał wrócić do swojego podstawowego ustawienia i także natchnąć swoje siatkarki. To przecież mistrzynie świata i mistrzynie olimpijskie. I te klasy pokazały w czwartej partii. Wygrały 25-16, cały mecz 3-1 i to one jutro zagrają z Turczynkami o złoto. A nam pozostaje walka o brązowy medal z reprezentacją Serbii. No i to może być pierwszy medal dla Polek od 2009 roku. Dziś, no niestety, porażka i zasmucone, spuszczone głowy, ale jutro jest kolejny dzień w Stambule. O 15 gramy z reprezentacją Serbii.
2: Rafał Bała, dziękuję bardzo. Zakończyły się dwa zaplanowane na dziś spotkania piłkarskiej ekstraklasy. Korona Kielce zremisowała z Wisłą Kraków 1-1, a Widzew Łódź zremisował bezbramkowo z Radomiakiem Radom. W ostatnim dzisiejszym meczu Motor Lublin podejmie Legię Warszawa. Oba zespoły zmierzyły się niedawno w pierwszej rundzie Pucharu Polski i wówczas Motor triumfował 3-0. Napastnik klubu z Lublina Karol Czubak liczy, że tamta wygrana mocno podbudowała jego drużynę.
4: Na pewno potrzebujesz takiego zwycięstwa, żeby w pewnym momencie coś zaskoczyło i mam nadzieję, że u nas zaskoczy to tego meczu i będziemy cały czas regularni. Te mecze na pewno nie będą takie same, ale my chcemy wygrać także ten mecz ligowy i zrobimy wszystko, żeby się jak najlepiej do niego przygotować.
2: Start spotkania Motor Legia o godzinie 20:15.
0: Pogoda. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, a na północy kraju także lokalnie burze. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 10 do 14 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny oraz silny, zwłaszcza w górach i na wybrzeżu. I jeszcze morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do jutra do godziny 7 rano. Sytuacja baryczna z godziny 15. Niższy 989 hektopaskali nad północno-zachodnią Rosją przemieszcza się na północny wschód. Klin wyżowy z nad Francji i Niemiec rozbudowuje się na wschód. Ostrzeżenie przed silnym sztormem na Bałtyk Południowy, Zatokę Pomorską i Wybrzeże Środkowe. Ostrzeżenie przed sztormem na Bałtyk Południowo-Wschodni, Zatokę Gdańską. Bałtyk Południowy. Wiatr przeważnie północno-zachodni 7 do 8, w porywach 9, przejściowo do 10. Rano słabnący na 6 do 7, w porywach 8, w skali Beauforta. Stan morza 5, początkowo miejscami 6. Temperatura powietrza około 16 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej. Przelotne opady deszczu, początkowo możliwe burze. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 7 do 8, w porywach 9, rano słabnący na 5 do 7, stan morza 5, początkowo miejscami 6. Temperatura powietrza około 16 stopni, widzialność dobra do słabej, przelotne opady deszczu, możliwe burze. Zatoka Pomorska. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 7 do 8, w porywach 9, przejściowo do 10, a rano słabnący na 6 do 7, w porywach 8. Stan morza 5, początkowo miejscami 6.

Widzialność dobra do umiarkowanej, przelotne opady deszczu, początkowo możliwe burze. Wybrzeże środkowe, wiatr zachodni do północno-zachodniego 7 do 8, w porywach 9.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Wietek Szcześniak.
2: Cześć wam, kochani. Witajcie w Białych Błotach.
3: Hej! Nie chcę żyć

Dziękuję wam, kochani. Chciałbym teraz serdecznie zaprosić piękną i zdolną moją młodszą koleżankę z pracy, Alicję Szemplińską. Zaraz zaśpiewamy piosenkę Say a Little Prayer.

0: Niech was nigdy cudze wściekłe miny nie wolą, kochani. Dziękujemy bardzo!
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
2: Cześć, witamy Big Cyc! Żegnamy!

A teraz idziemy wszyscy do siłowni, żeby poćwiczyć kondycję. Ja noszę dres, wielki przebój lat 90. Big Cits!

Wakacje pożegnał zespół Big Cyc. To ostatni, 12 już przystanek naszych wakacyjnych wojaży tego lata. Lato z radiem i telewizją polską zawitało do Bielska Białej, Radomia, Zakopanego, Ełku, Chełma, Grudziądza, Poddębic, Lublina, Mrozów, Tarnowa i Gołdapi. A gospodarzem finałowego koncertu są Białe Błota, gdzie słychać m.in. zespół Wanda i Banda.

Kochani, cudownie was wszystkich widzieć. Fantastycznie. Nie zadam wam tego pytania, bo widzę, że bawicie się dobrze. I w związku z tym, żebyście się bawili jeszcze lepiej, z dedykacją od nas dla was. Hi, fi!

Śpiewał nie Bryan Adams, lecz Mateusz Ziółko. W Białych Błotach, proszę Państwa, trwa koncert wieńczący lato, wieńczący trasę koncertową lata z Radiem i Telewizją Polską. Występuje na nim m.in. Natalia Kukulska, która za chwilę pojawi się na naszej antenie, a do koncertu wracamy tuż po godzinie 22. To jest program pierwszy Polskiego Radia.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
2: Do rozmowy zaprosiłem reżysera Jana Klaty, dyrektora Teatru Narodowego od września ubiegłego roku.
3: Piękno tych kreacji aktorskich, tego co reżyserzy wymyślają, co scenografowie potrafią wymyślić, polega na tym, że to cyt iskierka zgasła i tego później nie ma. To jest katastrofa dla nas, artystów, bo co po nas zostaje? A jednocześnie w ludziach, których cały czas gdzieś się spotyka, jakaś jedna scena żyje.
1: Wywiad Rzeka.
2: Remigiusz Grzela, zapraszam w niedzielę po godzinie 21.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Szukasz wsparcia dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi zaburzeniami otępiennymi. Poznaj dostępne formy pomocy. Zadzwoń na bezpłatną infolinię 800 201 801. Razem w chorobie Alzheimera. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 2021-2027 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.
7: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
9: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim pomiędzy węzłami Krzywa a Jadwisin doszło do awarii samochodu ciężarowego na jezdni w kierunku Wrocławia. Mamy informację, że na kilometrze 64 zablokowany jest jeden prawy pas właśnie w kierunku Wrocławia czy Krakowa. Utrudnień w drugą stronę nie ma. Na autostradzie A1 w województwie śląskim pomiędzy węzłami Woźniki a Częstochowa Południe doszło do pożaru samochodu ciężarowego na kilometrze 445. Do tego zdarzenia doszło kilkanaście godzin temu, dzisiaj nad ranem i cały czas zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Łodzi. Na E1 utrudnienia utrzymują się także na Pomorzu, pomiędzy węzłami Pelplin a Kopytkowo, gdzie trwa dość uciążliwy remont. I na fragmencie ponad 7-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, ale także ograniczenie prędkości. I pomimo późnej pory, wolniej jedzie się tam zwłaszcza w kierunku Gdańska. Podobnie na trasie Majora Sucharskiego w samym Gdańsku, pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle, a także na drodze krajowej nr 91 pomiędzy Gdańskiem a Pruszczem Gdańskim. Jeszcze województwo mazowieckie. Tutaj cały czas pewne spowolnienie obserwujemy, wieczorne, nocne, chociażby na Krajowej 7, niedaleko Czosnowa, Dziekanowa Leśnego i Łomianek, także na remontowanym odcinku drogi krajowej nr 62 w Nowym Dworze Mazowieckim oraz na Krajowej 61 w Zegrzu. 22 513 11 11 to nasz numer. Czekamy na wieści z tras.
10: Jest 22, tu program pierwszy Polskiego Radia.

0: Aktualności jedynki Andrzej Kocjan. Połamane drzewa oraz uszkodzone konstrukcje budynków to skutki frontu burzowego, który przechodzi nad północną Polską. Jak powiedział Polskiemu Radiu rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec, do godziny 21 strażacy wyjeżdżali do akcji ponad 1100 razy.
1: Najwięcej interwencji było w województwach zachodniopomorskim 232, wielkopolskim 177 oraz mazowieckim 150. W większości zdarzenia to były spowodowane silnym wiatrem. Strażacy usuwali wiatrołomy, przewrócone drzewa, połamane gałęzie oraz zabezpieczali konstrukcje oraz budynki uszkodzone wskutek silnego wiatru.
0: 4 osoby zostały poszkodowane, 3 w województwie zachodniopomorskim podczas dożynek, a 1 na Podlasiu. W powiatach nadmorskich województwa zachodniopomorskiego obowiązuje alert 2 stopnia przed silnym wiatrem, a województwa pomorskiego i w okolicy Nowego Dworu Gdańskiego oraz Elbląga ostrzeżenie 1 stopnia. Alerty wygasną nad ranem. Wśród zatrzymanych dziś w sprawie zonda krypto jest marszałek województwa lubelskiego i były poseł PiS Jarosław S., twierdzą Wirtualna Polska i TVN24.pl. Polityk miał naciskać na Przemysława Krala, żeby wypłacił mu 800 tysięcy złotych z upadającej giełdy. Jak już mówiliśmy w aktualnościach, policja zatrzymała też Romana Rzet w śledztwie dotyczącym afery oraz zaginięcia założyciela giełdy BitBay Sylwestra Suszka. Według ustaleń dziennikarzy Wirtualnej Polski zatrzymany mężczyzna był kluczowy partnerem biznesowym Suszka. O szczegółach nasz reporter Michał Makowski.
2: Służby zatrzymały Romana Rzet na polecenie prokuratury w obawie przed próbą ucieczki podejrzanego. Mężczyzna zostanie przewieziony do katowickiej delegatury prokuratury krajowej, gdzie usłyszy zarzuty. Kilka lat temu Roman Rzet został oskarżony o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz wypranie ponad 28 milionów złotych za pomocą rachunków na giełdzie BitBay, czyli poprzedniczce zonda krypto. W mieszkaniu podejrzanego zabezpieczono luksusowe zegarki oraz dokumentację dotyczącą działalności zonda krypto. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: W tym tygodniu zatrzymano też Annę P., Jaromirę W. i Rafała Z. Wszyscy usłyszeli zarzuty, a sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu. A wcześniej zatrzymany został Radosław Piesiewicz. Usłyszał zarzuty faworyzowania wierzycieli i płatnej protekcji. Prezes PKOL-u również został tymczasowo aresztowany. Będzie nowy projekt ustawy regulującej rynek kryptowalut, zapowiada europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński. Sejm nie zdołał wczoraj odrzucić trzeciego weta prezydenta w tej sprawie. Dariusz Joński mówi, że będzie złożony czwarty projekt ustawy. Kilka tysięcy osób wzięło udział w Magdeburgu w demonstracji Festiwal Demokracji, aby zaprotestować przeciwko rosnącej w siłę alternatywie dla Niemiec. Na sąsiadujących ze sobą budynkach Parlamentu Kraju Związkowego i Katedry wyświetlano napis "Nie oddamy tego, co kochamy". Prawdziwy patriotyzm to nie AfD. Według sondaży w jutrzejszych wyborach do Landtagu w Saksonii-Anhalt skrajnie prawicowa partia może nie tylko wygrać, ale nawet objąć samodzielnie władzę, jeśli do parlamentu nie wejdą mniejsze ugrupowania. Bo zwolenników tej partii nie brakuje. Polskie siatkarki przegrały z Włoszkami 1-3 w półfinale Mistrzostw Europy w Stambule i jutro powalczą z Serbią o brązowy medal. Reprezentantki Włoch zdominowały 2 pierwsze sety. Pomimo udanego 3 seta Polkom nie udało się utrzymać meczowego rytmu. Reprezentantki Polski zagrają mecz o 3 miejsce Mistrzostw Europy po raz pierwszy od 7 lat. To będzie jutro. Początek spotkania Polska-Serbia o 15.00. To...

0: Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia 7,5 minuty po godzinie 22. O tej porze wracamy do miejscowości Białe Błota, które jest ostatnim niestety przystankiem wakacyjnej trasy koncertowej Lata z Radiem i Telewizją Polską. Finał wakacji to wielkie przeboje w wykonaniu gwiazd polskiej muzycznej sceny, a wykonują je m.in. Edyta Górniak, Natalia Schroeder, Mieczysław Szcześniak, Mateusz Ziółko i zespół Big Day, twórcy jednej ze słynnych wakacyjnych kompozycji.
1: Koncert Lata z Radiem i Telewizją.

0: Dobry wieczór, kochani! Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Pozdrawiamy wszystkich was. Dziękujemy aniołom, że nie pada. Drodzy państwo, ten utwór, który zaśpiewam za chwilę, to jest najpiękniejszy, podnoszący na sercu song dla wszystkich, którzy kiedykolwiek zmagali się z utratą, z rozstaniem. Z każdej relacji można się podnieść, naprawdę. Z każdej.
1: Miejmy nadzieję, że będzie wam trochę ciepłej dzisiaj. Dzięki temu utworowi.

0: Edyta Górniak.
1: Do zobaczenia, pa!
2: Program pierwszy Polskiego Radia.

To był Ganzel i tak, proszę Państwa, tegoroczna trasa koncertowa Lata z Radiem i Telewizją Polską przechodzi do historii. Nasze wakacje zakończyły się w Białych Błotach, a ich ostatnim akcentem był występ Alicji Szemplińskiej. Do zobaczenia i do usłyszenia za rok.

0: Dziękuję.
1: Jedynka. To jest radio.
2: Zbliża się 22:33.
3: Woli strzelaj, prędzej strzela! Jest!
4: Kronika sportowa.
2: Czas na podsumowanie wydarzeń soboty. Tomasz Kowalczyk, dobry wieczór. Polskie siatkarki walczyły o awans do finału Mistrzostw Europy, ale nie dały rady mocnym Włoszkom. Iga Świątek też walczyła o awans do czwartej rundy US Open. Kilka chwil temu wiemy już, że się udało. Piłkarki do lat 20 świetnie rozpoczęły Mistrzostwa Świata. Zaczynamy nasz program i na początek siatkówka. Rafał Bała opowie nam o tym, jak przebiegała rywalizacja Polek z Włoszkami. W półfinale Mistrzostw Starego Kontynentu skończyło się porażką biało-czerwonych 1-3.
5: Marzyli o pokonaniu mistrzyń olimpijskich. Ci, dla których priorytetem był rozum, dawali Polkom szansę najwyżej na jednego seta. Potwierdziła się ta druga opcja, bo Włoszki przez większość meczu dyktowały warunki gry na boisku. Zaczęły od mocnych uderzeń Paoli Egonu i rewelacyjnych obron libero Fersino. Magdalenie Stysiak czy Monice Lampkowskiej trudno było przebić się na drugą stronę siatki, bo środkowe Danezi i Far stawiały szczelny blok. W całym meczu Italia zdobyła w tym elemencie aż 18 punktów przy zaledwie 4 po polskiej stronie. To prawdziwa deklasacja. Pierwszy set przegrany do 19, ale wydawało się, że trzymamy kontakt z mistrzyniami. Druga partia także do 19 i tu już trudno było upatrywać szansy na przełamanie. Tymczasem trener Stefano Lavarini wprowadził na boisko Martynę Czerniańską, Julię Szczurowską i Paulinę Damaskę. W trzecim secie od początku widać było, że Włoszki mają problem z rozczytywaniem ataków tej trójki. Szczurowska po dwóch błędach kolejne piłki uderzała z ogromną siłą i skutecznością. Czerniańska dokładała swoje w bloku i w defensywie, zmieniając tempo ataków. A Damaskę, charakterystyczną dla siebie energią i ambicją, wyprowadzała z równowagi rywalki po drugiej stronie siatki. Dwumetrowa Antropowa popełniała coraz więcej błędów. U Włoszek szwankowało przyjęcie. Biało-czerwone zwyciężyły 25-21, ale to był tylko chwilowy zryw. Czwarty set okazał się ostatnim. Dominacja Italii była przytłaczająca. Zwycięstwo 25-16 i w całym meczu 3-1. 25 punktów Egonu, a po polskiej stronie 15 oczek Szczurowskiej. Kapitan biało-czerwonych Magdalena Stysiak przyznaje, że
6: zmęczenie było widać u nas w każdym elemencie. Dużo dały zmienniczki i tutaj wielkie gratulacje dla nich, bo weszły z nową energią i wygrały tego seta, walczyły do końca, aczkolwiek Włoszki postawiły się bardzo wysoko, no i to one zagrają jutro pierwsze miejsce. Myślę, że po tym drugim secie. Wtedy było już wiadomo, albo zaczniemy walczyć, albo zaczniemy grać dobrą siatkówkę, weźmiemy siłę skądś, albo po prostu to się skończy w trzech setach, dlatego wiedziałyśmy, że już nie mamy nic do stracenia. Myślę, że nerwy na pewno też były, to jest normalne, to się wiąże naturalnie z finałem, można powiedzieć o granie, o finał, tak? Więc dla wielu dziewczyn jest to coś nowego, presja była, no i niestety myślę, że przez to te niektóre błędy.
5: Przyjmująca Monika Lampkowska żałowała straconej szansy na awans do finału.
7: Szkoda też tego pierwszego seta, bo wyszliśmy w niego dosyć nerwowo i widać, że Włoszki też jeszcze nie do końca grały na swoim poziomie. Szkoda kilku piłek, które wpadły nam praktycznie bez reakcji, więc gdzieś tam myślę, że można było się zahaczyć w tym pierwszym secie o wiele lepiej. Też ciężko było nam sforsować ich wysoki blok, więc no, przegrywamy dzisiaj 3-1.
5: Środkowa Magdalena Jurczyk próbowała analizować mecz z Italii.

0: ale myślami była już przy ostatnim starciu turnieju.
1: Miałyśmy dzisiaj swoje problemy w ataku. Dziewczyny z Włoch bardzo przytrzymały nas blokiem. Do tej pory przygotowywałyśmy się na Włoszki, więc myślę, że teraz wrócimy do hotelu wieczorem, gdzieś tam będzie wideo. Będziemy się przygotowywać i już staramy się gdzieś tam tę głowę przestawić na Serbię. Jest o co walczyć, wiemy, po co tutaj jesteśmy. Wiem, że ten turniej top 4 jest już naprawdę bardzo wysoki poziom, więc wracamy i przygotowujemy się dalej.
0: Polki przegrały z Włoszkami i w niedzielę powalczą o brąz Mistrzostw Europy. Medal takiego koloru zdobyły w 2009 roku w Łodzi. Rywalkami będą Serbki, które też mają w drużynie sporo problemów. Młodsze zawodniczki nie dorównują poziomem tym bardziej doświadczonym. Jest więc szansa, by zakończyć te mistrzostwa zwycięstwem. Początek o 15.
2: A na medal polskie siatkarki czekają 17 lat. Dalej będziemy mówić o piłce przebijanej nad siatką, tyle że w tenisowym turnieju US Open Jan Paklowski śledził mecz Igi Świątek z Czeszką Marii Buskową w trzeciej rundzie turnieju w Nowym Jorku. Ogromne emocje, wielka walka i happy end. Tak chyba najkrócej można powiedzieć o tym spotkaniu.
3: Ach, takie specjalne westchnienie, bo westchnienie ulgi, radości, ale pokazania też tego, co Iga Świątek prezentuje jako faworytka. To było niesamowicie trudne dla niej spotkanie. Ja wiele tych meczów z racji przyjemności oczywiście, ale przede wszystkim tego, że relacjonuję je dla Państwa wprost ze Stanów Zjednoczonych, obejrzałem i myślę, że przynajmniej w kategorii kobiecej to było najlepsze spotkanie dotychczas na tegorocznym US Open. 7-6, 7-6. Iga Świątek, rozpatrując na przykład tylko drugi set, potrafiła się podnieść ze stanu 0-3, ale Buskowa zagrała znakomicie. Nie bała się ryzykować. Praktycznie każdą piłkę przebijała na drugą stronę. Iga popełniała też dużo błędów, ale te błędy były wymuszane przez również znakomitą grę Czeszki. Ale w tych najważniejszych momentach to właśnie Iga była górą. To pokazała, że jest faworytką, to pokazała, że jest zawodniczką wyżej rozstawioną i tak grają właśnie faworyci, tak grają najlepsze zawodniczki na świecie. Iga Świątek to udowodniła. Zaraz po spotkaniu podkreśliła, że po pierwsze były trudne warunki atmosferyczne, potem mówiła, że to było bardzo trudne spotkanie, że trudno się przybijało piłkę na drugą stronę, ale potem podkreśliła, że cieszy się z tego, że jutro będzie miała dzień wolny, że będzie mogła odpocząć przed kolejnym meczem, ponieważ podkreślamy, w tej chwili nasza zawodniczka dostała się do czwartej rundy. Mówiono, że może być to w miarę łatwe spotkanie dla naszej zawodniczki, biorąc pod uwagę tak, jak Buskowa gra na co dzień, ale te wszystkie przedmeczowe analizy, można tak powiedzieć, przenośni wzięły w łeb, bo Czeszka naprawdę zagrała wspaniale. Tym bardziej do tego, co pokazała w przedniej, pierwszej części sezonu, bo to były dwa wygrane turnieje i czwarta runda Wimbledonu. Osiągnięcia niezłe, ale też niepowalające. Iga podkreśliła, że to, na czym pracuje z trenerem, daje jej spokój psychiczny, że ta forma jest coraz lepsza i udowadnia to z meczu na mecz. Iga Świątek w czwartej rundzie US Open.
2: O czym radośnie informował nas Jan Pachlowski. Pięknie dziękujemy, Janku. A teraz Piotr Dąbrowski opowie o rywalizacji deblistek. Posłuchajmy, jak poradził sobie dzisiaj duet Chwalińska-Linet.
4: Maja Chwalińska i Magda Linet nie zagrają w trzeciej rundzie debla US Open 2026. Polska para stoczyła jednak pasjonujący trzysetowy bój z Anną Bondar i Angeliną Kalininą. Po świetnym początku biało-czerwone musiały ostatecznie uznać wyższość rywalek, przegrywając 6-3, 3-6, 3-6. Początek spotkania należał do Polek. Chwalińska i Linet od pierwszych piłek prezentowały tenis oparty na odważnych returnach, szybkich reakcjach przy siatce i dobrej współpracy. Polki zdołały zwyciężyć w pierwszym secie 6-3 i wciąż realna była perspektywa kolejnej niespodzianki w Nowym Jorku. A przecież już awans do drugiej rundy był dla nich dużym powodem do satysfakcji. W pierwszym meczu turnieju Polki pokonały mistrzynię Wimbledonu, a sama Kiki Mladenowicz to przecież siedmiokrotna mistrzyni wielkoszlemowa w deblu. Idąc dalej, w drugiej partii Bondar i Kalinina znalazły jednak sposób na polski duet. Rywalki zaczęły lepiej wykorzystywać swoje szanse, a Polki nie były już tak skuteczne przy własnym serwisie. Szybko zrobiło się 3-6 i o wszystkim musiał zadecydować trzeci set. Decydująca partia była prawdziwą próbą nerwów. Chwalińska i Linet próbowały odwrócić losy spotkania, ale rywalki utrzymały przewagę i zamknęły seta wynikiem 6-3. Tym samym polska przygoda w turnieju deblowym zakończyła się na drugiej rundzie. Mimo porażki zdecydowanie trudno mówić o rozczarowaniu. Dla Chwalińskiej i Linet był to pierwszy wspólny występ w deblu podczas tegorocznego US Open, a już przyniósł zwycięstwo nad triumfatorkami tegorocznego.

0: Tego Wimbledonu. Polki zostawiły po sobie bardzo dobre wrażenie. Jeśli ten duet będzie miał okazję występować razem nieco częściej, może jeszcze nie raz sprawić kibicom biało-czerwonych ogromną radość.
1: Filip Pieczonka odpadł w pierwszej rundzie debla panów. Polak i Holender Bart Stevens przegrali z Amerykaninem Austinem Krajiczkiem i Chorwatem Nikolą Mekticiem 1-6, 6-7. Z kolei Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson grają w meczu pierwszej rundy. Ich rywalami Salwadorczyk Marcelo Arevalo i Chorwat Mate Pavić pierwszego seta przegrali. Polak i Brytyjczyk w drugim prowadzą 4-0.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Rozpoczęły się Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20, które będą rozgrywane w czterech miastach: Katowicach, Bielsku-Białej, Sosnowcu i Łodzi. Gościem honorowym na arenie Katowice był dziś prezydent FIFA Gianni Infantino. Inauguracja wypadła okazale dla biało-czerwonych, a o szczegółach Tadeusz Musioł.
3: Jakby ktoś pomyślał, że w Polsce, w Katowicach, w piłkarskich Mistrzostwach Świata Polska zagra z Argentyną i zleje tą Argentynę 3-0, to powiedziałby: chłopie, puknij się w czoło, a tymczasem Polki do lat 20 kapitalnie rozegrały inauguracyjny mecz. Oliwia Związek zdobyła jedną czy dwie bramki?
4: Jedną bramkę. Ogromna radość i duma, że mogę reprezentować Polskę na tych mistrzostwach. Myślę, że dużo osób nas nie wierzyło w to, że możemy wygrać, jak kolosalnie brzmi Argentyna.
3: Te znaki zapytania przy liczbie trafień są dlatego, że w 26 minucie nie było wątpliwości. Dobitka kapitalnego strzału koleżanki do pustej niemalże bramki, a później 4 minuty mijają, dośrodkowanie w pole karne i tam było zamieszanie, czyli jednak trafienie samobójcze.
4: Było zamieszanie, tak, i to był samobój i też dziękuję Lenie, bo tak naprawdę ona uderzała na bramkę i bramkarka wypluła tą piłkę, gdzie mogłam dobić tak naprawdę na pustą bramkę.
3: Tak sobie wymarzyłyście ten pierwszy mecz?
4: Tak, myślę, że to było nasze założenie i chciałyśmy wygrać. Wiadomo, zawsze chcemy wygrywać. Wiadomo, chciałyśmy w pierwszych minutach meczu strzelić jak najwięcej bramek, żeby tak później bronić wyniku i żeby na spokojnie nam się to wszystko układało.
3: Znakomity mecz i znakomite zakończenie tego spotkania. Doliczony czas gry, fantastyczna kontra Polek, akcja lewym skrzydłem, piłka w pole karne, odsłonięta ta część boiska. Maja Zielińska zastanawiała się, czy strzelić po prostu.
5: Szczerze, miałam taką pierwszą myśl, dobra, z pierwszej piłki i to wszystko. Bo tak naprawdę nie było dużo czasu do zastanawiania się, no koleżanka super piłkę mi zagrała, więc trzeba było skorzystać.
3: Ale w głowie był już komfort, prowadziłyście 2-0, od tej piłki niewiele zależało, to po prostu było świetne przypieczętowanie dobrego spotkania.
5: Ja uważam, że w piłce nigdy nie ma jakby komfortu, bo jak wiemy, wszystko może się szybko odwrócić, więc jakby koncentracja była do końca, żadna z nas nie czuła się, że ten mecz już jest wygrany, dlatego walczymy tak naprawdę za Polskę, są kibice, noszą nas do góry, więc każdy mecz będziemy chciały wygrać, ale naprawdę atmosfera, kibice dają nam plus 10 do tego chcenia.
3: Ta piłka kobieca, szczególnie do 20, jest trochę anonimowa, więc proszę nam powiedzieć w tej grupie, czy wy jesteście faworytkami, skoro lejemy Argentynę?
5: Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie niestety, bo nie ma co ukrywać, że ciężej jest nam wiedzieć, jak grają reprezentacje z innych kontynentów. Nie mamy z nimi bezpośrednio meczy.
3: W takim razie to bardzo trudna dla was grupa, bo z Europy nie mamy nikogo, a mamy jeszcze Benin i Meksyk.
5: No tak jak powiedziałam, no tutaj każdy mecz jest ciężki, nigdy nie wiadomo, jak się skończy. Dopiero po mistrzostwach możemy spokojnie na wszystko spojrzeć. Teraz tkwimy w tym i wszystko jest szybkie.
3: Trener Marcin Kasprowicz, zapisał się pan w encyklopedii polskiego futbolu jako szkoleniowiec, który w Mistrzostwach Świata zdał Argentynę.
6: Dziękuję bardzo. No tak, niewątpliwie Argentyna tworzy pewnego rodzaju aurę Messiego, aurę, wiadomo, męskiej piłki. Piłka kobieca w Argentynie też jest naprawdę na dobrym poziomie i tutaj piłkarki są dobrze wyszkolone i technicznie, i organizacyjnie. Natomiast faktycznie mamy satysfakcję. Ja osobiście muszę przyznać, że ja cierpię ogromną satysfakcję, że w końcu wygraliśmy pierwszy mecz. To naprawdę nas rozstawia teraz, dlatego z tego najbardziej się cieszę.
1: W kronice sportowej czas na podsumowanie siódmej kolejki Ekstraklasy. Wielkie piłkarskie emocje mieliśmy w Lublinie i udany rewanż Legii za odpadnięcie z Pucharu Polski. Stołeczna drużyna wygrała w końcówce 3-2, a wszystko śledził Józef Kufel.
7: Po czterech dniach Motor Lublin znów spotkał się z warszawską Legią, która do Koziego Grodu przyjechała z myślą o rewanżu za wtorkową porażkę w Pucharze Polski 0-3. Przez pierwsze pół godziny spotkania działo się bardzo niewiele. Emocje zaczęły się w 30 minucie, gdy po akcji Kamila Lukoszka dwie okazje na otwarcie wyniku miał Fabio Ronaldo. Portugalczyk najpierw strzelał po ziemi, potem

0: dobijał głową, ale za każdym razem lepszy był bramkarz stołecznych Otto Hindrich. W odpowiedzi goście ruszyli z kontrą, w której w ostatniej chwili pędzącego na bramkę Lublinian zawodnika Legii powstrzymał Jacques Ndiaye. Po upływie kolejnych kilku minut Senegalczyk wystąpił znów w głównej roli, tym razem ofensywnej. Skrzydłowy znalazł się w 16 Legii i próbował podaniem obsłużyć Karola Czubaka, ale w ostatniej chwili lot piłki przeciął Rafał Augustyniak. W końcówce pierwszej połowy Motor popełnił dwa poważne błędy. Najpierw przy wyprowadzaniu piłki pomylił się Ivo Rodriguez, a w sytuacji sam na sam z Gasperem Tratnikiem niecelnie uderzył Jan Kuchta. W 43 minucie Tinowi Plavoticowi piłkę odebrał Michal Sewczyk. Czech dośrodkował do Kuchty, którego faulował Bartosz Bereszyński. Sędzia nie namyślał się i wskazał na rzut karny, a z 11 metra bramkę dla Legii zdobył Augustyniak. Druga połowa znów zaczęła się niemrawo, ale potem byliśmy świadkami niezwykłych emocji. Motor wrócił do gry w ciągu 180 sekund. Żółto-biało-niebiescy nie tylko odrobili straty, ale wyszli nawet na prowadzenie. Bohaterem gospodarzy znów został Czubak, który najpierw skorzystał z dośrodkowania Lukoszka, a potem wykończył akcję Ndiaye. Lublinianie mogli dobić Legię i rozstrzygnąć losy pojedynku. W 79 minucie Ndiaye odebrał piłkę Zoranowi Arsenisiowi, ale w sytuacji sam na sam z Otto Hindrichem zimnej krwi zabrakło Makon Aiko. Ponieważ w grze było sporo przerw, sędzia doliczył aż 13 minut. I to okazało się zbawienne dla przyjezdnych. W piątej minucie doliczonego czasu gry w zamieszaniu po rzucie rożnym wyrównał Jakub Żewłakow. 6 minut później ten sam gracz dał Legii rozstrzygającego gola. Stołeczni wygrali w Lublinie 3-2 i pozostają niepokonani w Ekstraklasie.
1: Legia prowadzi w tabeli, a co działo się w Kielcach? Tam korona podejmowała Wisłę Kraków. Rafał Szymczyk.
2: Trzeci w tym sezonie mecz przed własną publicznością i trzeci remis 1-1 zanotowała Korona Kielce, która w siódmej kolejce piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy podzieliła się punktami z Wisłą Kraków. Gospodarzy wyprowadził na prowadzenie w 25 minucie Andrzej Lingr. Czeski pomocnik w swoim ligowym debiucie w żółto-czerwonych barwach pokonał Marcela Ubika pięknym strzałem z dystansu. W doliczonym czasie gry wyrównał Alan Uryga. Kapitan Białej Gwiazdy wykorzystał zamieszanie w szesnastce Kielczan i głową umieścił piłkę w siatce. Pomocnik Wisły Duda podkreślił, że w Kielcach zawsze gra się ciężko.
3: Ładnym strzałem Korona wyszła na prowadzenie, potem musieliśmy odrabiać. Korona stawia ciężkie warunki. Pod względem kibicowskim też było czuć atmosferę tego meczu. Napięcie było wysokie, więc szanujemy ten punkt.
2: W końcówce spotkanie bardzo się zaostrzyło. Zdaniem Dudy winę za to ponosi także sędzia Marcin Szczerbowicz z Olsztyna.
3: Tak szczerze powiem, że dzisiaj po prostu sędzia nam bardzo dużo pozwalał i w pewnych momentach tracił kontrolę nad tym meczem, co było widać. Całe szczęście nikt nie ucierpiał na zdrowiu, ale już pod koniec było ostro.
2: Z jednego punktu wydartemu rywalowi w ostatniej akcji meczu cieszył się trener krakowskiego zespołu Mariusz Job.
4: Pierwsza połowa z lekkim wskazaniem na gospodarzy. Myślę, że najgroźniejsze to, co było na boisku, to faza przejściowa. My też kilkakrotnie zbyt łatwo traciliśmy tą piłkę. Rywal był w tej fazie bardzo groźny. Wiedzieliśmy o tym, że to jest coś, na co czekają. Natomiast z drugiej połowy myślę, że mieliśmy inicjatywę, mieliśmy przewagę. Były takie momenty, w których powinniśmy tą bramkę zdobyć wcześniej, bo kilka sytuacji mieliśmy bardzo groźnych. Natomiast dla mnie jest najważniejsze to, że graliśmy do końca z wiarą i z trudnego terenu wywozimy jeden punkt.
2: Z remisu nie był zadowolony szkoleniowiec Kielczan Jacek Zieliński.
5: No cóż można powiedzieć po takim zakończeniu meczu. Ja nie mówię, że po meczu, tylko po zakończeniu meczu. No jesteśmy po prostu na siebie źli, no bo daliśmy sobie wydrzeć to ciężko zapracowane zwycięstwo, można powiedzieć, w ostatnich sekundach i to bardzo boli, no ale to jest tylko i wyłącznie nasza wina. My popełniliśmy błąd, daliśmy się po prostu zaskoczyć, no i skończyło się jak się skończyło. Prawda jest taka, że graliśmy się z naprawdę dobrym zespołem. Wisła jest w dobrej dyspozycji, postawiła bardzo trudne warunki, dlatego tym bardziej szkoda, bo to zwycięstwo wysmakowało bardziej okazale. No niestety, mamy tylko punkt i gramy dalej.
2: Rozczarowany rezultatem był również pomocnik Korony Kamil Jakubczyk.
6: No myślę, że na pewno jak się traci bramkę w doliczonym czasie, to raczej zawsze się mówi, że się straciło dwa punkty, nie zyskało jeden, ale myślę, że żeby spłycać się ten rezultat tylko i wyłącznie do tej bramki w doliczonym czasie gry, to by było trochę za proste, bo trzeba powiedzieć sobie szczerze, że jak chcemy być klasową drużyną i drużyną, która walczy o coś więcej niż o środek tabeli czy o utrzymanie, to my musimy przy tym natłoku meczy, co mieliśmy teraz, czyli graliśmy w środę z Widzewem ciężkim pucharze, teraz graliśmy w sobotę z Wisłą, która też jest dobrą drużyną, musimy lepiej zarządzać tym meczem, bo w pierwszej połowie mieliśmy dużo sytuacji, ale później za bardzo poszliśmy w takie dwa ognie z Wisłą i mieli sporo tych sytuacji. Koniec końców najbardziej boli, że nie szyli bramki z jakiejś przygotowanej sytuacji, tylko z takiego chaosu.
2: W Koronie zadebiutował pozyskany z Rakowa Częstochowa Michael Ameyo, a w Wiśle sprowadzony z Realu Valladolid Hiszpan Wiktor Meseguer. Z Kielc Rafał Szymczyk.
1: Widzew Łódź grał z kolei z Radomiakiem, a o tym meczu Robert Zwoliński.
7: Mecz sąsiadów z ligowej tabeli Ekstraklasy nie zachwycił, ale może dlatego, że Widzew i Radomiak to faktycznie

0: siedzi, ale z dolnej połowy tabeli. Wszystkie celne strzały w tym spotkaniu możemy policzyć na palcach jednej ręki. Dokładnie było ich 5. W zgodnej opinii te groźniejsze oddali piłkarze z Radomia. Podkreślił to bramkarz tej drużyny, Filip Majchrowicz.
1: Z przebiegu gry stworzyliśmy lepsze sytuacje, bo Drągowski obronił tam sam na sam i parę groźnych sytuacji. Wicew zagrażał, był aktywny pod bramką, ale tych strzałów celnych nie było, więc myślę, że lekki niedosyt, że nie wywieźliśmy stąd 3 punktów.
2: To był dzisiaj nasz największy problem, jeżeli chodzi o tę możliwość kreowania dogodnych sytuacji, bo tak naprawdę zabieraliśmy sobie na to szansę. Dzisiaj mieliśmy problem z tym właśnie decyzyjnością.
0: Tak trener Widzewa Serp Aleksander Wukowicz wyjaśnił małą liczbę uderzeń swoich podopiecznych. Zamiast nich widzewiacy dzisiaj dużo dośrodkowywali. Prawie 40 wrzutek musi robić wrażenie. Tego też obawiał się trener Radomiaka Tomasz Kaczmarek.
3: Wrzutki Widzewa są niebezpieczne. Szczególnie grał na 2 napastników. Dzisiaj zagrali na 1 napastnika, dlatego było nam łatwiej to wybronić. Obawialiśmy się stałych fragmentów i faz przejściowych Widzewa, dlatego troszeczkę dopasowaliśmy kilka rzeczy.
2: Bardziej wynikło z sposobu bronienia przeciwnika, który często odpadał nisko i trzeba było bokami się dostawać pod pole karne. No właśnie, bardzo dużo tych dośrodkowań, też za dużo niestety tych, które się zatrzymały na pierwszym obrońcy przeciwnika i tutaj na pewno to jest do poprawy.
3: Tak prawdę mówiąc, to Widzew nie miał jednej takiej dużej prawdziwej szansy i pod tym względem, biorąc pod uwagę mecz wyjazdowy, biorąc pod uwagę, że do tej pory w meczach wyjazdowych mieliśmy problemy, to zrobiliśmy tutaj duży progres. Miałem wrażenie, że mamy mecz pod kontrolą bez piłki i kreujemy sytuację, aby wygrać ten mecz. Na pewno jedna duża kontrowersja co do naszej bramki na 1-0, poza tym 3-4 duże szanse po naszej stronie, dlatego ogólnie lepszy występ naszego zespołu na wyjeździe.
0: Goli nie było, ale emocji nie zabrakło. Nie zabrakło też piłki w siatce. W 78 minucie Przemysław Wiśniewski niefortunnie interweniował i wpakował piłkę do własnej bramki. To właśnie wtedy interweniował też wspomniany przez trenera Kaczmarka VAR. Choć w pierwszym tempie już wydawało się, że pomocnik Widzewa Emil Kornwik był faulowany, sprawdzanie trwało długo, a sędzia Bartosz Frankowski jeszcze dostarczył dodatkowych emocji, o czym wspomniał trener Aleksander Wukowicz.
2: Dla mnie był oczywisty faul, od razu tam reagowałem, jakby nie wiem, czemu to tak trwało. Nie wiem, czy najpierw w pokoju warowskim, a potem przy oglądaniu. Potem jeszcze chwila grozy, kiedy jest machnięcie ręką tak jakby na środek boiska, także kolejny trudny moment z VAR-em.
0: Widzewiacy zaczęli jednak od wolnego tuż przy środku boiska, a do końca już nic się nie zmieniło. Radomiak i Widzew remisują bezbramkowo i dalej pozostają sąsiadami w dolnej części tabeli.
4: Liderem rozgrywek Legia Warszawa. Dziś rozegrano też mecze 7 kolejki pierwszej ligi. Stal Mielec zremisowała z Odrą Opole 1-1. Miedź Legnica z Chrobrem Głogów również 1-1. A Stal Rzeszów pokonała Polonię Warszawa 2-1. Tu liderem Pogoń Grodzisk Mazowiecki.
5: Polskie Radio. Jedynka.
4: Piłkarze Manchesteru City pokonali w 3. kolejce na własnym stadionie Benjaminka Coventry 1-0 i z kompletem 9 punktów prowadzą w tabeli Ekstraklasy. Jutro szlagierowe derby Londynu, Arsenal kontra Chelsea. Piłkarze Bayernu Monachium bezbramkowo zremisowali na wyjeździe z Schalke Gelsenkirchen w 2. kolejce Bundesligi. Borussia Mönchengladbach przegrała u siebie z Elversbergiem 3-4, choć prowadziła już 2 bramkami. W pierwszym składzie Benjaminka zagrał polski pomocnik Łukasz Poręba. Maciej Janowski wygrał 2. turniej cyklu żużlowych Mistrzostw Europy SEK. W finale zawodów, które rozegrano w niemieckim Gustrow, był też Kacper Woryna, ale zajął 4. miejsce. Liderem na półmetku Duńczyk Leon Madsen. Klaudia Kazimierska podczas finałowego mitingu Diamentowej Ligi w Brukseli z najlepszym w tym roku czasem na świecie 3 minuty 54 sekundy i 5 setnych poprawiła rekord Polski w biegu na 1500 metrów. Polski bokser Damian Knyba szokuje bokserski świat w Stanach Zjednoczonych. Po 12-rundowej walce pewnie wypunktował Andy'ego Ruiza Juniora, nazywanego meksykańskim Rockim. Do starcia doszło w Newark pod Nowym Jorkiem. Francuski kierowca zespołu Alpin Pierre Gasly wygrał kwalifikacje i pojedzie z pierwszego pola startowego w jutrzejszym Grand Prix Włoch Formuły 1 na torze Monza. Niemiec Marco Brenner triumfował na mecie 14 13 etapu kolarskiego wyścigu Vuelta Espania. A w Gdańsku reprezentacja Polski podejmowała w meczu towarzyskim Finlandię. Jak potoczyło się to spotkanie? O tym Marek Grzechowski.
6: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zakończyło się nietypowym wynikiem 4-0, ale proszę się

0: się nie dziwić, po prostu trenerzy umówili się na to, że w ten treningowy sposób potraktują wynik. Cztery sety miały się odbyć, cztery się odbyły, cztery wygrane przez biało-czerwonych. Trener Nikola Grbić mógł wykorzystać wszystkich zawodników. Wszyscy dotknęli, można powiedzieć, parkietu. Wyszli w składzie Komenda, Bołądź, Leon, Szalpuk, Lemański, Majchrzak i na libero Popiwczak. Pewne zwycięstwo, Finlandia jest dużo słabszą drużyną. Przypomnijmy, Polacy za kilka dni rozpoczną start w Mistrzostwach Europy. Już 10 września w Sofii zagrają z Portugalią i do tego meczu się przygotowują.
1: A dziś zanotowali 17 zwycięstwo z rzędu i tą informacją kończymy kronikę sportową.
2: Kronika sportowa.
3: Polskie Radio. Jedynka. Autopromocja.
4: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
3: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
4: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto, no wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama. Radio Kierowców.
8: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam na ostatni dzisiaj drogowy raport Jedynki. Na trasie ekspresowej S3 pomiędzy węzłami Gorzów Wielkopolski Zachód a Gorzów Wielkopolski Południe auto osobowe uderzyło w bariery. Na kilometrze 90 zablokowany jest jeden prawy pas w kierunku Zielonej Góry. Natomiast na trasie ekspresowej S5 w województwie wielkopolskim na węźle Gniezno-Południe auto ciężarowe uderzyło w bariery. Do zdarzenia doszło na kilometrze pierwszym na jezdni w kierunku Poznania i tutaj trasa S5 jest zwężona. Także zablokowany jest jeden pas. Zakończyły się wielogodzinne utrudnienia na A1 w województwie śląskim pomiędzy węzłami Woźniki a Częstochowa Południe, gdzie dzisiaj nad ranem doszło do pożaru samochodu ciężarowego na jezdni w kierunku Łodzi. W tej chwili na kilometrze 445 jezdnia jest już całkowicie odblokowana. Natomiast na A1 utrudnienia utrzymują się pomiędzy węzłami Piekary Śląskie a Pyżowice, gdzie trwa remont i na fragmencie ponad 3-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, a także ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. I pomimo późnej pory obserwujemy tam spowolnienia. Drogowcy pracują także na trasie ekspresowej S17 w województwie lubelskim na odcinki Piaski-Lublin. Tutaj ruch w obie strony odbywa się jezdnią południową. I kolejne informacje z tras na naszej antenie już jutro przed godziną 6, a ja życzę spokojnej i szerokiej drogi.
9: Jest 23, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Andrzej Kocjan. Nie potwierdziły się doniesienia, że jedną z dwóch osób zatrzymanych dzisiaj w sprawie Zonda Krypto jest marszałek województwa lubelskiego i były poseł PiSu Jarosław S. Informowały o tym Wirtualna Polska i TVN24.pl. Pisały, że polityk miał naciskać na szefa upadającej giełdy Przemysława Krala, żeby wypłacił mu pieniądze. Potem dziennikarze wycofali się z informacji o zatrzymaniu polityka. Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka potwierdza natomiast oficjalnie zatrzymanie Romana Rzet.
10: Funkcjonariusze CBZC i policji przeszukiwali miejsce zamieszkania Romana Rzet, zabezpieczyli wiele cennych rzeczy, a także dokumentację w zakresie działalności firmy Zonda Krypto.
9: Według dziennikarzy Wirtualnej Polski i superwizjera TVN mężczyzna był wieloletnim wspólnikiem Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto. W prokuraturze w Katowicach ma zostać przesłuchany i usłyszeć zarzuty.

0: Ponad 1100 interwencji Straży Pożarnej w związku z frontem burzowym i wichurami, które przechodzą nad północną Polską. To dane do godziny 21:00 przekazał je Polskiemu Radiu rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Granec. 4 osoby zostały ranne, 3 w województwie zachodniopomorskim podczas dożynek gminnych w Reczu, 1 osoba na Podlasiu. Nad morzem w zachodniopomorskim obowiązują ostrzeżenia 2 stopnia przed silnym wiatrem, a w pomorskim 1 stopnia. Nad ranem wiatr powinien zacząć słabnąć. Szczęśliwy finał poszukiwań 81-letniego mężczyzny w lesie w okolicach Gronit pod Olsztynem. Strażacy odnaleźli zaginionego mieszkańca Olsztyna. Poszukiwania seniora trwały 2 dni. Starszy pan był bardzo wychłodzony i zdezorientowany. Został przewieziony do szpitala, relacjonuje komisarz Anna Balińska z olsztyńskiej policji.
1: Poszukiwania trwały od środy. Tego dnia wieczorem policjanci otrzymali zgłoszenie o zaginięciu 81-latka. Funkcjonariusze pracowali nieprzerwanie dni i noce. Przeczesywali trudno dostępne tereny leśne, tereny podmokłe oraz pobliskie jezioro. W działaniach brały udział również policyjne psy służbowe.
0: Życiu 81-latka nie zagraża niebezpieczeństwo.
2: To są aktualności jedynki.
0: Zasłuchani Polacy na placach i w parkach podczas kolejnego narodowego czytania, tym razem Dziadów Adama Mickiewicza. Akcja dotarła do wielu miejsc w kraju i za granicą, ale finał odbył się przed pomnikiem Adama Mickiewicza w Warszawie. Obserwował go Mariusz Pieśniewski.
3: Słowa mickiewiczowskich dziadów odśpiewano i przeczytano.
4: Nie lubisz umierać z głodu.
3: A zasłuchani ludzie mówili, że warto wracać do klasyki literatury.
5: Warto, naprawdę warto. Warto sięgać do dziadów.
6: Ja nie miałem takiego szczęścia, bo wyjechałem jako mały chłopiec do Chicago.
7: To są piękne chwile teraz dla pana.
6: Tak, tak, tak. Bardzo patriotyczne.
7: Wzruszony jest pan.
6: Yes. Thank you very much.
3: Tradycyjnie finałowi przewodziła para prezydencka. Prezydent Karol Nawrocki mówił o mocy literatury, która łączy.
8: Literatura ma moc przenoszenia polskości ponad granicami całej Europy i całego świata. Więc narodowe czytanie już od 15 lat sprawia, że jesteśmy narodową wspólnotą.
3: A za rok lekturą w narodowym czytaniu będzie Lord Jim Josepha Konrada. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Gwiazdy światowego himalaizmu dotarły do Lądka Zdroju. Niewielkie uzdrowisko na Dolnym Śląsku zamieniło się w tętniącą życiem stolicę gór. Trwa tam 31. Festiwal Górski imienia Andrzeja Zawady. Bierze w nim udział kilka tysięcy osób.
9: Przyciąga przede wszystkim sam festiwal, tematyka, a także oczywiście piękno gór. Jutro idziemy biegać w góry.
10: Niepowtarzalny klimat. My jesteśmy dopiero drugi raz, choć każdy z nas bardzo lubi chodzić po górach.
11: To jest festiwal, na którym trzeba być, jeżeli się kocha góry. Świetne prelekcje, filmy.
12: Ten ogólny harmider to po prostu parę tysięcy osób, które chce zaznać świata gór. Lądek jest pełen ludzi, także naprawdę widać, że ludzie chcą kontaktu z himalajstami, z górami, z książkami. Także super.
0: Mówił Maciej Sokołowski, dyrektor festiwalu. Impreza potrwa do jutra. Chorwacka Pula wprowadza wyjątkowo tani system parkowania dla swoich mieszkańców. Od początku listopada osoby zameldowane w mieście i posiadające prywatny samochód będą mogły kupić roczną kartę uprawniającą do 1000 godzin parkowania za 37,50 euro. Oznacza to mniej niż 4 centy za godzinę.
13: Mieszkańcy sami zdecydują, kiedy wykorzystają przyznany limit. W pierwszej strefie będą mogli parkować maksymalnie 2 godziny, natomiast w drugiej i trzeciej strefie nie będzie ograniczenia czasowego. Karta nie będzie obowiązywać w strefie 0, przeznaczonej wyłącznie dla uprawnionych mieszkańców i firm. Parkowanie będzie obsługiwane za pomocą aplikacji. Kierowca po zaparkowaniu uruchomi naliczanie godzin, a po odjeździe je zatrzyma. Jeśli zapomni tego zrobić, system automatycznie zakończy parkowanie wraz z końcem godzin płatnego parkowania. Program jest realizacją jednej z najważniejszych obietnic wyborczych burmistrza Puli Pedzie Grbina. Władze miasta argumentują, że rozwiązanie ma przede wszystkim ułatwić życie mieszkańcom korzystającym z samochodu podczas codziennych wizyt u lekarza, na targu czy w urzędach. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, a na północy kraju lokalnie burze. Temperatura minimalna od 10 do 14 stopni, w kotlinach górskich tylko 8. Wiatr umiarkowany i dość silny i bardzo silny w górach i na wybrzeżu.

0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama. Autopromocja.
4: Gdzieś to już słyszałem, ale gdzie? Jeśli zdarza ci się zadać to pytanie, kiedy słuchasz muzyki, to ta audycja jest właśnie dla ciebie. Covery, czyli nowe wersje znanych piosenek. Bywają kontrowersyjne, owszem, ale potrafią też zachwycić. Nie odpowiem na pytanie, co jest lepsze, oryginał czy cover, ale zapraszam do rozmowy i zapraszam do słuchania. Szczęśliwe powroty. W każdą niedzielę po godzinie 17. Ula Kaczyńska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tu jest muzyka.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Prawie 15 minut po północy. Wojciech Błoński za konsoletą, Wojciech Urban przed mikrofonem. Rozpoczynamy. 3 godziny muzyki nocą. To już kolejny dzień września, a ja chcę z państwem jeszcze powspominać lato. I państwo też wspominają pan Baltazar, albo też kot Baltazar Miller. Jeśli kot Baltazar, to ten zaprzyjaźniony, wspomina koncerty dziś w Białych Błotach, koncerty Lata z Radiem. I pan Sławek z Zatora nas pozdrawia. Pozdrawiam również państwa. Można pisać 71151facebook.com. Ukośnik 1. Przywitaliśmy się hymnem męskiego grania 2026. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Redaktor Wydrych wieszczył, że to będzie przebój tego lata. Myślę, że tak się stało. No to teraz będzie męskie granie początek, czyli panowie Podsiadło, Zalewski i Cortez. Potem będzie męskie granie sobie i wam, czyli Organek i Krzysztof Zalewski i też pani Katarzyna. A potem będzie spokojnie. Agnieszka Chrzanowska, Nie bój się nic nie robić. To debiutancka płyta, tak była zatytułowana, z 1998 roku, a potem będzie Shotgun George Ezra. Zapraszam.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: 30 minut po północy to był George Ezra, zaśpiewał Shotgun, a teraz będzie Hania Kuznowicz, trzy razy bardziej. Zadebiutowała w jednym z telewizyjnych show i myślę, że całkiem nieźle. Zadebiutowała, jej piosenka też stała się przebojem, a potem będą lata 80. Laura Branigan zaśpiewa Self Control, rok 1984, a potem Samoloty, Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka, maj 2025. Festiwal Zorza, a potem będzie kolejny przebój tego lata, czyli Kuba i Kuba zaśpiewają o tym, że stygnie lato, a potem będzie Keb Mo, The Door. Zapraszam.

Jedynka. Polskie Radio.

Kebmo, tak, zaśpiewała. Jeśli państwo zastanawiają się, jaki to redaktor prowadzący miał pomysł na dzisiejszą audycję i co mu przyświecało, otóż redaktor był sobie na urlopie i podczas urlopu słuchał różnych piosenek i miał takie, o, to by się nadało i to by się nadało. I tak to się zebrała dzisiejsza lista letnich przebojów. A państwo piszą pod 71-151. Witajcie, kochani, pragnę pozdrowić moje ulubione panie redaktor Anię Wil, Ela Lewicka, Marta Januszewska, Gosia Iwanicka, Agosia Radiochońska, Wiwat Jedynka, Rzeszów. Tak napisała nasza słuchaczka. A ja mogę tylko jeszcze powiedzieć, że równie letnio i równie radośnie będziemy grali w następnej godzinie. Będą panowie Beatlesi, George Harrison, Paul McCartney, będzie Jeanette, będzie Fiolka, będzie Shakin' Stevens i Mrozu. To tylko na zachętę zapraszam. 71-151 i facebook.com/1 to możliwości kontaktu. Będzie letnio i z tym latem się jeszcze długo nie pożegnamy. Będą lata 80., 90. i najnowsze.

czyli wszystko, co mam nadzieję Państwo lubią i co nie pozwoli Państwu również, mam nadzieję, zasnąć. Także tym za kierownicą proszę o meldunki i protokoły, gdzie Państwo są, dokąd Państwo dążą. Zapraszam.

0: innych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
1: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
0: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Minęła pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności Jedynki. Orzeczony kiedyś zakaz opuszczania kraju uniemożliwił wylot na wakacje do Turcji. To historia eks-szefa służby kontrwywiadu wojskowego Piotra Pytla. Zakaz był w bazie, mimo że śledztwo prawomocnie zostało umorzone w 2024 roku. Dlaczego tak się stało, to wyjaśnia rzecznik Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, porucznik Szymon Mościcki.
3: Ten zakaz został wydany przez prokuraturę okręgową w Warszawie, Wydział do Spraw Wojskowych. Funkcjonariusze Straży Granicznej sprawdzili we wszystkich bazach. Nie ma żadnej dokumentacji, żadnego wpisu, który anulowałby ten zapis, czyli ten zapis jest aktualny.
2: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek nazwał sytuację niedopuszczalną i interweniował w tej sprawie. Przypomnijmy, wobec generała Piotra Pytla i jego poprzednika generała Janusza Noska prowadzono śledztwo o możliwym dopuszczeniu się współpracy ze służbami Rosji. Nie we wrześniu tego, a w marcu przyszłego roku odbędzie się zjazd Związku Polaków na Białorusi. Decyzję podczas obrad Rady Naczelnej w Białymstoku podjęto ze względów bezpieczeństwa, wyjaśnia prezes Związku Angelika Borys.
4: Jesteśmy uznawani oficjalnie przez władze Białorusi i działalność nasza podlega pod artykuł karny od 3 do 8 lat za działalność związaną z niezarejestrowaną organizacją.
2: Wśród uczestników obrad był Andrzej Poczobut, który wcześniej zapowiadał powrót na Białorusi właśnie na zjazd związku. Mimo zmiany terminu wydarzenia, białoruski opozycjonista zadeklarował, że wraca do Grodna za kilka dni.
5: Ja tam jadę nie dlatego, że jakieś tam osobiste motywy. To jest sprawa, której poświęciłem znaczącą część swojego życia. Ja chcę, żeby ta sprawa funkcjonowała, żeby związek się rozwijał. O to chodzi.
2: Jednym z najważniejszych zadań liczącego 12 tysięcy osób Związku Polaków na Białorusi jest nauka języka polskiego. W szkołach społecznych uczy się ponad 3 tysiące dzieci. Nowy projekt ustawy regulującej rynek kryptowalut zapowiada europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński. Sejm nie zdołał w piątek odrzucić trzeciego weta prezydenta w tej sprawie, dlatego zostanie złożony czwarty projekt ustawy, zapowiada Dariusz Joński.
6: Nie zostawimy obywateli, którzy oczekują, żeby państwo jednak działało skutecznie i żeby była ustawa, która będzie regulowała. Prezydent Nawrocki robi wszystko, żeby uciszyć ten temat i wetować razem z posłami PiS-u i Konfederacji ustawy. Uważamy, że to jest bardzo istotne i ważne, nie możemy się poddać.
2: Do odrzucenia kolejnego prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach zabrakło podczas piątkowego głosowania 25 głosów.
1: To są aktualności Jedynki.
2: Polska przegrała w Stambule z Włochami 1-3 w półfinale Mistrzostw Europy Siatkarek, a to oznacza, że nasze zawodniczki powalczą o trzecie miejsce w turnieju z Serbkami. O szczegółach Rafał Bała.
7: Pierwszy set wygrany przez Włoszki do 19, podobnie jak drugi. Później na boisku pojawiły się zmienniczki Julia Szturowska, Paulina Damaskę i Martyna Czerniańska, które odmieniły obraz gry. Pomogły wygrać tę partię do 21, ale na więcej Polek nie było już stać. Paola Egono zdobyła 21 punktów. Dobrze spisywały się Antropowa i Sylla. Nie zawodził środek siatki. Wyraźny triumf Włoszek w czwartym secie do 16, a w całym meczu 3-1. Kapitan Polek Magdalena Stysiak analizowała przyczyny porażki.
8: Zmęczenie było widać u nas w każdym elemencie. Myślę, że nerwy na pewno też były, presja była, no i niestety myślę, że przez to te niektóre błędy.
7: Nie udało się więc powalczyć o trzecie w historii złoto Mistrzostw Europy, ale pozostaje szansa na brąz. Trzeba jednak w niedzielę pokonać Serbki.
2: Czego oczywiście naszym siatkarkom życzymy, a pierwszymi finalistkami Mistrzostw Europy zostały Turczynki po pokonaniu Serbii 3-0. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zainaugurowała nowy sezon. Wieczorem w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego odbył się koncert Weź głęboki oddech. Pod dyrekcją Bassema Akiki orkiestra zagrała kompozycję m.in. Dworaka. Uczestnicy koncertu przyznali, że nie mogli przegapić pierwszego takiego wydarzenia w sezonie.
9: Pierwszy koncert w sezonie, ale też uwielbiam tego dyrygenta. I dlatego między innymi.
10: Często pani tutaj bywa na koncertach?
11: Bardzo często. I w Filharmonii też bardzo często. Cieszę się. Jakaś niespodzianka podobno ma być.
12: Wiekowy facet i bywa dla przyjemności.
10: Dobry pomysł na spędzenie sobotniego wieczoru.
12: Oczywiście.
9: Nie tylko na koncerty Orkiestry Polskiego Radia.

0: też na inne koncerty, bo inni wykonawcy też tutaj wynajmują tą salę. No, mogę trochę zaskoczyć, że we wrześniu mam 21 koncertów zaplanowanych.
1: Transmisji pierwszego w tym sezonie koncertu Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie można było posłuchać na antenie radiowej dwójki. A to były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Noc pochmurna i deszczowa na północy może też zagrzmieć. Podobna pogoda utrzyma się w ciągu dnia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 16 do 20 stopni. A teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Niż 994 hektopaskale nad północno-zachodnią Rosją powoli wypełnia się i przemieszcza na północny wschód. Klin wyżowy z nad Francji i Niemiec rozbudowuje się na wschód. Wydano ostrzeżenie przed silnym sztormem na Bałtyk Południowy, Zatokę Pomorską i Wybrzeże Środkowe, a także przed sztormem na Bałtyk Południowo-Wschodni i Zatokę Gdańską. Bałtyk Południowy. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 7 do 8, w porywach 9, przejściowo do 10, słabnący na 6 do 7 w skali Beauforta. Stan morza 5 do 6, później 4 do 5. Temperatura powietrza około 16 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, przelotne opady deszczu, początkowo możliwe burze. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 7 do 8, w porywach 9, słabnący na 5 do 7 w skali Beauforta. Stan morza 5 do 4. Temperatura powietrza około 16 stopni. Widzialność dobra do słabej, przelotne opady deszczu, miejscami burze. Zatoka Pomorska, Wybrzeże Środkowe i Zatoka Gdańska. Tam wiatr zachodni do północno-zachodniego 7 do 8, w porywach 9, przejściowo do 10, słabnący na 5 do 6 w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 5 do 6, później 4 do 5. Widzialność dobra do umiarkowanej, przelotne opady deszczu, początkowo możliwe burze. I jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 6 do 7, słabnący na 4 do 6 w skali Beauforta. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 4 do 6, początkowo w porywach 7 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Gdzieś to już słyszałem, ale gdzie? Jeśli zdarza ci się zadać to pytanie, kiedy słuchasz muzyki, to ta audycja jest właśnie dla ciebie. Covery, czyli nowe wersje znanych piosenek. Bywają kontrowersyjne, owszem, ale potrafią też zachwycić. Nie odpowiem na pytanie, co jest lepsze, oryginał czy cover, ale zapraszam do rozmowy i zapraszam do słuchania. Jak stracony czas. Szczęśliwe powroty. Wróć do mnie. W każdą niedzielę po godzinie 17. Ula Kaczyńska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

Prawie 12 minut po godzinie pierwszej. Wojciech Błoński za konsoletą, Wojciech Urban przed mikrofonem. Rozpoczynamy drugą godzinę muzyki nocą. Piosenka, która właśnie wybrzmiała, to był George Harrison, Got My Mind, Set Of On You. No i to jest piosenka, która się kojarzy.

To jest I Will Always Love You. Dolly Parton nagrała, ale rozsławiła Whitney Houston. No podobnie było chyba z tą piosenką. No to skoro George Harrison zabrzmiał, no to sięgnijmy po drugiego z Beatlesów, Paul McCartney. No i w towarzystwie Stevie'ego Wondera zaśpiewa Ebony Ivory, rok 1982, a potem będzie Janetti. Tak by ją, Janetti chyba, tak jakoś, bo troszkę z hiszpańska, troszkę z francuska, czyli Porque te vas, czyli dlatego, że odchodzisz. Urodziła się w Londynie, pochodzi z Hiszpanii, a ta piosenka została wykorzystana w filmie Carlosa Saury, Nakarmić kruki. A potem będzie Fiolka, Głośny śmiech. Bardzo dawno Fiolki nie słyszałem, usłyszałem latem i pomyślałem, że państwu też ją przypomnę. A potem będzie Shakin' Stevens, chyba największy przebój, który pamiętam z dzieciństwa jeszcze. Cry Just a Little Bit. Zapraszam.

Piąta płyta Shakin' Stevens. Myślę, że ten przebój przyniósł mu sławę i spore pieniądze, chociaż się w tego wcale chyba nie spodziewał. The Bop Won't Stop. Tak się nazywał album, z którego pochodzi ta piosenka, a teraz coś bardzo świeżego z jeszcze ciągle niewydanej płyty. Nowe single się pojawiają. Jednym z nich jest piosenka Nie ma miejsca jak dom i Mrozu zaśpiewa. To będzie na płycie. Jeszcze było Pół na pół z Julią Pietruchą, Anioły, Pojedynek oraz Odpowiedni moment z Zalią. To takie zapowiedzi tej nowej płyty, wszystko przed nami. A potem sięgniemy po Daft Punk, Get Lucky, rok 2013. To będzie ta wersja z Pharrellem Williamsem i Nilem Rogersem. A potem będzie Stitches, czyli Szwy, zaśpiewa Shawn Mendes. Taka radosna, wydawałoby się, piosenka z 2015 roku, ale ona wcale nie jest taka radosna w treści. A potem będzie Ania Dąbrowska, Porady na zdrady, czyli Dreszcze z filmu Ryszarda Zatorskiego pod tym samym tytułem. Zapraszam.

Niecałe 17 minut do godziny drugiej. Miało być letnio, no ale lato to także rozstania. Stąd Ania Dąbrowska pojawiła się przed chwilą. No teraz będzie Gips i Jonathan. No i bardzo dobry duet. A jeszcze Igo będzie tutaj, bo on tu działał. Czyli Mateusz Przybylski i Igor Walaszek zaśpiewają o ostatnim dniu lata. A potem będzie Gibson i Jonathan i Opał w piosence Drive. To taka piosenka nocna, o nocnej podróży, myślę, że w sam raz na tę porę. No i będzie też muzycznie, bo będzie kombi, będą wspomnienia z pleneru. Aż się nie chce wierzyć, że ta piosenka, ten utwór został wydany w 1979 roku na płycie Tom Pressu i to był pierwszy singiel zespołu kombi, a na drugiej stronie był owszem utwór Przeciąg na stronie B. Oczywiście Sławomir Łosowski napisał był ten utwór. A na koniec tej godziny Dancing Without You, czyli Neil Rogers i Sophie Ellie Baxter zaśpiewają. Neil Rogers i brytyjska ikona disco Sophie Ellie Baxter zaśpiewali, stworzyli ten duet, a całość opracował Disco Bambino. Zapraszam.

Polskie Radio. Jedynka.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
2: Do rozmowy zaprosiłem reżysera Jana Klaty, dyrektora Teatru Narodowego od września ubiegłego roku.
3: Piękno tych kreacji aktorskich, tego co reżyserzy wymyślają, co scenografowie potrafią wymyślić, polega na tym, że to cyt iskierka zgasła i tego później nie ma. To jest katastrofa dla nas, artystów, bo co po nas zostaje? A jednocześnie w ludziach, których cały czas gdzieś się spotyka, jakaś jedna scena żyje.
1: Wywiad Rzeka.
2: Remigiusz Grzela, zapraszam dziś po godzinie 21.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Wysłannicy Białego Domu opuścili już Moskwę, informują rosyjskie media. Spotkanie Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera z Władimirem Putinem trwało kilka godzin, a jego tematem miały być sposoby na zakończenie wojny na Ukrainie. Strona amerykańska nie wydała do tej pory żadnego komunikatu o przebiegu rozmów. Dziś Witkoff i Kushner odwiedzą Kijów.
5: Do spotkania doszło w sytuacji, gdy negocjacje w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie, trwające już piąty rok, utknęły w martwym punkcie na tle konfliktu zbrojnego USA z Iranem. Ostatnia wizyta Witkoffa i Kushnera w Rosji miała miejsce w styczniu. Od tamtej pory rozmowy pozostają w zasadzie zamrożone. Wizyta wysłanników odbyła się w czasie, gdy obie strony nasiliły ataki powietrzne. Zarówno Putin, jak i prezydent Ukrainy Władimir Zełenski zgodzili się wstrzymać uderzenia na swoje stolice na czas trwania rozmów. Próba wznowienia działań dyplomatycznych przypada na czas eskalacji przemocy po obu stronach. Zarówno Kijów, jak i Moskwa będą podczas negocjacji zabiegać o uzyskanie określonych gwarancji. Ukraina będzie chciała mieć pewność, że nie zostanie pozbawiona wsparcia w razie przyszłej rosyjskiej inwazji, podczas gdy Moskwa będzie dążyć do porozumienia w szerszych kwestiach bezpieczeństwa europejskiego oraz do normalizacji stosunków dyplomatycznych i gospodarczych z Waszyngtonem. Osiągnięcie tych i innych celów nie będzie możliwe bez udziału strony amerykańskiej. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
4: Szczęśliwy finał poszukiwań 81-letniego mężczyzny. Strażacy znaleźli zaginionego mieszkańca Olsztyna w lesie w okolicach Gronit pod Olsztynem. Seniora poszukiwano od kilku dni. Był bardzo wychłodzony i zdezorientowany. Trafił pod opiekę lekarzy, mówi komisarz Anna Balińska z olsztyńskiej policji.
6: Poszukiwania trwały od środy. Tego dnia wieczorem policjanci otrzymali zgłoszenie o zaginięciu 81-latka. Funkcjonariusze pracowali nieprzerwanie dni i noce. Przeczesywali trudno dostępne tereny leśne, tereny podmokłe oraz pobliskie jezioro. W działaniach brały udział również policyjne psy służbowe.
4: Życiu mężczyzny nie zagraża niebezpieczeństwo. A w aktualnościach kolejne dobre wiadomości, tym razem ze świata sportu. Iga Świątek po raz pierwszy w karierze wygrała dwa tiebreaki w jednym meczu, pokonując rozstawioną z numerem 25 Czeszkę Marię Bołskową 7-6, 7-6. Polska tenisistka awansowała w ten sposób do czwartej rundy US Open. Spotkanie trwało prawie 2,5 godziny. W czwartej rundzie Iga Świątek spotka się z Chinką Qin Wen Zheng, która dokonała rzeczy prawie niemożliwej. Podczas starcia z Amerykanką Madison Keys przegrywała już w decydującym secie 0-5, by ostatecznie wygrać 7 kolejnych gemów i uzyskać awans.
0: To są aktualności jedynki.